będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Kucharz czwórki.
1: Wczoraj mi CEO mówi, żebym na ASAPie spięła wszystko, bo jeśli nie, to koniec świata przyjdzie bardzo szybko. Czasami czuję się, jakbym świat widziała za szybko i myślę o nim brzydko, rzeczy dzieją się tak szybko. Czy z moim

gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo. A siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dead.

się od tamtego samba. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego.

0: Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Yo. Check. Check. I sok. MLK. Yo.

0: Jak już znajdziesz pracę, ale czynsze teraz wyższe, więc nie da się inaczej. Zostajecie razem rok na próbę. Czujesz, że to błąd na starcie. W sumie miły gościa, czujesz, że chcesz poczuć coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Że chcesz poczuć coś naprawdę.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy na

Jem chipsy i grubne, stuletni stulejarz. 0502 aż do zera. Mylę wibracje telefonu z drżeniem serca. Jestem skończony oszczerstwa. Od życia chcę nie dużo, lecz kategorycznie.

wstrząsia buzi i milcze, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Sport. W czwórce.
1: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z Najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
2: To jest audycja sportowa czwórki. Audycja sportowa
3: czwórki. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i teraz będzie coś dla fanów spuszczania łomotu Niemcom. Tak na przykład było w roku 2014. Boże święty, ile, jak ten czas leci. Już 12 lat minęło, kiedy Polska wygrała z Niemcami 2-0 w piłce nożnej. Arkadiusz Milik, gol w 51 minucie i potem Sebastian Mila, który tak cieszył się ekspresyjnie, pobiegł do Adama Nawałki. Sebastian Mila 88 minuta, gol, ale my ten łomot Niemcom to spuszczaliśmy znacznie wcześniej, bo w trakcie II wojny światowej i nie chodzi mi tutaj o pole bitwy, a bardziej o ring w obozie koncentracyjnym. O co chodzi? O tym będzie nam opowiadać Nina Majewska-Braun, autorka książki pod tytułem Teddy, niepokorny bokser z Auschwitz. Witaj.
4: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry.
3: Nino, Polak spuszczający łomot Niemcom w Auschwitz to jeszcze za przyzwoleniem. To brzmi jak jakaś abstrakcja. Jak do tego doszło?
4: No, totalna abstrakcja. Myślimy zawsze kategorią obozy koncentracyjne. Wiemy, że ludzie tam umierali, jak bardzo cierpieli, jak były to bardzo miejsca bez wyjścia, ale tak naprawdę każdy obóz koncentracyjny to było nawarstwienie wielu aspektów, między innymi też tego aspektu sportowego. SS-mani przez obóz Auschwitz-Birkenau przewinęło się ponad 8 tysięcy SS-manów. 300 SS-manek, tak naprawdę to nie były SS-manki, bo w tych strukturach nie było kobiet, to były strażniczki obozowe. Natomiast sami SS-mani dla siebie organizowali różnego rodzaju zawody sportowe, no bo po prostu się nudzili, tak? No i z tej nudy powstał też pomysł organizowania walk z więźniami. Początkowo były to zapasy, potem był boks, wiemy też o piłce nożnej i tak dalej, i tak dalej. O tym, jak bardzo strażnicy nudzili się, świadczą też dokumenty, które wysyłała komendantura z

0: rozkazami, żeby strażnicy nie zasypiali na stróżówkach.
1: No dobrze, ale tutaj się pojawia wątek wyższości rasowej, tak zwanej, którą wyznawali właśnie ówcześnie Niemcy w III Rzeszy. No i to jest zaskakujące bardzo, że to nie były tylko i wyłącznie walki między więźniami, tylko normalnie więzień kontra Niemiec. Na przykład kapo, czyli taki więzień funkcyjny, który miał za zadanie kontrolować właściwie przebieg tych pracy, jakieś tam aktywności, rzeczy, którymi się zajmowali właśnie więźniowie, i on często też na przykład stosował wobec nich przemoc, albo nawet dochodziło do mordów. Jak w ogóle doszło do sytuacji, w której Niemcy wydali zgodę na to, żeby rzeczywiście obywatel Niemiec mógł dostać łomot od więźnia obozu, choćby Polaka Tadeusza Pietrzykowskiego?
0: No tak jak powiedziałam, wszystko wzięło się od nudy, ale wokół tej nudy się zbudowały od razu, w cudzysłowie oczywiście, zakłady bukmacherskie, bo Niemcy kibicujący walkom obstawiali, i to duże pieniądze. I tak jak wspomniałeś, ta wyższość rasy niemieckiej, no to była też ta chęć udowodnienia, że oni są lepsi i pokonają za wszelką cenę każdego. No o jakiejś tu fair play mówić, jeżeli walczył kapo, tak zwany wypasiony, bo tak o nim mówili więźniowie, wypasiony kapo czy SS-man z więźniem, który był wygłodzony, pozbawiony nadziei, pozbawiony możliwości w ogóle przeżycia, przetrwania wszystkiego, więc to fair play doboru współwalczących osób były już tutaj bardzo zachwiane. Natomiast Tadeusza Pietrzykowskiego historia jest niezwykła i to też zrządziło tym wszystkim, przypadek rządził, dlatego że dochodziło do walki bokserskiej, Niemcy poszukiwali sparring partnera, ktoś z więźniów przez przypadek podszedł do Tadeusza i mówi: słuchaj stary, ja słyszałem, że ty walczysz, może nie chciałbyś tutaj stanąć w szanki walki bokserskiej, może wygrasz, a jak wygrasz, to dla Tadeusza co to znaczyło? To znaczyło przede wszystkim to, że przestał być anonimowy. W obozie Auschwitz, jak w każdym innym obozie, więźniowie byli numerowani, w Auschwitz jako jedynym obozie byli tatuowani. Także to, co najważniejsze, to było się wyróżnić z tłumu. I dzięki walce Tadeusz mógł i odzyskał imię, nazwisko, przestał być tylko numerem, a stanął w szranki z niemieckim kapo. To był ten jeden z
1: Walter
0: pierwszych.
1: Dunning.
0: Tak, Walter Dunning, on był wicemistrzem Niemiec wagi półciężkiej, no więc kawał
1: To była
0: chłopa.
1: Ta różnica, bo Pietrzykowski wtedy ważył ile? Mniej niż 50
0: mniej
1: kilogramów,
0: niż, tak,
1: prawda?
0: Mniej niż 50, Walter ważył ponad 70, więc no sportowo różnica ogromna. Nie mówiąc o tym, jak Teddy był wybiedzony i zagłodzony, on zresztą wcześniej pracował budując ośrodek wypoczynkowy dla SS-manów w komandzie i on miał świadomość tego, że właściwie to jest tak na granicy śmierci i życia i ta walka może po prostu odmienić los w obozie. I tak się stało. On pokonał wbrew wszystkim oczekiwaniom, pokonał Niemca i udowodnił, że Polak może wygrać nawet w takiej sytuacji z Niemcem. A jak rosły serca więźniów, słysząc bij Niemca, no to możemy sobie tylko wyobrazić.
1: No właśnie to do tego wątku, jak taka walka była zorganizowana, czy ci więźniowie gromadzili się, jakie tam jeszcze okrzyki padały podczas tej walki, to do tego wątku za chwilę wrócimy. No ale tak jak mówisz, pomimo różnych, tak to powiedzmy, kategorii wagowych, ty zaczynasz też tutaj właśnie od cytatu trenera Pietrzykowskiego: nie ma osób odpornych na ciosy, są jedynie ludzie źle trafieni. I pewnie według takiego motta być może gdzieś podświadomie Pietrzykowski właśnie stawał do walki. Nina Majewska-Braun, autorka książki pod tytułem Teddy, niepokorny bokser z Auschwitz, jest razem z nami.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
3: Sport.

0: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
1: Tadeusz Pietrzykowski, no cóż to był za gość? Ciekawe są historie bardzo z obozów koncentracyjnych, o których też pewnie wiele osób nie słyszało. Ja się przyznawałem poza anteną Ninie, że do tej pory o Tedim, czyli o niepokornym bokserze z Auschwitz, nie słyszałem. Tym bardziej zaintrygowała mnie jego historia, kiedy zacząłem czytać książkę, bo ta książka nosi tytuł Ted, niepokorny bokser z Auschwitz, a jej autorką jest Nina Majewska-Braun. No to właśnie, Nino, jak to było z tymi walkami pod kątem takim, no, organizacyjnym? Mamy ring w obozie i co? I stoją dookoła niego więźniowie? Mogli oglądać te walki?
2: Wielokrotnie pytałam w archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau, jak wyglądał ten pierwszy ring. Trudno było mi znaleźć ostateczne i takie potwierdzone relacje. Wiem tylko tyle, że te walki ewoluowały i więc ten ring był coraz bardziej profesjonalnie przygotowywany. Pierwsza walka odbyła się nieopodal kuchni, po prostu na jakimś klepisku i tyle. Stali wokół więźniowie, gromadzili się też zainteresowani Niemcy, SS-mani, kapowie i tak dalej. Zresztą Tadeusz wspomina w pamiętniku swoim, że tej jego pierwszej walce przyglądali się kapo niemieccy, którzy trafili do obozu z tymi pierwszymi 30 numerami. To byli niemieccy więźniowie kryminalni, którzy trafili do obozu po to, żeby pilnować i uszeregowywać tych więźniów, którzy tam trafiali. Tadeusz trafił 14 czerwca 40 roku w pierwszym transporcie. To jest niesamowite, że ten człowiek całą wojnę w zasadzie przesiedział w obozach. I rzeczywiście jest tak, że te walki ewoluowały, jeśli chodzi o organizację. I tak jak wspomniałam wcześniej, trudno mówić o walkach fair play, jeżeli walczą tak różnej kondycji zawodnicy. Natomiast jak już dochodziło do tych walk, to był sędzia i było bardzo pilnowane to, żeby ta walka odbywała się rzeczywiście fair play. Także tutaj raczej więźniom nic nie groziło w trakcie walki. Tym bardziej, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, były też obstawiane zakłady, więc też Niemcy wygrywali pieniądze na tym i też zależało im na tym, żeby te walki były uczciwe, no bo jednak położyli kasę.
1: Ale można powiedzieć też tak trochę, że taką nieuczciwością, ale honorową wykazywał się czasem właśnie Pietrzykowski, który potrafił się podłożyć, wiedząc, że ktoś postawił na jego przeciwnika duże na przykład pieniądze i jeśli jego przeciwnik by przegrał, no to najprawdopodobniej straciłby życie.
2: Wiesz co, tak, Tadeusz był niezwyciężony i to jest bezapelacyjnie, zresztą on sam mówi, że były takie sytuacje, że on remisował walki po to, żeby ocalić życie, bo czymże jest zwycięstwo w walce bokserskiej w obliczu tej kary, którą ma ponieść przeciwnik, czyli prawdopodobnie śmierci. Tak się stało w jednej z walk, gdzie usłyszał, że naprzeciwko niego stanie nie wiadomo jak wielki bokser. Dowiedział się, że kapo Miki duże pieniądze postawił.

0: postawił na tego człowieka i spodziewał się, że na ringu stanie oko w oko z zawodowym bokserem. Tymczasem naprzeciwko niego stanął holenderski Żyd zabiedzony, którego żona i dzieci zginęły w obozie. I Tadeusz wiedział po prostu, że Miki postawił tak duże pieniądze, że nie puści płazem przegranej. W związku z tym zremisował tą walkę, więc ja myślę, że to też jest taka bardzo honorowa sytuacja i bardzo honorowa postawa. Zresztą sam Tadeusz mówił, że tak się czuł pewnie w obozie już po tych walkach i przestał być anonimowy. Zresztą też był związany bardzo mocno z obozowymi strukturami związanymi z ruchem oporu, między innymi z Pileckim, ale przede wszystkim to, do czego zmierzam, to to, że Tadeusz sam mówił, że trochę mu sodoweczka uderzyła do głowy, że był tak rozpoznawalny w tym obozie, że pozwalał sobie na więcej niż rozsądek by podpowiadał i wynikiem tej sodoweczki było na przykład to, że jako jedyny więzień, o czym rzadko kto wie, stanął w obronie Maksymiliana Kolbe, który był
1: tłuczony... później miał nawet do niego pretensje jeszcze.
0: Tak, tak, to już pomijam. Który był tłuczony przez kapo niemieckiego. Na taką interwencję przyzwolili SS-mani, no więc to jest też jakiś kuriozum, które wydawałoby się, że w obozie nie powinno mieć miejsca, a jednak tak było.
2: Gol! Audycja sportowa w czwórce.
1: A w studiu czwórki jest razem z nami Nina Majewska-Braun, czyli autorka książki pod tytułem Teddy Niepokorny, bokser z Auschwitz. Czy my wiemy, jak wiele tych walk Pietrzykowski stoczył i ile z nich wygrał?
0: No, teoretycznie wygrał wszystkie, bo tak jak mówimy, że gdzieś się podłożył czy zremisował, wiadomo jaki był powód, tak naprawdę był niepokonany. Szacuje się, że tych walk stoczyło około 30-40. Zresztą tak jak mówiliśmy od początku, Niemcy się nudzili, poszukiwali rozrywki. Więc jak Teddy wygrał jedną, drugą walkę, no to co się okazało? Okazało się, że zmuszają go do tego, żeby co niedzielę w ramach atrakcji obozowej te walki się toczyły i tak było. Zresztą Teddy, jak został przeniesiony do obozu Neugamme, trafił tam z rękawicami podarowanymi przez wspomnianego
1: właśnie
0: wcześniej,
1: przez tego kapo.
0: Tego Waltera Duninga, do którego po wojnie pisał list Mój drogi przyjacielu, więc też możemy dywagować na temat tego, czy wszyscy Niemcy w obozie byli źli. Ja wiem, że nie, tak? I są na to dowody. W każdym razie trafił do Neugamme też z tymi rękawicami bokserskimi jako atrybutem, który został natychmiast rozpoznany i też został tam zmuszony do walk. Ale powiem ci ciekawostkę, wyobraź sobie, jak to się stało, że on trafił do tego Neugamme. Okazuje się, że w obozie Auschwitz tak bardzo nie podobało się Niemcom to, że wygrywa. Mówiliśmy o tych walkach fair play, no więc wiadomo było, że w czasie walki go nie ustrzelą i krzywdy mu nie zrobią, ale w którymś momencie tak zirytował niemieckich lekarzy, że zakazili go tyfusem. Zresztą rotmistrz Pilecki dzięki jego staraniom uratował Tadeusza i w ostatnim momencie wyciągnął go z rewiru, czyli obozowego szpitala, ale to i tak było wiadomo i Tadeusz miał świadomość tego, że w zasadzie wyrok na niego jest już wydany i raczej z tego obozu cało nie wyjdzie. I jak jest bieg okoliczności? W Poznaniu, w moim Poznaniu, przed wojną był organizowany międzynarodowy turniej bokserski. I po tym turnieju Tadeusz siedział z niemieckim międzynarodowym
1: sędzią.
0: Mhm. I jakiż zbieg okoliczności, okazało się, że do obozu Auschwitz przyjechała delegacja komendantury obozu Neugamme i okazało się, że ten sędzia, z którą panowie siedzieli na bankiecie obok siebie, jest jednym z najważniejszych SS-manów, który notabene po wojnie został stracony za to, co robił w czasie wojny. I rozpoznał w tym tłumie ludzi Teddy'ego. I pyta Teddy'ego, stary, co tu robisz? I się okazało, że Tadeusz powiedział mu, jaka jest sytuacja, że tutaj grozi mu niebezpieczeństwo. I ten człowiek uratował Tadeusza, zabierając go ze sobą i z grupą innych więźniów do obozu Neugamme właśnie. Więc ten sport wielokrotnie Tadeuszowi uratował życie.
1: No to też pokazuje, jak ważne są kontakty międzyludzkie po prostu. Kiedy w ogóle pierwszy raz usłyszałaś o Teddym, o Pietrzykowskim?
0: parę lat temu, ale tak naprawdę historia do mnie przyszła sama, tak jak wszystkie inne historie, które są związane z obozem Auschwitz-Birkenau, to rodziny proszą mnie o spisanie dziejów babci albo sami byli więźniowie, których już jest coraz mniej. I tak się stało, że w czasie jednego z pobytów jedna z

0: pani przewodniczek prowadzała mnie między innymi po wystawie związanej z boksem i ze sportem w Auschwitz. No i tak się stało, że spotkałyśmy się z córką Tadeusza i podzieliła się Eleonora ze mną historią taty, jego wspomnieniami, zdjęciami, całym tym materiałem archiwistycznym. Natomiast powiem ci taką ciekawostkę a propos emocji i uczuć, bo Tadeusz to oczywiście boks, ale to człowiek też bardzo utalentowany, bo przepięknie malował i rysował.
1: Właśnie, czy on czasem nie robił jakichś rysunków dla studentów ASP?
0: Przepiękne robił rysunki, naprawdę, no talent po prostu człowieka niewiarygodny, ale a propos emocji, wyobraź sobie, że on w obozie Auschwitz się zakochał, notabene w Niemce.
1: I to jest historia nieszczęśliwej miłości. Tragiczne. Oczywiście, ale w tej historii wszyscy przeżyli, tylko po prostu skończyła się smutno. Opowiedz o tym.
0: Wyobraź sobie, że oni się poznali, się zakochali w obozie. Ona była więziona i trafiła do obozu za to, że pomagała jeńcowi polskiemu w ucieczce z obozu. I no, złapana, notabene jej rodzina też bardzo związana z ideologią NSDAP i tutaj fanami i Hitlera i całej tej sytuacji byli ogromnymi i to nie przeszkadzało im, że córka, kuzynka i członek rodziny trafia do obozu. I ona tak trafiła do obozu. Z tego obozu wyszła, ale też postanowiła w nim zostać jeszcze w innej formule, żeby pomagać po prostu ludziom. I oni się poznali w tym obozie i okazało się, że obiecywali sobie i widzieli dla siebie ogromną przyszłość, natomiast on wyjechał do Neugamy. I w momencie, kiedy obóz Neugamy był ewakuowany, to jest jedna z najbardziej takich czarnych kart historii, Niemcy ewakuowali więźniów, usiłując wywieźć ich jeszcze bardziej na zachód. I ten obóz był ewakuowany na stojące 3 statki na Redzie w Lubece. Okazało się, że lotnicy, piloci RAF-u nie wiedzieli, kto jest na tych statkach i te statki zbombardowali. Zginęło ponad 8 tysięcy osób. I ona się dowiedziała, Trudy się dowiedziała, że Tadeusz był na jednym z tych statków i zginął. Tymczasem jemu powiedziano, że ona zginęła w czasie Marszu Śmierci, w czasie ewakuacji obozu Auschwitz. Dowiedzieli się o tym, że żyją przez absolutny przypadek, że oboje przeżyli po kilkudziesięciu latach. Nigdy się nie spotkali, nigdy nie rozmawiali, ale ta miłość pozostała w ich sercach do końca.
1: Razem z nami była Nina Majewska-Braun, autorka książki pod tytułem Teddy, niepokorny bokser z Auschwitz. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Tacy goście. Tylko w czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online.
2: Nie wiem, mordo, różne rzeczy o niej słyszałem i bym się nie nastawiał.

0: tak jak Bitcoin, w kółko góra, dół.
1: Góra, dół.
0: Zegarek, TikTok, nie Audemarnie, G-Shock.
1: TikTok.
0: I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą.
1: No.
0: Ty jesteś pazurą, ja jestem.

wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce, gdzie jest źle.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
0: Na audycję grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotr Galus. Piotr
2: Galus. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Ania Mierzwa, czyli teraz tak, Ania Mierzwa to jest ta pani w garsonce, która ogarnia nieruchomości.
3: Tak, zgadza się.
2: A kiedy zrzucasz garsonkę, zakładasz luźny t-shirt i wygodne spodnie, stajesz za dekami, zakładasz słuchawki, nazywasz się DJ Moen.
3: Tak, staję się zupełnie inną osobą.
2: Ale naprawdę tak to odbierasz, że jesteś inną osobą wtedy?
3: No, wydaje mi się, że tak, no bo sprzedaż nieruchomości jest jednak takim miejscem, gdzie muszę być elokwentna.

0: gdzieś tam poważna. Są to takie poważne decyzje w życiu człowieka, tak? Zakup mieszkania, więc też muszę się do tego dostosować. A za DJ-ką mogę po prostu popłynąć i pobyć trochę jednak sobą.
1: Ty możesz popłynąć, możesz być bardziej sobą, poskakać możesz, ale też możesz wpłynąć na to, jak inni się czują. Jeszcze na sekundkę wracając do twojego takiego tak zwanego zwykłego zajęcia. Czy miałeś już taką sytuację? A ja to panią chyba gdzieś widziałem. Czy przypadkiem z soboty na niedzielę lub tam gdzieś w jakiś inny dzień na imprezie sportowej przypadkiem pani nie grała?
0: No, zdarzył mi się taki jeden klient. Właśnie powiedział, że był na Hyroxie i mówił, że właśnie, Jezu, to pani jest tą DJ-ką z Hyroxa, jeden w ogóle bym nie powiedział. No i rzeczywiście gdzieś tam spotyka się tych ludzi, nie? Mm-hmm. Więc fajnie, mam pozytywny odbiór, myślę, że fajnie tutaj, że klienci, chociaż nie wiem, czy to się trochę nie gryzie, aczkolwiek każdy ma prawo do swojej pasji i uważam, że to jest naprawdę fajna pasja. Muzyka, miłość do muzyki.
1: Czy muzyka pozwala ci przetrwać w trudnych momentach, nie tylko sportowych? Czy ona również twoją pracę tę na co dzień w branży nieruchomości potrafi podkręcić, nadać jej tempa, obudzić cię?
0: Oj tak, zawsze jak jadę do pracy te powiedzmy, że 15 minut, no to muszę puścić sobie jakiegoś energetycznego seta, żeby się nastroić, tak? Żeby po prostu mieć tą siłę do działania, więc... Tak, oczywiście, no. Muzyka towarzyszy mi tak naprawdę, czy jestem smutna, wesoła, w każdym momencie mojego życia.
1: Sporo mówi się o nieneurotypowości naszych mózgów w ostatnich latach. Na szczęście badania bardzo wyprzedziły może dzisiejsze czasy lub też dają nam możliwości wpływania na mózg niekoniecznie poprzez substancje chemiczne, które leczą, pomagają, ale jesteśmy w stanie przeprowadzić coś takiego jak psychoedukacja. I czytałem ostatnio sporo o wpływie fal dźwiękowych na chemię mózgu, na odbiór, na regulację energii między innymi i przy wielu nieneurotypowościach, na przykład przy ADHD, muzyka elektroniczna z odpowiednim tempem jest w stanie uspokoić, pozwala skupić myśli i przejść do działania. Czyli muzyka tak naprawdę to nie tylko ten sport i ta energia, ale także spokój bardzo często.
0: Tak, tak, oczywiście, jeśli chodzi o częstotliwości, no bo to są te fale, o których wspomniałeś, no to muzyka ma częstotliwości na poziomie, którym często nasze organy wibrują, więc jeśli to się zsynchronizuje, o czym też powiem a propos energii i treningu, no to nasze organy dostrajają się właśnie do tej częstotliwości. W zależności jaka ona jest, tak? Może nas albo uspokoić, albo zdenerwować, bo jeśli na przykład a propos nieruchomości i budowy, ja pracuję na budowie i gdzieś tam jakaś po prostu jakiś dźwięk stały ma jakieś takie, jest już zajeczany do hałasu, tak? No to już te częstotliwości wprawiają w nas w stres na przykład.
1: Ale bardzo często muzyka elektroniczna brzmi dla niektórych jak hałas. I dobra, no tak. Bądźmy szczerzy, my tu w czwórce mówimy sobie wszystko. Musimy przedstawiać różne strony tego medalu. Mhm. To, co dla jednych o godzinie 12:17 w poniedziałek może być męczące, innych może w poniedziałek o 12:17 nakręcać. Tak to działa.
0: No tak jak wspominałam, ja jadę do pracy z takim dosyć mocnym setem, bo czasami jest to dosłownie hard techno 150-160 BPM-ów i to pozwala mi po prostu nastroić się, prawić się w taki po prostu bieg, w którym później pozostaje przez większość czasu. No wiadomo, oczywiście no nie jesteśmy cały czas na tej fali, no ale dopóki się już tam gdzieś tam nie skręcę, że tak powiem, no to tak, to ta muzyka mnie utrzymuje przez większość dnia.
1: Jak ten beat per minute wpływają na to, co się dzieje z człowiekiem, który biegnie, który ćwiczy?
0: No tutaj, jeśli chodzi o trening cardio, no to tutaj mamy takie widełki gdzieś około 120 do 160 BPM-ów. To jest taki normalny trening, gdzie nasze serduszko tak jakoś się dostosowuje. W momencie, kiedy ja puszczam takie 140 BPM-ów, ktoś sobie biegnie, ma te tętno 120, to ciało najczęściej synchronizuje się po prostu z tymi BPM-ami i rzeczywiście może przyspieszyć się jakoś tak tą energią naładować i rzeczywiście zsynchronizować się. Często nawet kroki tak się synchronizują, bo w rytm muzyki gdzieś tam staramy się biec. Przynajmniej mogę to powiedzieć na własnym przykładzie, bo

0: ja na przykład nie pobiegnę inaczej jak do 155 BPM. I moje kroki wtedy się synchronizują, moje ciało wtedy się dostosowuje do tego i to jest jedyna przestrzeń, kiedy ja tak naprawdę mogę biegać.
1: Na platformach streamingowych nawet można znaleźć całe playlisty pod beat per minute do sportu i rzeczywiście mogę znaleźć playlistę 120, 130 BPM-ów, 150. Przypomnij sobie, jaki to jest rytm, to 150 czy 155, jak biegniesz w takt, jeżeli mogłabyś nam wystukać. To było 140, tak? Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, a to 150 to dzielisz na 2, żeby to było takie 100, przepraszam, 75? Coś w tym...
0: Wiesz co?
1: 172, coś takiego?
0: Nie wiem, czy jestem w stanie to wystukać. 170 BPM-ów to już mamy bardziej drum and bass, które po prostu lecą tyn i mamy tutaj...
1: Ale mówimy 150 i to wtedy myślimy o...
0: Uderzeniu,
1: tak, nogi biegnąc o asfalt, tak?
0: Dokładnie.
1: I wtedy rozkładamy to na dwie nogi, czyli nie musimy... tak szybko biec, jak słyszymy pyk.
0: Tak.
1: Tylko to się rozkłada na pół, prawda?
0: Tak,
1: to jest wolniej.
0: To właśnie ta muzyka nas prowadzi, tak? My słyszymy muzykę i nasze kroki tak automatycznie po prostu w rytm muzyki, to jest po prostu rytmika, tak? To są BPM połączone i tempo z rytmiką utworu, tak? Wiemy na przykład, kiedy zrobić, czasami nawet ja to już tak płynę, że po prostu cały mój kitek ze mną po prostu biegnie i te kroki i ten bieg cały po prostu... no idzie zgodnie z tą muzyką.
1: A wiesz, ostatnio słyszałem, że warto również mówić w tempie 80 uderzeń w minutę, bo wtedy jesteśmy bardziej wyraziści, nasz słuchacz nas rozumie, nie męczy nas. Ja słyszę w sobie cały czas gdzieś z tyłu głowy te 80 i właśnie aby mówić tak, żeby nas chcieli słuchać, trzeba mówić w takim tempie. Słyszysz to?
0: Dobra. Postaram się zwolnić.
1: Ale to trochę jak komputer, ale wiadomo, można wpłynąć do tego. Muszę sobie przeanalizować przeróżne teksty mówione, w jakim tempie są przekazywane i których mi się lepiej słucha. Chociaż ostatnio mam tak, że jak coś oglądam w internecie, to przyspieszam razy dwa, żeby to było szybciej, żeby można było tego szybciej przesłuchać, bo bardzo często przecież te wszystkie platformy nam rzucają minuta musi być jakiegoś badziewia, żeby
0: dokładnie
1: to zostało zaliczone i liczyło się komuś, żeby ktoś mógł na tym zarobić.
0: No, coś w tym jest. Ja postaram się zwolnić, ale właśnie z moim niezdiagnozowanym ADHD może być ciężko.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.

0: Rekord w czwórce. O sportową formę dba Piotr Galus.
1: Jak odbierasz zawodników i zawodniczki na zawodach sportowych, dla których grasz? Czujesz tę atmosferę? Czujesz, że jesteś odpowiedzialna za ich wynik?
2: Bardzo. To jest duża odpowiedzialność, dlatego ja staram się wybierać utwory i obserwować też, tak? Bo to każdy utwór, ten set nie jest w ogóle przygotowany. Przy dużych imprezach no, nie da się przygotować gotowego seta, tak? Więc ja dobieram utwory na żywo. Patrzę, jak to się wszystko układa, patrzę na tych ludzi, czy oni właśnie już widzę, że mają trochę mniej tej energii. Wtedy najczęściej, jak widzę ten taki trochę spadek energii, wrzucam takie moje asy w rękawie, czyli po prostu takie znane utwory, często też właśnie takie sentymentalne, które przypominają się ludziom i po prostu mają w głowie takie: Jezu, jak ja dawno tego nie słyszałem, i od razu wtedy zaczynają gdzieś tam jakoś tam w głowie czy tam nóżką tupać lub właśnie no ten sport jakoś tam...
1: Lub zapominają o bólu, który właśnie przeżywają biegnąc, że nie mają siły, są już lekko zakwaszeni, coś dzieje się więcej i ta muzyka wtedy jest takim legalnym dopingiem. Co w tych asach w rękawie jest takiego sentymentalnego, co zawsze działa?
2: No myślę, że te stare utwory, tak? To te stare utwory zawsze są takimi asami w rękawie, bo one właśnie budzą pozytywne emocje i to ważne jest bardzo to, co powiedziałeś, że właśnie w momencie, kiedy oni już po prostu tam ledwo co już tam po prostu, to wtedy...
1: Zipią.
2: Tak, zipią. To kierują swoją uwagę gdzie indziej, na przykład właśnie ku tych miłych wspomnień, tak, które mieli przy tych utworach, albo że o, dawno tego nie słyszeliśmy, więc jakby to też jest ważne, żeby przekierowywać tą uwagę na tym, żeby nie skupiali się tak na tym bólu, tylko właśnie na tym, że to jest przyjemne, że jest fajna muzyka, że okej, jest ciężko, ale przy tym jest bardzo fajnie, bardzo miło.
1: Na które utwory konkretnie, już tytułami polećmy, reagują najlepiej? Widzisz zmianę, widzisz ten uśmiech, widzisz, że tempo się podkręca, że ktoś biegł ze spuszczoną głową, a nagle podnosi go do góry.
2: Piotruś, myślę, że najlepiej działa Backstreet Boys po prostu.
1: Coś w tym jest, tak. Everybody.
2: Tak.
1: Rock your body, tak? To jest utwór rzeczywiście, który my tutaj w tej części Europy znamy, jednak Backstreet'i to są takie, to jest połowa lat 90. i to jest chyba zespół boys band, który też w jakiś sposób połączył pokolenia i on jest taki ponadpokoleniowy.
2: Tak.
1: Pokoleniowy. Występują gdzieś do dziś, chyba teraz mają jakieś swoje wielkie show w Las Vegas, ale jeździli po Europie i to wszyscy znają i to rusza, pomimo tego, że to nie jest 150 BPM-ów.
2: Dokładnie. To nie jest 150 BPM-ów, ale co chciałam jeszcze powiedzieć, że tymi asami w rękawie dla mnie są właśnie te utwory stare, przerobione, tak? Czyli na przykład mam taki, do którego ja zawsze biegam, Holberg Gwyn Stefani.
1: Aha.
2: I tam ona rzeczywiście w tym utworze, bo tam jest 110 BPM-ów. Jest to wolne, tak? Ale w momencie, kiedy jest to w przeróbce 155 BPM-ów, no to mamy tutaj wartość sentymentalną, ale mamy dodaną energię i powiew świeżości, tak? Bo ludzie słyszą swój stary utwór, mimo to jest on jakoś tam w nowej wersji, więc myślę, że te asy w rękawie to właśnie są takie momenty.
1: DJ Moena, Ania Mierzwa, moją gościnią do 13. A polska muzyka na eventach sportowych, gdzie potrzebna jest energia, grałabyś, zagrałabyś? Jaki masz stosunek do tego? Czy w ogóle mamy w Polsce artystę lub też głos albo jakieś teksty, które warto by puszczać?
2: No ja tutaj na pewno bym wspomniała o Manam, bo tutaj... mamy dosyć prosty tekst, bardzo chwytliwy, no też ma piękny głos, tak? To nikt, że tak powiem, nie powie, że nie, więc...
1: Tak, to ja też zagadam cię, chodzi oczywiście o korę i to, że teksty są proste, to nie chodzi o to, że nie są głębokie, one są po prostu czasami łatwe w przekazie do jakiegoś zasamplowania, powtórzenia,
2: tak.
1: I też wszyscy je znają i w sumie gramy również na serduszkach sentymentem Polaków.
2: Tak, dokładnie. Miałam na myśli, że teksty są proste, że łatwo mamy... Z łatwością nam się je śpiewa, tak? Więc one wpadają w ucho i tak jak powiedziałeś, łatwe są gdzieś tam do posamplowania i dodania właśnie tego bitu, więc dużo jest właśnie też, a propos, czy ja bym właśnie zagrała na takim wydarzeniu

0: sportowym. Tak, oczywiście, właśnie w takiej właśnie wersji delikatnie przerobionej, na przykład house'owej lub drum and bass'owej właśnie.
1: Już widzę, jak wszyscy biegną, gdzie to kocham cię, kochanie moje.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: No, kilka utworów by się znalazło, a na swojej playliście masz coś dynamicznego polskiego? Bo rzeczywiście nasz język średnio często pasuje do tego typu utworów, chociaż my w czwórce tutaj staramy się przełamywać te stereotypy i mamy sporo polskiej elektronicznej muzyki, ale tak, nasz język nie jest dobry do śpiewania i potwierdzają to artyści nie tylko z całego świata, ale również z Polski, że pisanie tekstów po polsku nie należy do najłatwiejszych i generalnie muzyka plus nasze pyszy, żyżypy, no tak. Brzmi jak brzmi.
0: Właśnie najśmieszniejsze jest dla mnie to, że nigdy nie będę miała okazji usłyszeć po prostu siebie jako Polki po prostu, więc tak naprawdę wiem, że inaczej to brzmi dla obcokrajowców, ale właśnie zawsze się zastanawiam, jak rzeczywiście to brzmi. No ale niestety, no nigdy nie będę miała okazji tego poczuć, ale jeśli chodzi o polski język, no to no myślę, że właśnie te przeróbki polskich artystów, ale właśnie te bardzo z wartością sentymentalną, czyli właśnie te starsze utwory, no myślę, że tu się jak najbardziej sprawdzą, bo one są ponadczasowe przede wszystkim. No i znamy je wszyscy, tak? Czy mamy 20 lat, czy mamy 30, czy 50, a na wydarzeniach sportowych mamy naprawdę różny przekrój wiekowy, więc myślę, że każdego serduszko możemy tym poruszyć.
1: Wydarzenia sportowe wydarzeniami sportowymi. Porozmawiamy trochę o festiwalach muzycznych, gdzie ta polska muzyka elektroniczna się pojawia i z polskimi tekstami.
0: No, ja tutaj zawsze z tym moim sercem z Wisłoujściem, bo tam rzeczywiście dużo też tych utworów poprzerabianych polskich, właśnie tych starszych artystów możemy usłyszeć. Zresztą tam mamy dużo polskich artystów, więc możemy tam poznać naprawdę utalentowanych artystów polskich, DJ-ów, którzy właśnie promują tą polską muzykę i polskich producentów. Więc jeśli ktoś jeszcze nie był na Wisłoujściu, no to musi tam odwiedzić.
1: Różnica pomiędzy imprezami, które grasz, a imprezami sportowymi? Inaczej przeprowadza się taki set muzycznie?
0: Tutaj mamy zupełnie inną energię i gdzieś tam tutaj jest ten taniec, a tam są biegi czy wykonywanie po prostu ćwiczeń. Ja zawsze staram się energetycznie podchodzić do tematu. Też w klubie ja gram na przykład godzinnego seta, tak? Więc to też się...
1: Nie ośmiu, tak jak podczas imprez sportowych.
0: Tak, ośmiu to mało powiedziane. No, ale tak, to prawda, więc to się nawet tym różni, tak, że ja przez godzinę chcę jak najwięcej pokazać też siebie, bo idąc do klubu, ja przychodzę i pokazuję też siebie jako DJ-kę, mój styl i tak dalej, bo na wydarzeniach sportowych ja gram też siebie, bo wiele jest takich momentów, że ja też muszę zdopaminować siebie, jak już Red Bulle i kawa nie działają, to muszę puścić sobie właśnie taką swoją muzykę, żeby się naładować, bo to też na to ludzie reagują. Ale gdzieś tam raczej staram się grać dla ludzi, tak? I patrzeć na tych wydarzeniach sportowych, żeby dodać im energii, bo to nie ja tutaj jestem najważniejsza, nie dla mnie oni przyszli, tylko właśnie dla siebie, żeby osiągać sukcesy, tak?
1: Odpowiedź zwrotna od tych, którzy biegali i ćwiczyli przy twoich setach. Dostajesz wiadomości w mediach społecznościowych, Anka, gdyby nie ty, to i trzy kropki?
0: No, of course! Tak, dostaję i to dużo, to jest tak bardzo...
1: Chłopaki czy dziewczyny? Kto częściej pisze?
0: I dziewczyny, i chłopaki. Mam takie moje wierne fanki, Pink Queens po prostu, które zawsze po prostu, no kochają po prostu, jak gram i gdzieś tam ja zawsze je wspieram, zawsze tańczymy razem, czy przychodzą do mnie za DJ-kę i gdzieś tam razem się bawimy, więc mam dużo takich osób, które naprawdę są wdzięczne, że jestem i ja też jestem wdzięczna, że mogę dla nich grać.
1: Aniu, dzięki, że wpadłaś. Trzymam kciuki za twoje zdrowie. Trzymam za ciebie kciuki. Do zobaczenia. I rozsiewaj tę pozytywną energię muzyczną dookoła. Ania Mierzwa, DJ Moena.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. Sport.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek, 28 dzień września, zapowiada się całkiem sympatycznie. Jesień jest z nami, ale na razie zachowuje się całkiem kulturalnie. W Warszawie rano około 9 stopni, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21, możliwe lekkie zamglenia, poza tym spokojnie i bez większych pogodowych atrakcji. W Krakowie będzie jeszcze przyjemniej, rano chłodne 7 stopni, a później dużo słońca i nawet 22 stopnie na plusie. Nad morzem chłodniej, więc w Gdańsku przyda się dodatkowa warstwa i coś jeszcze od wiatru, czyli klasyczny wrzesień. Rano jesień, a po południu cały czas się zastanawiamy, czy jednak lato zostało z nami na dłużej.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Odpalcie czwórkę.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV.

0: reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Sea Stars o poranku. 7 minut po godzinie 10. Dzień dobry, zaczynamy.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Naprawdę chciałam powiedzieć, że jest 7:10, a nie odwrotnie. Jakoś tak wyszło, to jest poranek, mamy dopiero poniedziałek, no i wiecie, no sama się z siebie śmieję i ze swoich pomyłek, ale tych pomyłek pewnie do godziny 10 będzie tutaj całkiem sporo. Mamy nowy tydzień, nowe plany, nowe wyzwania albo stare sprawy, które bardzo sprytnie przeczekały weekend i dziś znowu mówią nam dzień dobry, ale spokojnie, bez ciśnienia nie trzeba. Do godziny 9 rano mieć planu na życie, rozpisanych celów na najbliższe 5 lat i skrzynki mailowej wyczyszczonej do zera. Na początek wystarczy kawa i ta na 100% by mi się przydała. Ja za chwilę idę sobie tę kawkę szybko machnąć, żeby język mi się nie plątał. Dzisiaj wystarczy też jakiś plan minimum, no bo w końcu mamy poniedziałek i przekonanie, że reszta jakoś tam się poukłada. Nowy tydzień nie musi oznaczać wielkiego startu. Można sobie wejść w niego powoli, po swojemu i bez bicia rekordów produktywności. A jeżeli jedynym wyzwaniem na dzisiaj jest ogarnięcie tego, uwaga, czego nie udało się ogarnąć w zeszłym tygodniu, to też dobrze. Poniedziałek dopiero się rozkręca, my się rozkręcamy z tym poniedziałkiem, więc zostańcie razem z nami na fali, będzie fajnie, będzie ciekawie, no po prostu będzie się działo.

0: 18 minut po godzinie 7. No, spróbujmy rozkręcić jakoś ten poranek.
1: Poranek czwórki.
0: Nie, no i dlatego dzisiaj lecimy od razu z grubej rury, lecimy z tym konkursem, no bo nie ma co, nie będziemy go tak kisić. Mamy dla was czapki, po prostu fajne czapki, czarne czapki z czarnym napisem czwórka, czyli tak zwane plus 5 do lansu. Gdyby ktoś miał ochotę o poranku powalczyć o taką czapkę, no to to jest bardzo proste. Wystarczy, że odgadniecie, przed czym się ukrywam. No i teraz będę mówiła tak opisowo, będę próbowała was naprowadzić, przed czym ukrywam się. Otóż dzisiaj ukrywam się przed wszystkim, co wymaga PESEL-u i odpowiedzialności. To po pierwsze, mogę jeszcze wam podpowiedzieć, że dzisiaj chowam się przed kolejnym poziomem życia, którego nikt nie wyjaśnił w instrukcji. Jeżeli wiecie, przed czym się chowam, to dzwonicie 22 kierunkowy do Warszawy 645 21 00 i w ten sposób wygrywacie czapkę czwórki.

0: W super zabawie mam dla was czapkę czwórki, czarna czapka z czarnym napisem, tak jak powiedziałam, plus 5 do lansu wkładacie i naprawdę ten tydzień, ten poniedziałek należy do was. Czy ten poniedziałek będzie należał do Rafała, no to przekonamy się już teraz. Dzień dobry, witaj o poranku, co u ciebie dobrego słychać?
1: Witam, cześć, no jadę sobie właśnie samochodem.
0: Fajnie, tak na luzie, podoba mi się.
1: Mamy piękny poniedziałkowy poranek, tutaj
0: wspaniale, tak, bardzo fajnie, podoba mi się twój vibe. Być może czapka czwórki będzie twoja, jeśli odpowiesz na pytanie, przed czym ukrywam się o poranku, a dzisiaj ukrywam się przed wszystkim, co wymaga PESEL-u i odpowiedzialności, czyli ukrywam się przed?
1: Dorosłością.
0: Dobrze! Brawo! A ekipa nie wiedziała tutaj w czwórce i mnie pytają, przed czym ty się dzisiaj ukrywasz, co ty w ogóle wymyśliłaś w tej swojej głowie, a tu bang od razu. Rafał, no naprawdę ten poranek jest dzisiaj dla ciebie bardzo dobry. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo. Słuchamy. Na pewno wiem, że z wami moja żona, na pewno pozdrawiam mojego najlepszego przyjaciela.
0: Chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Mamę, tatę, babcię, jej gołębie.
1: Jeden przyjaciel ci wystarczy, moja żona.
0: O, jakie to piękne. Pozdrawiamy również. Dołączamy się do tych pozdrowień. Życzę ci miłego dnia, miłego poranka. Trzymaj się. Gratulacje.
1: Miłego, pa.
0: Pa.

0: Hej, hej, hej, jak tam? Gotowi na poniedziałek? Na zegarach jest 7:30, a my idziemy do supermarketu.
1: Poranek czwórki.
0: No i chciałabym powiedzieć, że idziemy po bułki, świeże bułki, po coś dobrego do jedzenia, ale no zobaczymy, czy tak będzie. Teraz będziemy mówić o supermarkecie, ale w kontekście nowych trendów, bo okazuje się, że supermarket staje się sposobem na podglądanie codzienności. Nie idziemy tam tylko po bułki, wiecie, prawie że z zamkniętymi oczami o poranku, tylko idziemy tam szukać jakichś ciekawych skarbów. Ten trend, uwaga, bo to za chwilę okaże się, że jednak ma swoją nazwę, bardzo mocno napędzają social media. Time Out podawał w 2025 roku, że ponad 50 milionów postów na TikToku jest związanych z grocery store travel. I dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić. Weronika Puszkar pojawiła się w naszym studiu. O,
2: cześć.
0: Dzień dobry.
2: Dzień
0: cześć,
2: dobry. Dzień dobry.
0: Jak tam o poranku? Byłaś już po bułki, po chleb, po
2: nie,
0: mleko?
2: Ja kiedy nie jestem w takim trybie wakacyjnym, to kompletnie mnie to nie dotyczy. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze rano przed pracą zrobić zakupy. Nie wiem, kiedy to się
0: ale
2: zaczyna.
0: Ale coś świeżej bułki o poranku nie lubi?
2: Lubię bardzo, ale nie, mnie by to wytrąciło z równowagi, już bym myślała, że kompletnie nie zdążę się przygotować do pracy, także w ogóle rezygnuję.
0: A ja podziwiam tych, którzy tak potrafią wcześniej wstać, założyć tam byle co na siebie i pójść do supermarketu, żeby przynieść te świeże bułeczki.
2: Nawet nie do supermarketu, do jakiegoś małego sklepu, który masz pod blokiem, a i tak wydaje mi się, że mam za mało czasu, żeby to zrobić. No a rzeczywiście dużo osób tak robi, ale to może się zaczyna, kiedy już masz rodzinę, no to wtedy jakoś inaczej.
0: Chłopa. Trzeba wysłać do supermarketu. Ale my dzisiaj o supermarkecie, ale w trochę innym kontekście.
2: Tak, w kontekście takiego trendu turystycznego. Grocery tourism, to też tak się nazywa. Chodzi o to, że my, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, zamiast chodzić po muzeach, zamiast podziwiać różne wystawy, oglądać zabytki, no właśnie zaglądamy
0: do
2: supermarketu. No brzmi to trochę tak płytko, kiedy po raz pierwszy, ale tak sobie pomyślałam, kto z nas tego nie robił, z tym, że może wcześniej jeszcze nie było to takim trendem.
0: Ja tak robię.
2: No właśnie, że my jesteśmy trochę ciekawi, jakie produkty można znaleźć w innych supermarketach, albo nawet w tych supermarketach, które też mamy u siebie w kraju. No ale wiadomo, że ten asortyment trochę się różni. Ja w ogóle czasami podglądam sobie różnych influencerów, którzy na przykład przeprowadzili się za granicę i szczerze

0: mówiąc, to oni podkreślają, bo na przykład niektórzy mieszkają w Barcelonie, że kiedy wracają do Polski, to okazuje się, że u nas ten asortyment jest już tak ogromny, że na przykład kiedy porównują sobie z Hiszpanią, to tam wielu rzeczy nie ma. I to u nas robią te zakupy.
1: A u nas jest wszystko.
0: No u nas, no trzeba przyznać, że jest już coraz więcej. Chociaż nadal się trafiają takie rzeczy, kiedy jesteśmy za granicą, które można znaleźć tylko tam. Ja tak sobie posprawdzałam, czego tam możemy szukać w tych supermarketach, bo często chodzi o produkty bardzo znanych marek, jakieś wafelki, które bardzo dobrze znamy, ale o smak tych wafelków, których już u nas nie znajdziemy. I na przykład mamy w Azji wafelki o smaku malezyjskiej tarty ananasowej i to jest też taki wafelek, który u nas można dostać, ale tylko tam w mlecznej albo w gorzkiej czekoladzie, albo truskawkowy, czyli takie klasyki bym powiedziała. No a tutaj mamy taki dopisek, że tamto takie smaki są często podawane przy okazji świąt i rodzinnych spotkań, bo ananas kojarzy się z pomyślnością. No więc coś takiego sobie tam kupujemy. Można też oczywiście, teraz są bardzo modne takie wszystko w takich boksach niespodziankach. Że dopiero, że kupujesz, nie wiesz co tam do końca jest i otwierasz i masz niespodziankę.
1: Ale tam prawie zawsze jest jakieś badziewie.
0: No to prawda, ale może gdybyś kupowała coś słodkiego, no to no wiesz, ostatecznie się zje, prawda?
1: Ostatecznie.
0: Mamy też na przykład batony o smaku maczy, chociaż wydaje mi się, że też to już powoli do nas wchodzi i w ogóle tak sobie myślę, że coraz trudniej już jest znaleźć coś, czego u nas nie ma, tym bardziej, że powstaje od kilku lat powstają takie supermarkety, które sprzedają wyłącznie te zagraniczne produkty.
1: Ja na przykład zawsze szukam puszek sardynek. Ja po prostu mam jakąś obsesję na tym.
0: Ale to są jakieś inne sardynki niż u nas?
1: Nie, chodzi po prostu o design tych puszek. Ja po prostu jakoś uważam, że za granicą te puszki są jakoś przepięknie zaprojektowane i ja często kupuję taką puszkę sardynek. W ogóle nie jem tych sardynek później, bo mi szkoda jest otworzyć tę
0: puszkę. Ale wiem, o co chodzi,
1: puszkę,
0: bo moja
1: siostra
0: też kupowała.
1: Ładniutkie.
0: Tak, ona kupowała to w Polsce. W Polsce, ale oczywiście w tych takich supermarketach, które oferują zagraniczne produkty. Też dlatego, bo to było ładne, żeby zrobić zdjęcia.
1: No właśnie, no i między innymi po to wchodzimy do supermarketów, nie wiedząc o tym, że bierzemy udział w nowym trendzie, który nazywa się Grocery Store Travel i dzisiaj o tym trendzie opowiada Weronika Puszkar. Za chwilę jeszcze do supermarketu powrócimy.

0: 22 minuty pozostały do godziny 8, a my z Werką cały czas jesteśmy w supermarkecie.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Bo dzisiaj mówimy o nowym trendzie, grocery store travel, tak to się nazywa, i w tym trendzie chodzi o to, że zamiast do muzeów i do galerii, jak jesteśmy za granicą, to wchodzimy do supermarketu, zaglądamy na półki, patrzymy, jak wyglądają produkty, czy wyglądają inaczej niż u nas. No i właśnie ja sprawdziłam, czego ludzie w ogóle szukają. W ogóle badania pokazują, Skyscanner, że 43% podróżnych odwiedza w ogóle takie sklepy, więc no naprawdę bardzo dużo.
2: No bo zazwyczaj osób. W ogóle robimy zakupy. Nie, tak jak jesteśmy, powiedzmy, że tak codziennie nie chodzimy po tych restauracjach, tylko zrobimy sobie jakieś zakupy, tak, żeby coś tam w tej lodówce było.
0: No właśnie, ale 43% odwiedza sklepy, żeby znaleźć jedzenie i napoje niedostępne w domu, czyli szukamy jakichś nowości. 39% chce spróbować lokalnych wersji znanych produktów. Czyli mamy to samo u siebie, ale jednak spróbujemy i sprawdzimy, czy to smakuje dokładnie tak samo gdzie indziej. A 34% szuka tam niedrogich prezentów oraz pamiątek.
2: No tak, i ja w ogóle często widzę, że na przykład testujemy różne smaki chipsów, ale tu jednak chodzi o te chipsy, których u nas nie ma. Mimo tego, że już nam się wydaje, że już absolutnie jest o smaku wszystkiego.
0: Cebulka ze śmietanką, jakieś czosnkowe, ale i tak, mimo tego, że są te same smaki, to my i tak spróbujemy.
2: No tak, ale czasami też udaje się znaleźć takie smaki, których u nas nie ma. Na przykład chipsy o smaku popcornu. No o smaku maczy nie widziałam, ale przypuszczam, że można gdzieś w Azji takie chipsy dostać.
0: A myślisz, że jedzenie chipsów o smaku popcornu ma sens? Nie lepiej zjeść popcorn?
2: No nie wiem, ale wydaje mi się, że to może być ciekawe. Że jednak według mnie chipsy mają lepszą konsystencję
0: niż popcorn.
2: No bo ten popcorn to ci wiesz, gdzieś tam zostaje w zębach.
0: Zawsze wchodzi w zęby.
2: To takie czarne ziarenko,
0: a chipsy
2: ekstra nie.
0: Nie, no chipsy super,
2: jeść.
0: Tak, możesz. Nawet o poranku.
2: Chociaż ja miałam taką koleżankę na studiach, która pokazała mi niezwykłe odkrycie. Chipsy paprykowe z popcornem jedzone jednocześnie. To jest, smakuje,
0: sztos?
2: To smakuje obłędnie.
0: I ja uważam, że jedzenie popcornu z czekoladą to jest sztos. Ale no to dlatego, że słone i słodki idą ze sobą w parze.
2: Tak, no,
0: ale
2: tak.
0: To jest pyszne.
2: Ale ja ci te chipsy paprykowe
0: też polecam jeszcze jedzenie
2: z
0: czekolady z paluszkami słonymi.
2: Nawet widziałam ostatnio dziewczynę, która na TikToku jakoś wkruszała, łamała te paluszki słone i dodawała do takiej czekoladowej masy i robiła sobie taki
0: sztos.
2: Deser. To musi też smakować naprawdę wspaniale. No oczywiście, jeżeli chodzi o ten trend, to często ci ludzie, którzy kupują te wszystkie rzeczy, później odpalają sobie live'a, niosą taką wielką reklamówkę z tymi, no zazwyczaj to są jakieś słodycze, takie przekąski, no i te stoją na naszych oczach. Trochę się krzywią, czasami się zachwycają. No chodzi o to, żeby też nam przekazać, czy to jest dobry, czy nie. Ja nawet spotykałam się z tym, że ludzie, jeżeli mieli swoich ulubionych influencerów, to im wysyłali takie nowe produkty z Polski.
0: Żeby oni mogli spróbować?
2: Żeby mogli spróbować.
0: I zrecenzować.
2: Ale co jest jeszcze ciekawe w tym trendzie, to że my odwiedzamy takie supermarkety, których u nas nie ma, bo są charakterystyczne dla danego kraju, czy tam dla danego kontynentu. I na przykład, jeżeli chodzi o Azję, to tam mamy takie supermarkety, które słyną z tego, że mamy tam stanowiska do samodzielnego gotowania, na przykład błyskawicznego ramenu. Czyli wiesz, stajesz sobie przy takiej maszynie i robisz to wszystko sama. I jeszcze co ciekawe, tam mamy sklepy całodobowe i sklepy i restauracje i w ogóle mnóstwo rzeczy działa 24 godziny na dobę. I ostatnio mi się wyświetliła taka rolka dziewczyny, która tam mieszka chyba w Japonii, że ona nie może spać i wstaje w nocy, wyskakuje z tego łóżka i idzie na miasto. I co ona tam nie robi? Odwiedza sklepy, chodzi do restauracji, idzie na siłownię, no i tam po kilku godzinach wraca.
0: Że to wszystko działa 24 na dobę.
2: Tak, tak, tak, że to wszystko w nocy się dzieje.
0: Aha, i to, że to jest fajne?
2: No takie, no ciekawe zobaczyć sobie coś takiego. Pewnie bym codziennie tak nie mogła, ale raz bym mogła spróbować.
0: No dobra, no to życzę ci tej podróży do Japonii. Nie po to, żeby spać i zwiedzać. Nie, nie, po to, żeby chodzić po supermarketach, po siłowniach,
2: nocy.
0: Po nocy, włóczyć się po ulicach. Marzenie Weroniki Puszkar wypowiedziane dzisiaj o poranku w czwórce, 18 minut pozostało do godziny 8. Werka Puszkar, wielkie dzięki.
2: Dzięki.

sekundy utworu, który doskonale znacie, czyli Stand By Me. Ten charakterystyczny bas ma już ponad 60 lat, a piosenka, powiedzmy sobie szczerze, nadal działa. Co ciekawe, King początkowo wcale nie planował wielkiego solowego przeboju. Utwór miał trafić do The Drifters, z którymi wcześniej występował, ale ostatecznie nagrał go sam. No i wyszło całkiem nieźle. Stand By Me zostało przebojem w 1961 roku, a 25 lat później wróciło do amerykańskiego Top Ten dzięki filmowi o tym samym tytule. Powstały setki coverów, swoją wersję nagrał nawet John Lennon. Czyli piosenka ma ponad 6 dekad, przeżyła kilka muzycznych mód i nadal wystarczą pierwsze dźwięki, żebyśmy wiedzieli, co będzie dalej. Benny King obchodziłby dzisiaj 88. urodziny i chyba mamy całkiem dobry powód, żeby właśnie teraz zagrać Stand By Me na antenie czwórki o poranku.

0: 12 minut pozostało do godziny 8. Mam teraz dla was coś bardzo miłego.
1: Poranek czwórki.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale 28 września 1938 roku urodził się Benny King. I jeśli nazwisko nie wszystkim od razu uruchamia melodię w głowie, no to wystarczą właściwie pierwsze

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.

0: jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Wróżka, prawdę ci powie, czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
6: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Kastopio.
10: Siemano, z tej strony BRK.

0: To Alien Fur na antenie czwórki. Na zegarach mamy godzinę 8.
1: Pogoda.
0: Początek tygodnia bez pogodowego dramatu, już za to poniedziałkowi należy się mały plus. We Wrocławiu dzień powinien być łagodny, z temperaturą w okolicach 20-21 stopni, chwilami ze słońcem. W Poznaniu podobnie, około 20 stopni, raczej spokojniej, bez potrzeby noszenia parasola jak tarczy ochronnej. W Lublinie również okolice 20 stopni, ale poranek zdecydowanie chłodniejszy. Kurtka rano się przyda, po południu prawdopodobnie będzie już podróżowała przewieszona przez rękę.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: godzinie 8. Dzień dobry, mamy poniedziałek.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Poniedziałek ma tę niezwykłą zdolność, że przychodzi co tydzień, a i tak zawsze trochę nas zaskakuje. Nowy tydzień to podobno nowe możliwości, nowe cele i wiecie, nowe wyzwania, ale umówmy się, czasem to po prostu ciąg dalszy tego, czego nie zdążyliśmy zrobić w piątek i to też jest okej. Nie musimy od razu zdobywać świata. Możemy zacząć od rzeczy prostych, takich jak kawa, jak śniadanie, jak sprawdzenie, co właściwie mamy dzisiaj zrobić. Jedna rzecz po drugiej, bez wielkich deklaracji i bez tego poniedziałkowego wyścigu. Tydzień ma 7 dni, naprawdę nie trzeba wszystkiego załatwiać przed południem. Wyluzujmy się. Jest 9 minut po godzinie 8.

0: 15 minut po godzinie 8, uwaga, wjeżdża wasz ulubiony temat, czyli korki w mieście.
1: Poranek, poranek czwórki.
0: Jest rano, kawa jeszcze nie zdążyła zadziałać, do pracy zostało jakieś 15 minut, nawigacja właśnie dodała kolejne 7, a przed nami ktoś jedzie zgodnie z przepisami. No jak on w ogóle śmie? Poranek, korek, to wszystko potrafi być no, całkiem niezłym testem naszego charakteru. Klakson, nerwowa zmiana pasa, jazda komuś na zderzaku, komentarze, których zdecydowanie nie powtórzylibyśmy przy rodzinnym stole, tak, to się zdarza bardzo często. No i okazuje się, że pora dnia też może mieć tutaj znaczenie. Badania pokazują, że podczas porannego szczytu presja czasu może wzmacniać związek pomiędzy złością a ryzykownym zachowaniem za kierownicą. Dlaczego za kółkiem tak łatwo tracimy cierpliwość? Czy samochód daje nam poczucie anonimowości, no i też pozwala na takie zachowania, na które nie zdecydowalibyśmy się twarzą w twarz? O tym będziemy rozmawiać już za moment w czwórce o poranku.

0: 19 minut po godzinie 8, a my stoimy w korku, staramy się być dla wszystkich po prostu uśmiechnięci, zadowoleni i żeby ten poranek dla was był jak najlepszy, ale rzeczywiście będziemy rozmawiać o agresji w aucie.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dlaczego właśnie poranek jest takim momentem, kiedy za kierownicą łatwiej puszczają nam nerwy? Dzisiaj o tym będę rozmawiała z Jucyną Urynek, która jest psychologiem. Dzień dobry, witaj w czwórce. Przyjechałaś autobusem czy samochodem?
2: Dzień dobry. Tak, ja przyjechałam komunikacją miejską, przyjechałam metrem, więc uniknęłam na pewno jakichś przejawów agresji drogowej ze strony może innych kierowców. I tak odpowiadając na twoje pytanie, może zacznę od tego, czym w ogóle jest ta agresja. Bo myślę, że to jest istotne. Agresja jest to takie celowe, intencjonalne oddziaływanie, które jest skierowane przeciwko drugiej osobie. I tutaj na pewno ważne jest to, żeby nie mylić agresji z emocją, jaką jest złość, która no bardzo często właśnie może prowadzić do tych przejawów agresji na drodze. Bo możemy jednocześnie się złościć, bardzo złościć na kogoś, na innego kierowcę, ale no nie zachowywać agresywnie, więc tutaj no mamy wybór, jeżeli chodzi właśnie o tą agresję, czy ją podejmujemy, czy nie. No problem zaczyna się właśnie wtedy, kiedy ta złość no przyjmuje nad nami kontrolę i wtedy już czasami prowadzi do tej eskalacji, tak?
0: No a w samochodzie to się zdarza dosyć często. Mam wrażenie, że to jest jakieś takie wyjątkowe miejsce, w którym takie zachowania jakoś mają miejsce. Czy istnieje coś takiego jak inna osobowość za kierownicą? Czy spokojny, uprzejmy człowiek po zamknięciu drzwi samochodu potrafi zacząć krzyczeć na innych ludzi, co obserwujemy bardzo często stojąc w korku albo jadąc rano do pracy? Są takie nieme krzyki, które obserwujemy z pozycji swojego samochodu, ale widzimy, że w innym samochodzie to się naprawdę dzieje.
2: Tak, no na pewno taki spokojny człowiek może się zachować agresywnie za kierownicą, tak? Ale nie musi. Tak, no bo to nie jest tak, że tylko nerwowe osoby będą gestykulować, czy wygrażać innym kierowcom, czy przeklinać po prostu za kierownicą, tak? Ten sam kierowca może w poniedziałek zareagować spokojnie na to samo, co się dzieje na drodze, na przykład na kierowcę, który nam zajeżdża drogę, a w środę ten sam kierowca może już bardziej gwałtownie zareagować. Także no to będzie zależało od wielu, bardzo wielu czynników, ponieważ no to jest takie zjawisko dosyć złożone. I tak jak wspomniałaś wcześniej o poranku, no pytanie, jaki mamy poranek, z jakimi emocjami, z jakim bagażem wsiadamy za kierownicę, tak? Bo być może będziemy mieć już za sobą jakąś kłótnię z bliską osobą, tak? Możemy być niewyspani, możemy być zmęczeni albo bardzo zestresowani. Na przykład czeka nas jakieś ważne spotkanie w pracy, tak? I to już będzie powodowało, że będziemy za kierownicę wsiadać z wyższym poziomem takiego napięcia, pobudzenia, a wtedy już zdecydowanie łatwiej o zachowanie takie jak trąbienie, czy szybką jazdę agresywną, tak? Czy jakieś inne manewry, które stwarzają niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, tak?
0: Czy agresywne zachowania na drodze mogą być zaraźliwe? Czyli na przykład ktoś zajedzie nam drogę, my chwilę później robimy to komuś innemu. Czy tutaj jest taki mechanizm, że mamy ochotę zachować się tak, jak ktoś inny się zachował wobec nas, niezbyt fair?
2: To pewnie też dużo zależy od naszej osobowości, tak? I tak jak wcześniej wspomniałam, od tego, w jakim stanie jesteśmy. Jak najbardziej to może być w jakimś stopniu zaraźliwe, no bo no, jednak mamy taką potrzebę odwetu w takiej sytuacji. Tak?
0: Jakiejś takiej sprawiedliwości.
2: Tak, jakiejś takiej sprawiedliwości, no bo no, samo to, że ktoś właśnie tak się zachował, no uruchamia w nas takie poczucie niesprawiedliwości, co bardzo szybko będzie prowadziło do tego zdenerwowania. I w zależności od tego, jak właśnie tak zazwyczaj reagujemy na złość, na poirytowanie, no to tutaj w tym aucie ta reakcja może być bardziej intensywna, no bo jesteśmy jednak odizolowani od tego innego kierowcy, tak? My

0: go dobrze nie widzimy, więc nam też trudniej o zobaczenie takiego pełnego kontekstu tej sytuacji, tak? No bo ta osoba mogła się pomylić, tak? Albo coś tam się zadziało, o czym my nie wiemy. No i w takiej izolacji będzie nam łatwiej przypisywać te złe intencje innym kierowcom, no co już będzie później bardzo szybko prowadziło do jakichś takich szybkich reakcji, no bo musimy reagować na drodze szybko.
1: Dobrze, że wspomniałaś o izolacji i o tej izolacji za moment porozmawiamy, bo czy anonimowość samochodu nas jakoś rozhamowuje i to jest dosyć dobre słowo. Gdybyśmy później mieli na przykład spotkać takiego kierowcę przy jednym stole, to czy zachowalibyśmy się dokładnie tak samo, czy jednak inaczej? Czy ta anonimowość samochodu, że jesteśmy zamknięci w jakiejś kapsule, powoduje, że ta agresja czy ta złość po prostu w nas rośnie? Dzisiaj o agresji za kierownicą o poranku rozmawiamy. 22 kierunkowy do Warszawy, 645-2100. Gdyby ktoś miał ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, możecie dzwonić teraz o poranku do 16:00.

0: 27 minut po godzinie 8. Dzisiaj rozmawiamy o porannej agresji na drodze.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Zachęcając was jednocześnie do życzliwości, do tego, żebyście się do siebie nawzajem na drodze uśmiechali, żebyście się puszczali nawzajem, żeby ten dzień po prostu rozpocząć miło i życzliwie. Dzisiaj razem z nami jest Justyna Urynek, psycholog, i zastanawiamy się nad tym, dlaczego akurat poranek jest taki trudny dla kierowców i w ogóle dlaczego w samochodzie bardzo często zachowujemy się agresywnie. Normalnie może byśmy się tak nie zachowali, ale w samochodzie pojawiają się jakieś dziwne emocje, czasami pojawia się ta złość i zachowujemy się inaczej niż zwykle. Czy właśnie anonimowość samochodu nas rozhamowuje? Czy powoduje, że po prostu nagle myślimy, że możemy więcej i możemy się tak wyładować? No bo w sumie inni nas nie słyszą.
2: Tak, jak najbardziej. Inni nas nie słyszą, często nas nie widzą, tak?

0: i możemy sobie pozwolić na więcej. I bardzo często tak jest. Nawet są takie badania, które pokazują to tak, że właśnie taka sytuacja, kiedy jesteśmy anonimowi, no powoduje, że szybciej mogą nam puszczać takie społeczne hamulce. Pozwalamy sobie na więcej. No tak samo jak na przykład wystawiamy komentarz w internecie z anonimowego konta. No to działa na takiej samej zasadzie, tak? Możemy dać wtedy upust tym swoim emocjom, więc to się dzieje.
1: Dlaczego w samochodzie bardzo często mamy taką potrzebę wychowywania innych kierowców? Nie wpuszczę go, pokażę mu, zatrąbię, nauczę go jeździć, bo na pewno nie umie. Skąd to się tak naprawdę w nas bierze? Czy my na co dzień gdzieś tam wewnętrznie też mamy taką potrzebę, czy jednak jazda samochodem ją jakoś potęguje?
0: Myślę, że to zależy też w dużej mierze od kierowcy, tak? Jak taki kierowca właśnie myśli też o sobie i o innych uczestnikach ruchu, tak? Jeżeli ma takie właśnie przekonanie, takie założenie, no, że w jakiś sposób inni powinni jeździć, tak? Jak też myśli o sobie w tej sytuacji drogowej, tak? No, to też zależy od tego, czy my chcemy mieć takie poczucie kontroli, tak?
1: Ale zazwyczaj tak jest, że nam się wydaje, że jeździmy lepiej niż inni.
0: No może tak być, bo no tutaj czujemy się trochę takim właśnie, jesteśmy tak w jakimś stopniu zespoleni z tym samochodem, tak? I on staje się taką naszą, takim naszym jakby przedłużeniem i my tutaj no mamy taki cel na drodze, tak? No chcemy dojechać w jakieś konkretne miejsce. No i bardzo często właśnie ci inni kierowcy, którzy inaczej może czasami jeżdżą niż my, stają się taką przeszkodą na tej drodze, tak? I może tak być, że właśnie tam czujemy się tacy wyjątkowi, tacy wielcy, tak? I to będzie powodowało, że no chcielibyśmy uczyć właśnie innych takiego odpowiedniego kierowania, tak? No więc jak najbardziej w samochodzie może być łatwiej właśnie o takie zachowania niż w życiu codziennym. To też jest taka opcja, gdzie którą my wykorzystujemy właśnie na drodze, a może w życiu prywatnym nie możemy sobie na to pozwolić, tak? Żeby jakoś wpływać na te inne osoby, na innych ludzi.
1: Czy typ samochodu, uwaga, może wpływać na nasze zachowanie. Są podobno takie badania, które wskazują, że część kierowców mówi o większym poczuciu siły czy dominacji w określonych pojazdach. Czy na przykład, jeżeli kierujemy jakimś dużym samochodem, no to jednocześnie rośnie nasze poczucie siły i z natury jakoś irytują nas kierowcy, którzy jeżdżą jakimiś małymi pojazdami.
0: Tak, ten taki duży, często bezpieczny samochód, tak, no często gdzieś tam może być skorelowany właśnie z taką potrzebą dominacji na drodze, taką potrzebą właśnie zachowania kontroli nad sytuacją. No często też jest tak, że kierowcy takich dużych aut no mogą w jakiś sposób też no, właśnie tą potrzebę sobie zaspokajać na tej drodze, tak? Być może są trudności, żeby ją zaspokoić w życiu codziennym, a na drodze, no czujemy się takimi panami trochę.
1: No to za moment też spróbujemy powiedzieć o tym, jak rozładować tę agresję, jak rozładować tę złość. Czy są jakieś czynniki, które mogą łagodząco na nas na drodze wpływać? 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100, jeżeli chcielibyście opowiedzieć o swoich sytuacjach na drodze, albo opowiedzieć, jakimi wy jesteście kierowcami, czy w waszym przypadku nie istnieje coś takiego jak agresja na drodze. Dzisiaj o tym rozmawiamy o poranku w czwórce, 28 minut pozostało do godziny 9, za moment wracamy.

0: 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100, gdyby ktoś chciał opowiedzieć, jak być miłym kierowcą, bo dzisiaj rozmawiamy o agresji na drodze.
1: Poranek, poranek czwórki.
0: Cały czas razem z nami Justyna Urynek, psycholog. Rozmawiamy o różnych dziwnych, agresywnych zachowaniach za kierownicą, które potęgują się o poranku, no bo wiadomo, mamy trochę mniej czasu, jest dużo samochodów na drodze i ten, kto jedzie zgodnie z przepisami, jakoś naturalnie staje się naszym wrogiem. Mamy ochotę go wychować gdzieś tam, no nie tylko wewnętrznie, ale w ogóle w naszym samochodzie, powiedzieć mu, jak ma jeździć, bo przecież wiadomo, że jeździ źle i jakoś te zachowania właśnie są potęgowane o poranku we własnych samochodach. No to teraz kilka słów o tym, co może łagodzić tak naprawdę te nasze zachowania w samochodach. Ja tutaj przypomnę, że kiedyś w latach 90. w warszawskim ośrodku telewizyjnym był taki program, który nazywał się Kierowca VOT-u. I nie wiem, czemu akurat on wtedy tam istniał, ale opowiadał właśnie o tym, jak być miłym i uprzejmym na drodze. I taki miły i uprzejmy kierowca nazywał się Kierowcą VOT-u. I ja mogę powiedzieć, że ja jestem Kierowcą VOT-u. Ja się do wszystkich uśmiecham, wszystkich puszczam i naprawdę mam w sobie bardzo dużo empatii, żeby zrozumieć, że ktoś może mieć gorszy dzień, że ktoś może mieć w ogóle ciężej w swoim samochodzie niż na przykład jest w moim, więc gdzieś czuję po prostu taką empatię i solidarność z kierowcami, którzy jadą razem ze mną tym samym pasem. No ale wracając do tego, w jaki sposób możemy złagodzić, jakoś opanować swoje nerwy, to co tak naprawdę w tym samochodzie może nam pomóc?
2: Myślę, że warto zacząć od tego, jak my interpretujemy te zachowania innych kierowców na drodze, tak? Bo od tego wszystko się tak naprawdę zaczyna, tak? Jak my pomyślimy o tym zachowaniu innego kierowcy, tak? Bo możemy równie dobrze pomyśleć, że on to robi celowo, że nie umie jeździć, tak? My właśnie tak jak mówiłyśmy, że musimy go nauczyć, więc no, w przypadku takiej myśli no to bardzo szybko ta złość się uruchomi, tak? I tu tutaj już jak to pobudzenie zauważymy u siebie, no tutaj warto znać te swoje właśnie takie objawy, takie wyzwalacze też, co nas prowokuje do takich reakcji. Więc jak już to zauważymy, no na pewno warto może czasami zwolnić, tak? Może trochę się zdystansować i tak świadomie przekierować już tą uwagę na prowadzenie auta, tak? No bo naszym celem jednak na drodze no, jest dotrzeć bezpiecznie do tego punktu B, do którego zmierzamy. Jeżeli to pobudzenie już jest bardzo wysokie, no to tutaj no, kluczowe jest chyba bezpieczeństwo jednak i warto jednak może zjechać na bok, tak, i znaleźć jakiś taki sposób na uspokojenie się i wtedy włączenie się z powrotem do ruchu drogowego. Więc to będzie bardzo ważne, ponieważ no, nasze pobudzenie emocjonalne, fizjologiczne bardzo często też będzie wpływało na nasze procesy poznawcze, a co za tym idzie na właśnie uwagę,

0: na podejmowanie decyzji, na szybkość reakcji. A to, jak wiemy, właśnie w przeprowadzeniu auta jest bardzo ważne, no bo jeżeli popełniamy błędy, no to możemy bardzo łatwo doprowadzić do wypadków. No i myślę, że na co dzień istotne jest to, jak my regulujemy naszą złość, tak? Jakie mamy sposoby właśnie radzenia sobie z tymi emocjami. Więc no tutaj warto właśnie uczyć się takich świadomych reakcji i szukać sposobów, które są pomocne na właśnie wyciszaniu złości. No i co ważne, właśnie to, jak my myślimy o tych zachowaniach innych kierowców, bo jeżeli te myśli są takie bardziej adekwatne do sytuacji, no to pewnie się tak nie zdenerwujemy.
1: Myślisz, że spokojna muzyka może nam pomóc, albo słuchanie na przykład Radia Czwórki?
0: Myślę, że jak najbardziej, tak. To wszystko to, co lubimy robić, to, co nam sprawia przyjemność, to, co będzie nas wyciszać, uspokajać, tak. Czasami też warto wziąć głębszy oddech, tak. I to może być wspierające.
1: Podobno są też takie badania, które mówią o tym, że zabranie ze sobą pasażera powoduje, że ta złość jakoś jest mniejsza. Może nam po prostu wstyd przy tej drugiej osobie. Oczywiście obecność dziecka w samochodzie również powoduje obniżenie agresji i zdecydowanie bezpieczniejszą jazdę. No jakby ta odpowiedzialność za drugiego człowieka ma tutaj znaczenie?
0: Jak najbardziej, tak. No i to, jeżeli przewoźnimy dziecko na tym tylnym siedzeniu samochodu, no to też jako rodzice jesteśmy, czy tam dziadkowie, tak, jesteśmy świadomi, że no, trochę modelujemy te swoje zachowania, tak, i no, dzieci uczą się poprzez obserwację nas, tak, więc no, z jednej strony takie właśnie poczucie, że uczymy zachowania swoje dzieci, z drugiej strony to taka odpowiedzialność. A jeszcze myślę, że z innej strony to mając pasażera obok, no możemy też powiedzieć głośno, co tutaj dzieje się takiego, co nam nie odpowiada, i samo mówienie o tym też będzie jakąś formą właśnie regulowania emocji.
1: Pod warunkiem, że jest kulturalne.
0: Dokładnie.
1: I nie puszczamy tej wiązanki słów, jak widzimy, co robią inni kierowcy. Podobno też, no to może być niemożliwe o poranku, ale jednak to powiem, wychodzenie z domu 10 minut wcześniej może spowodować zdecydowanie łagodniejszą jazdę. No jak wam się uda, to oczywiście możecie to praktykować, ale wszyscy wiemy, jak wyglądają poranki. Wszystko na ostatnią chwilę. Ale mimo wszystko życzymy wam bezpiecznej jazdy i jak najmniej nerwów o poranku za kierownicą. Justyna Urynek dzisiaj była razem z nami, psycholog. Rozmawiałyśmy o agresji za kółkiem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: 12 minut pozostało do godziny 9. Witaj, nowy dniu.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Teraz przez chwilę piłkarskie emocje przeniosą się na playlistę Czwórki. Central Sea w nowym numerze The Team bierze na warsztat to, co dobrze zna każdy kibic, czyli napięcie, oczekiwanie, euforię, no i ten moment, kiedy nagle wszyscy gramy do jednej bramki. Kawałek powstał we współpracy z Coca-Colą i towarzyszy kampanii związanej z Premier League. Jest tam piłkarski klimat, no i jest oczywiście charakterystyczne brzmienie Central.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: W studiu czwórki najprawdziwsza diwa Laguna Aquapussy. Dzień dobry, cześć!
3: Hello, divas! Oh my god, jestem mega podjarana.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę no. na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: używania lub etykietą.
1: Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: 28 września pogoda raczej z tych, które nie próbują zepsuć nam poniedziałku. W Szczecinie 19-20 stopni, trochę słońca, trochę chmur i generalnie spokojna jesienna aura. W Łodzi cieplej, 21 stopni na plusie, ale rano zdecydowanie rzeźko, więc nie dajcie się zwieść temu, co zobaczycie za oknem, bo tam słońce. W Rzeszowie również około 21 stopni z szansą na sporo pogodnego nieba. Krótko mówiąc, rano kurtka, po południu okulary przeciwsłoneczne, a wieczorem znowu kurtka.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Nowy tydzień, czysta kartka, nowe plany. No to wszystko naprawdę brzmi bardzo pięknie, tylko że na tej czystej kartce często już w poniedziałek rano zdążył ktoś dopisać pilne, oddzwonić, wysłać, pamiętać teraz, na już, na wczoraj i tak dalej. No spokojnie, nie robimy dzisiaj zawodów produktywności. Można mieć ambitny plan, można mieć 3 punkty tylko na tej liście, a można mieć tylko jeden i jakoś sensownie po prostu starać się przeżyć ten poniedziałek i pomyśleć, że zrobimy pewne rzeczy jutro. Że w ogóle ten tydzień zacznie się od jutra, nie od poniedziałku, tylko od wtorku, bo właściwie kto powiedział, że tydzień musi zawsze zaczynać się od poniedziałku? Przecież czasami może się zacząć od wtorku. Nowe wyzwania, bardzo proszę, stare sprawy, też się nimi zajmiemy, ale po kolei, bez ciśnienia, bo tydzień dopiero się zaczyna, a my mamy jeszcze całkiem sporo czasu, żeby to wszystko dobrze rozegrać.

0: 18 minut po godzinie 9. Teraz będziemy mówić o krótkospaczach, czyli o osobach, których kompletnie nie rozumiemy.
1: Poranek czwórki.
0: No bo powiedzmy sobie szczerze, 5 godzin snu dla jednych brzmi jak początek bardzo złego dnia, a są też tacy ludzie, dla których to jest zupełnie normalna noc i normalna sprawa. Istnieją tacy ludzie, którzy są nazywani krótkospaczami, którzy śpią 4, 5,

0: 6 godzin, budzą się bez budzika i naprawdę czują się wypoczęci. Czy można zostać krótkospaczem, czy trzeba się nim urodzić, czy 5 godzin snu może nam naprawdę wystarczyć? No i jak odróżnić naturalnego krótkospacza od człowieka, który po prostu od lat jest niewyspany i po prostu się do tego przyzwyczaił? I z tymi trudnymi pytaniami zwiąże się dr Klaudia Tabała, członkini Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem, psycholog i trenerka, która pracuje z bezsennością. Dzień dobry, witam o poranku. Na początek chciałam zapytać, czy jest pani dzisiaj wyspana?
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jestem. Dzisiaj jestem. Tak.
0: Ile godzin?
1: Pani redaktor?
0: O, jakie to trudne pytanie. No nie wiem, czy wstając co godzinie 4:30 można być wyspanym. Ja rzeczywiście mam wrażenie, że gdzieś staje się krótkospaczem, bo jakoś trudno się położyć wcześnie spać, a wstać o 4:30 musiałabym z rozsądku pójść pewnie spać koło godziny 20, a nigdy mi to nie wychodzi. Ale ile godzin snu pani spała?
1: Myślę, że około 8.
0: O, to dobrze, to książkowo, to rewelacyjnie. No, ale są tacy ludzie.
1: Ale to nie znaczy, że każdy musi tak książkowo, to od razu też warto powiedzieć. Ja akurat potrzebuję około 8, ale nie wszyscy tyle potrzebują.
0: Kim jest naturalny krótkospacz? Co to jest za osoba i czy można się nią naturalnie urodzić?
1: No właśnie to jest ta może zła wiadomość, że tak, trzeba się nią naturalnie urodzić, bo tutaj w grę wchodzą geny i nie bardzo niestety możemy się nauczyć być krótkospaczami, czyli rzeczywiście pewnie taka osoba, która jest krótkospaczem, prawdopodobnie miała kogoś takiego w rodzinie też, kto też tak krótko spał i dobrze się czuł, bo to jest taki sposób na odróżnienie osoby, która jest krótkospaczem od takiej, która no, śpi za mało, bo ma takie warunki, bo sobie nie daje czasu na spanie, że krótkospacze czują się dobrze w ciągu dnia, funkcjonują bardzo dobrze, nie odsypiają w weekendy, bo my tak czasami mamy, że w tygodniu mamy za mało czasu na spanie, ale później w weekend sobie śpimy do oporu i to jest ta różnica. Krótkospacz nie będzie potrzebował odrabiać tych tygodniowych zaległości, czyli w weekend też będzie spał tak krótko.
0: Czy krótkospacz rzeczywiście po 5 godzinach budzi się wypoczęty, zregenerowany, jego organizm dobrze funkcjonuje?
1: Dokładnie tak. I w ogóle dobrze pamięta, bo mówimy, że jedną z funkcji snu jest konsolidacja, czyli takie utrwalanie śladów pamięciowych. No i wydaje się, że potrzebujemy na to jakiegoś określonego czasu, tych tam, nie wiem, 7, 8, 9 godzin. Krótkospacze to robią w swoje 5 albo 6 i też wszystko zapamiętują dobrze, mają dobrą odporność, są zdrowi, no coś wspaniałego.
0: Czyli ich mózg potrafi w 5 godzin wykonać to, na co nasz potrzebuje 7, 8 albo 9.
1: Dokładnie tak.
0: No najbardziej jest takie kuszące pytanie, czy można wytrenować swój organizm, żeby właśnie potrzebował mniej snu, na przykład stopniowo skracać co 15-20 minut, no i w końcu dojdziemy do tego, że po 5-6 godzinach będziemy budzili się zregenerowani.
1: Myślę, że wszystko można wytrenować na takim poziomie behawioralnym, czyli rzeczywiście możemy się do czegoś takiego zmusić. Zresztą powiedzmy, że w miarę podobna procedura, czyli takie skrócenie czasu w łóżku jest stosowana na przykład w terapii bezsenności. Więc coś takiego rzeczywiście robimy, natomiast dla osób, które bezsenności nie mają i chciałyby taki eksperyment przeprowadzić, efekt będzie taki, że pewnie będą się po prostu bardzo źle czuły w ciągu dnia, będą rozdrażnione, będą przysypiać, będą pić 55 kaw dziennie, żeby ten dzień przetrwać, także na poziomie zachowania wszystko można zrobić, ale co nam to da? Niekoniecznie dobry efekt.
0: Czy w takiej dłuższej perspektywie to się jakoś odbije w końcu na organizmie krótkospaczy, że jednak tak mało śpią?
1: Na organizmie naturalnych krótkospaczy?
0: Tak.
1: Nie, ale na organizmie tych osób, które śpią za mało, bo sobie nie dają czasu na spanie, Tak może być, bo niespanie rozregulowuje nasze hormony, chce nam się więcej jeść. Jesteśmy bardziej tacy nadwrażliwi emocjonalnie, czyli świat nam się wydaje mniej przyjaznym miejscem. No też takie niespanie jest jakimś rodzajem stresora dla organizmu, więc to też może mieć takie konsekwencje, jakie daje nam bycie pod wpływem długotrwałego stresora. Także no, nie jest to rozwiązanie, które wydaje się optymalnym dla nas, ale

0: Mogę jeszcze tutaj wprowadzić taką trochę terminologii związanej ze spaniem?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Chciałam.
0: Bo myślę sobie, że jeśli słuchają nas osoby z bezsennością, to mogą być przerażone, bo one sobie myślą, matko, to ja śpię tak mało i co to będzie? Do jakich efektów to mnie będzie doprowadzało i co mi się tutaj nie będzie dalej w przyszłości działo? Więc tutaj bym chciała rozgraniczyć, że ta informacja dotycząca tej ilości godzin snu, jaki powinniśmy na sen przeznaczać, to jest informacja przede wszystkim dla osób, które mają deprywację snu, bo nie dają sobie okazji do spania. Czyli po prostu, nie wiem, mam raport w pracy do zrobienia, siedzę, cisnę, dzień po dniu zarywam noce. Ale nie jest to informacja dla osób z bezsennością. To są jakby dwa osobne problemy, można powiedzieć, zdrowotne, czy dwie osobne sytuacje. Jak ktoś ma bezsenność, nie powinien dążyć do tego, żeby spędzać w łóżku tyle godzin, ile zalecają wszystkie wytyczne. Taka osoba powinna przede wszystkim potraktować taką informację, że nie może dłużej spać, jako taką motywację do tego, żeby po prostu poszukać sobie pomocy. I nie zagłębiać się w informacje o tym, jakie to konsekwencje zdrowotne albo inne powoduje, tylko po prostu skierować swoje kroki do osoby, która rozumiem. Się zajmuje terapią poznawczo-behawioralną.
1: Bezsenność to bezsenność, krótkospacze to krótkospacze, a książkowe zalecenia to książkowe zalecenia, czyli 7-9 godzin. Doktor Klaudia Kabała cały czas razem z nami, członkini Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Dzisiaj rozmawiamy o krótkospaczach, czyli o ludziach, którzy potrzebują 5-6 godzin i budzą się zregenerowani, wyspani i uśmiechnięci. Za moment do rozmowy o nich powrócimy.

0: To The Allergies na antenie czwórki, 29 minut po godzinie 9. Dzisiaj rozmawiamy o tych, którzy śpią krótko.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Bo tak sobie pomyśleliśmy, że gdybyśmy nauczyli się krótko spać i budzili się zregenerowani, to wtedy byśmy zyskali naprawdę bardzo dużo czasu i dzisiaj kminimy z dr Klaudią Tabałą, która jest członkinią Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem, psychologiem i trenerką, pracuje z bezsennością. Czy w ogóle można się nauczyć krótko spać? Czy to jest jakaś wewnętrzna, genetyczna cecha, której po prostu nigdy się nie nauczymy i od razu możemy sobie darować? Ale chciałam teraz zapytać, czy istnieje jakiś prosty sposób, żeby sprawdzić, ile snu naprawdę potrzebuje konkretny człowiek?
2: Dać sobie czas na spanie przede wszystkim, bo może tak, to w ogóle brzmi jak bardzo dobry plan. No przecież utnę sobie sen i...
0: No wspaniale, ja już właśnie to wykminiłam.
2: No niestety zła wiadomość jest taka, że miałam szansę poobserwować, jak to wygląda, bo pracuję z osobami z bezsennością, ale też od czasu do czasu trafiają mi się osoby, które mówią, kurczę, jak wygląda ten mój dzień? Budzę się, piję 3 kawy, później muszę sobie zrobić drzemkę, coś jest nie w porządku. No i rzeczywiście jak zaczynają te osoby prowadzić dzienniczek snu, to się okazuje, że nie tyle mają bezsenność, czyli bardzo by chciały i przeznaczają czas na spanie, ale nie mogą tego snu wyprodukować, tylko w drugą stronę nie przeznaczają czasu na spanie, czyli leżą w łóżku znacząco krócej niż ich organizm by potrzebował. Więc jak sobie sprawdzić, ile tego snu potrzebujemy? No po prostu przeznaczyć sobie odpowiednio dużo czasu na sen i zobaczyć, jak się będę czuć. Jak śpię, nie wiem, 7 godzin, no to na przykład w najbliższym tygodniu mogę sobie zaplanować, dobrze, to się będę kłaść 15 minut wcześniej. No i zobaczyć, czy będę zasypiać, czy nie będę się wybudzać w nocy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak dobrze, jak bez zmian, to w kolejnym tygodniu dodaję sobie kolejne 15 minut i sprawdzam, jak wtedy się będę czuć. Jeśli dodanie kolejnych 15 minut nie będzie zaburzało jakości snu, czas zasypiania nie będzie jakoś bardzo dłuższy, to znaczy, że możemy dalej dodać 15 minut i sprawdzać. I paradoksalnie to wcale nam nie zabierze doby, tylko może nam ją dać, bo jak będziemy wreszcie spali tyle, ile nasz organizm potrzebuje, to będzie nam się sprawniej myślało, to będziemy szybciej pewne rzeczy robić, to będziemy bardziej decyzyjni, w lepszym nastroju, czyli tak naprawdę ta doba, okej, będzie miała może mniej godzin, ale te godziny będą lepszej jakości. Ale chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać i skorygować, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Pani redaktor mówiła, że potrzebujemy tych 7-9 godzin i tak, potrzebujemy, ale ja bym powiedziała, że potrzebujemy dać sobie szansę, żeby tyle spać. Czyli powinniśmy leżeć tyle w łóżku, to osoby, które nie mają bezsenności, z taką intencją, żeby dać ten czas na sen.
0: No ale czy samo leżenie już też się może wliczać do kategorii odpoczynku, jakby do kategorii spania, czy dopiero moment, kiedy nas odcina, to tak naprawdę wtedy zaczyna się sen odpoczynek i regeneracja?
2: No, ja sobie myślę, że dużo zamieszania tutaj wprowadziło nam myślenie o spaniu, używanie różnego rodzaju trackerów snu. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z kilkoma osobami, które mówią, o, ja sobie kupiłam zegarek i się okazało, że w ogóle zasypiam 20 minut, czyli wydawało się tej osobie, że długo, i mam wybudzenie w nocy. W związku z tym... Tak jakby podsumować ten cały jej sen, no to się okazało, że śpi mniej niż jej się wydawało i to od razu był pierwszy krok do tego, żeby się zaczęła martwić. Więc po pierwsze wybudzenia w nocy są normalne, po drugie to, że zasypiamy 15-20 minut, a w okresie późnej dorosłości nawet do 30 minut, to jest wciąż normalne zasypianie. I po trzecie ten czas snu, o jakim mówimy, ten taki właśnie... powiedzmy wymagany, to jest nasze subiektywne odczucie dotyczące tego, ile spaliśmy. Czyli rano się budzę i sobie myślę, tak jak ta wymiana, którą my miałyśmy na początku naszej rozmowy, o, spałam tyle i tyle. Urządzenie by powiedziało, że może spałam mniej właśnie z powodu tych wybudzeń, z powodu tego, że chwilkę zasypiałam. Natomiast to chodzi o takie subiektywne odczucie, ile ja spałam.
0: Czy zapotrzebowanie na sen zmienia się z wiekiem i czy na przykład możemy być krótkospaczem w wieku 25 lat, a po 40 nagle potrzebować więcej snu? No to

O tym będziemy rozmawiać jeszcze za moment. Doktor Klaudia Tabała, członkini Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem, jeszcze z nami zostaje.

0: Te ładne dźwięki to Łoda na antenie czwórki. 23 minuty pozostały do godziny 10, a my przez chwilę jeszcze rozmawiamy o krótkospaczach.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Cały czas razem z nami dr Klaudia Tabała, członkini Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Czy zapotrzebowanie na sen zmienia się z wiekiem? I czy na przykład możemy być krótkospaczami w wieku 25 lat, no a po 40 nagle potrzebować zdecydowanie więcej snu?
2: Sądzę, że w przypadku krótkospaczy niekoniecznie, to znaczy jeśli mamy taką zmianę genetyczną, która sprawiła, że jesteśmy krótkospaczami, no to mamy ją dożywotnie prawdopodobnie, ale to jest ważna informacja dotycząca tego, ile snu potrzebujemy, czyli tak, może się zmieniać, może nie tyle nasza potrzeba snu, co zdolność do snu, czyli potrzeba, ile potrzebujemy, żeby czuć się dobrze, aby nasze ciało dobrze funkcjonowało, a zdolność do snu, czyli ile w danym momencie nasz organizm tego snu może wyprodukować. Jak jesteśmy w stresie, jak się denerwujemy, jak przeżywamy żałobę, no to naturalnie ta zdolność do snu może się skrócić. Czyli potrzeba na sen jest taka sama, ale zdolność do snu może być w danym momencie krótsza i wtedy nie powinniśmy leżeć w łóżku tych 7-9 godzin, tylko mniej więcej tyle, ile faktycznie w danym momencie śpimy. Ale z kolei czyli tak, może się skracać, ale uwaga, może się też wydłużać. Może się wydłużać, jak na przykład bardzo intensywnie trenujemy fizycznie. I to nawet pewnie sobie sami możemy zaobserwować. Nie wiem, czy pani redaktor to widzi u siebie, że jak ma pani taki czas, że ma pani więcej aktywności fizycznej albo więcej się spędza czasu na zewnątrz, to też nam się chce spać.

0: Ja po treningu padam jak kawka.
1: No właśnie, więc to się może zmieniać pod wpływem stylu naszego życia. Ale też, jeśli przez całe życie potrzebujemy spać, nie wiem, 7 godzin, a w pewnym momencie śpimy 9, a i tak czujemy się niewyspani, to należy to potraktować jako jakąś informację. Informację, że coś się w moim życiu dzieje i muszę, czy ewentualnie coś się ze snem dzieje i muszę sprawdzić. Może się zdarzyć tak, że na przykład z wiekiem wykształcił mi się bezdech senny, czyli takie zaburzenie, które polega na tym, że zwężają się drogi oddechowe, zapytają się i w nocy trudno jest wziąć oddech. I takie zaburzenie może prowadzić do takich mikrowybudzeń w ciągu nocy, kilkudziesięciu, kilkuset nawet w ciągu nocy, po to, żeby wziąć oddech, co naturalnie bardzo zaburza sen.
0: To jeszcze chciałam zapytać o drzemki. No, jeżeli ktoś na przykład śpi 5 godzin w nocy, ale no właśnie codziennie ucina sobie godzinę po południu drzemki, no to jest nadal krótkospaszcz, czy po prostu rozłożył sobie sen na raty?
1: Jak mamy 5 plus 1, to wciąż byłby krótkospaszcz, bo mamy dalej 6 godzin, więc to jest wciąż dość krótko. Tak, w ten sposób. Natomiast jeśli ta osoba śpi te 6, a i tak jest nieprzytomna w ciągu dnia i tak weekend sobie wydłuża spanie, no to nie jest krótkospaczem.
0: Rozumiem, czyli nie da się po prostu tego też rozłożyć na żadne raty, czyli że krócej śpimy w nocy, później jakoś godzinkę sobie wyszarpniemy gdzieś tam w ciągu dnia i w ten sposób, no właśnie, krótkospaczem się staniemy, tylko po prostu no, to chodzi tak naprawdę o ten długi sen, który sobie fundujemy w nocy. Dzisiaj razem z nami dr Klaudia Tabała, członkini Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem, psycholog i trenerka, która pracuje z bezsennością. Dzisiaj krótkospaczach było, bo tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zyskać kilka godzin na różne fajne aktywności, no ale jednak okazuje się, że to genetyka, że jednak krótkospaczami po prostu musimy się urodzić. Bardzo dziękuję za tę miłą rozmowę o poranku w czwórce.
1: Dziękuję bardzo, dobrego tygodnia.

0: 12 minut pozostało do godziny 10, to oznacza, że poranek no już tak pomału dobiega końca. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze rozkręceni na resztę dnia, tak jak Bert, który właśnie wpadł do studia uśmiechnięty.
1: Przyjechałem na rowerze.
0: Zadowolony. Dobrze.
1: Byłem już na ćwiczeniach porannych, także przyjechałem na rowerze jeszcze dodatkowo, więc jestem nakręcony.
0: Ale co,
1: nakręcony.
0: Siłowe czy jakaś
1: siłowe,
0: korektywa?
1: Siłowe i plus rower i piękne słońce i...
0: No
1: dobra, cały
0: ten
1: muzyka
0: tydzień na będzie naprawdę wspaniały pod kątem pogody. Lato jakoś nas chyba nie chce opuścić, to dobrze, korzystajmy z tego. A co będzie słychać po godzinie 10 na antenie czwórki?
1: No, polecimy sobie do Wenezueli. Wenezuela, taki gorący kraj, gdzie na pewno jest dziś bardzo gorąco i gorąco się działo w tym roku w Wenezueli. Raptor House. Przedstawię jeden utwór w tym gatunku. No i będzie, o, drum and bass będzie, bo dostałem promówkę z starymi likwidowymi drum and bassami. To są takie płynące przez bardzo fajne drum and bassy, które ja lubiłem kiedyś. Ja nie lubię tego mocnego takiego naparzania, takiego mocnego łupania. Ja lubię te takie przestrzenne i dostałem właśnie promo ze starymi numerami w stylu Liquid Drum and Bass, Adam F, jakieś remiksy z końca lat 90. Więc pojawi się to też między innymi dziś obok.

0: doskonałego chaosu.
1: To po godzinie 10 w czwórce. Czwórka to słychać. Bert za mikrofonem, a ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego dnia. Kasia Dydo, do usłyszenia. Yeah.

0: I'm buying.
1: Yeah. Czwórka. To słychać.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny. Po reklamie.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Najcieplejsze i najzimniejsze stolice. Otóż najcieplejszą stolicą Europy jest dziś Madryt, gdzie temperatura wyniesie 26 stopni. No nie 32 stopnie jak tydzień temu, dziś 26. A później są Ateny, Rzym, temperatury około 25 stopni, a w centrum kontynentu i na wschodzie przyjemne, umiarkowane ciepło. W Rydze na przykład temperatura wyniesie 17 stopni, w Berlinie 18-19, a w Warszawie, bardzo mnie to cieszy, 20 stopni. Dziś w ciągu najbliższych kilku dni będzie słońce i będzie ciepło. A najzimniejsza stolica, no właśnie, jak zawsze, najzimniejsza stolica to stolica Islandii, Reykjavik. Temperatura tam sięgnie 10 stopni, pada deszcz, jest wiatr, a więc ta temperatura jest jeszcze bardziej, jeszcze niższa, temperatura odczuwalna.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my.

Music is my life podpisuje się pod tym tytułem Fall Amour, czyli Bruno Boumendil. No i jeden z najbardziej charyzmatycznych DJ-ów na scenie klubowej. Możecie sobie zobaczyć jego występy. To jak gra, to jest naprawdę fascynujące. Miałem okazję występować z nim zresztą w Polsce, w jednym z warszawskich klubów, robiąc warm-up. No doskonały DJ i też producent, którego bardzo cenię. Trzyma się tego swojego klimatu nawiązującego do muzyki disco, do klimatów soulful. To jest to bardzo, bardzo

0: dobry DJ. Ja bym powiedział, że to jest jeden z najlepszych DJ-ów na świecie obecnie. I to było jego nowe nagranie wydane 4 września. Music is my life. Music is life. Wydane przez jego własną wytwórnię All Night Long. Tak nazywa się oficyna Folamura. Pozostaniemy w klimacie disco. Za chwilę pojawi się Pitle Freak i kompozycja oparta oczywiście na samplach, bo sampluje się bardzo dużo disco ostatnio. Nagranie nazywa się Room of Strangers. Ja nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.

Francuskie nagranie z roku 2004, French Touch, Alan Brax i Fred Falk. Nagranie nazywało się Rubicon. Nagranie dwóch producentów, którzy na koncie mieli takie utwory jak Intro czy Running. No bardzo, bardzo dobre dwa house'owe utwory, nawiązujące do klimatów francuskich, które często też pojawiały się w moich setach DJ-skich. Zresztą Intro też się pojawia za sprawą takiej charakterystycznej linii basu. I tu w nagraniu Rubicon oczywiście linia basu zagrana została przez Freda Falk. To jest muzyk, basista. Też miałem kiedyś okazję z nim występować w roku 2014, jak dobrze pamiętam, bo pamiętam dlatego, że wtedy miałem złamaną nogę i występowałem na scenie ze złamaną nogą, ale nie mogłem sobie odpuścić tego grania z Fredem Falk. Bardzo dobry DJ, przede wszystkim bardzo dobry muzyk. I to nagranie oczywiście ma linię basową, ale ta linia basowa jest oparta, właśnie zagrana przez Freda Falk, nie została wysamplowana, jak to zazwyczaj robili francuscy producenci. No i teraz pojawi się kolejny utwór, który nazywa się Palladium. To jest z kolei nagranie z roku 2002. No, charakterystyczne jest to brzmienie, które Francuzi uzyskali. Wszystko za sprawą kompresora Alesis 3630. To był taki klasyczny kompresor wykorzystywany w tamtym okresie przez producentów z Francji. Ja pamiętam, będąc w Nowym Jorku w 2011 roku, zostałem poproszony przez chłopaków z Kampa, żeby im przywieźć ten kompresor, żeby kupić ten kompresor. I łaziłem po tych sklepach po Nowym Jorku i no niestety nie udało mi się

znaleźć tego urządzenia, no ale później sobie panowie z kampa gdzieś tam znaleźli w innym miejscu i używali tego klasycznego kompresora Alesisa. Teraz wracamy do francuskich klimatów. Dwa nagrania jeszcze. Palladium za chwilę, a później się pojawi kompozycja Love Lost. Palladium ukazało się na zremasterowanej wersji starych hitów. Nazywała się ta wersja Uppercuts, The Uppercuts z roku 2023.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Za nami nagranie Love Lost, Alana Brax i Freda Falk, dwóch francuskich producentów aktywnych na scenie klubowej. Gdzieś ostatnio w internecie pojawiła się rozmowa z nimi i o tym opowiadają o tym, jak stworzyli swój klasyczny utwór zatytułowany Intro. Ten utwór, który stał się jednym z największych klasyków nurtu French Touch, polecam bardzo, bo to jest też ciekawa informacja dla różnych producentów, DJ-ów. Jest to bardzo ciekawa rozmowa. A teraz przenosimy się do Anglii. Clive from Accounts, czyli Richard Day, tak nazywa się ten producent, który tworzy muzykę na pograniczu deep house'u, new disco, trochę garażowych klimatów. Też są jakieś nawiązania do lat 90. Bardzo lubi samplować, używa samplerów AK i MPC, stołu analogowego Studer 169. No i to słychać zresztą w jego produkcjach, a przede wszystkim jest to człowiek, który ma duże poczucie humoru. No to jest to klasyczny brytyjski humor. Clive from Accounts, czyli Clive z księgowości, a tytuły wydawnictw i często też utworów, zwłaszcza tych starszych, nawiązują do właśnie różnych tematów związanych z księgowością. Strictly Business, Cooking the Books, Income Tax chociażby. Taki to są tytuły jego wydawnictw. I teraz usłyszymy dwa utwory, dwa nowe utwory. Na początek Super Fine, a drugim utworem będzie I've Been Waiting.

0: Czwórka poleca.
1: W ostatni czwartek miałem przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Grześkiem, czyli projektem Cats & Dogs, o ich najnowszej płycie. Płyta nazywa się Finally, zawiera 16 nagrań i o tym, jak brzmi, co się wydarzyło na tym krążku, usłyszycie za chwilę. To będzie fragment rozmowy. Duet Cats & Dogs jest ze mną w studiu, czyli Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk. Duet, który właśnie teraz wydaje swoją kolejną płytę długogrającą, krążek zatytułowany Finally.
2: Dokładnie. Witamy wszystkich.
1: Wreszcie po latach.
3: Cześć, dziękujemy za zaproszenie.
1: Cieszę się w ogóle, że przyszliście, bo widzieliśmy się ostatnio chyba w roku 2022. Jakoś tak się złożyło, że przyjechaliście do studia.
2: My mieliśmy ostatnio jakiś taki czas, że bardzo mało ogólnie presu robiliśmy, jakichś takich wywiadów i teraz z powrotem nam się zachciało i jesteś pierwszy, także...
1: No dobrze. To przecieram ścieżki.
2: Przecierasz ścieżki.
1: Kiedy narodził się pomysł na płytę, która jest bardziej piosenkowa i skąd wziął się ten impuls, że trzeba zmienić trochę podejście, jeśli chodzi o styl?
3: Wiesz, to nawet nie wiem, czy trzeba, ale ten pomysł się narodził ponad rok temu i wiesz co, ten album jest, tak jak zawsze się staraliśmy zrobić album koncepcyjny, to w końcu poczuliśmy, że mamy na to siłę i chcemy to zrobić i współpracowaliśmy ostatnio w tamtym roku podczas Zorzy z naszymi znajomymi Manu i Mauro, którzy współpracują z wieloma ciekawymi festiwalami i brandami w Hiszpanii. Oni nam pomogli zrobić wizualizację na ten festiwal i cały koncept artystyczny i mieliśmy tutaj fajną ekipę, która nam pomogła, ten pomysł, który mieliśmy w głowie, jakbyśmy go chcieli pokazać i zaprezentować. Cały ten album to jest taka nasza pocztówka z wakacji, można powiedzieć. Chcieliśmy tutaj pokazać pozytywną nostalgię, ale też nostalgia to jest czerpanie, to jest sztuka czerpania radości ze smutku tak naprawdę i ten nasz album ma takie mieszane piosenki, które są i wesołe i smutne i to było dla nas bardzo ważne w tym przekazie.
2: A wzięło się to stąd, że troszkę czuliśmy taką blokadę inspiracji. W zeszłym roku robiliśmy właśnie projekt Zorza i wcześniej wydawaliśmy bardzo dużo epek na różnych wytwórniach i troszkę się zastanawialiśmy, w jaką stronę pójść, co robić i w ogóle, i zdecydowaliśmy się właśnie na, bo pytanie było, skąd się wziął ten pomysł, to bardziej skupiliśmy się na tym, że co już mamy, co, o czym możemy powspominać, co możemy przekazać innym ludziom.

twoje doświadczenia, bo tak jak Grzegorz też wspomniał, melancholia bardzo często kojarzy się z takim stanem negatywnym raczej, a w wielu kulturach w ogóle są słowa na pozytywną melancholię, na przykład na tęsknotę za kim, tak jak to słowo portugalskie saudade, albo po chorwacku też jest jedno słowo, po japońsku też zapomniałem jakie słowo. Akurat w polskim nie ma takiego słowa, ale jakby wytłumaczyć skąd się wziął też pomysł na ten album, to chcieliśmy wydać właśnie album, który wyjdzie na jesień, ale nasz album, żeby brzmiał tak jak idziesz sobie, jak te liście opadają z drzew i nagle jest ten taki jeden słoneczny dzień i czujesz się nagle jak inny człowiek, to chcemy, że słuchając tego albumu na jesień czy w zimę, żeby ten album był takim dniem.

0: Čtvorka. Čtvorka poleca. Poleca.
1: Sa nami na kraje Cats & Dogs i Gerda Jansona, jednego z moich ulubionych DJ-ów. Can't get enough. Wracamy jeszcze do rozmowy z Cats & Dogs i ponownie jutro spotkamy się z Wojtkiem i Grzegorzem i posłuchamy dalszej części tego wywiadu.
2: A czy doświadczyliście takiego kryzysu egzystencjalnego waszego projektu? Czy to był taki to właśnie impuls może, że dotarliście do pewnego, dotarliście do pewnego momentu, jeśli chodzi o waszą karierę, trzeba coś zrobić nowego?
3: Mi się wydaje, że to nie tylko kryzysu naszego projektu, tylko ogólnie, już tak wprost powiem, kryzysu przejęcia wszystkich mediów przez korporacje, zmęczenie metą, zmęczenie socjalami. Wszystkie te rzeczy też spowodowały po prostu u nas problemy z twórczością i każdy mówi ci, jaki masz kierunek nabrać, w co się masz ubierać, co masz stosować, który AI masz, jakie prompty wpisywać i po prostu to było też takie, że zamiast wkurzać się tym wszystkim, co nas otacza,

0: Cza, raczej właśnie będziemy prezentować, robić reprezentację Polski pozytywnej.
1: Dobrze, ale czy coś złego jest w algorytmach? Bo widziałem gdzieś, że mówicie o algorytmach, że te algorytmy jednak psują.
2: No, wydaje mi się, że jest.
1: Dobrego? A jest coś dobrego?
2: Wiesz co, jest dobrego. Na przykład jak masz jakiś swój ulubiony utwór i możesz sobie poszukać podobnych utworów do tego, to na pewno to jest fajne, bo coś możesz odkryć. I wiesz, my się tak zastanawialiśmy, bo cała idea social media na początku była taka, żeby mieć kontakt ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, wiedzieć, co się u nich dzieje. A czy teraz na przykład wchodząc na social media, wiesz, co się dzieje u twoich znajomych? Raczej bardziej dowiesz się, jak coś pisałeś Google, że jesteś smutny, to będziesz miał 30 influencerów, którzy będą ci mówić, co zrobić, żebyś nie był smutny. I ten algorytm jednak te treści ci cały czas podsyła i trochę cię bombarduje tymi newsami. Trochę ludzie są zmęczeni, wydaje mi się. My byliśmy zmęczeni.
0: Mi się wydaje, że tutaj trzeba obrócić pytanie, narrację. Nie ma nic złego w algorytmach, jest tylko bardzo złe, kto za nimi siedzi. Bo po prostu sprzedaje się tylko drama, tylko pewne treści, które są krótkie, musisz być w 3 sekundach i muzyka bardzo często jest, która jest podpowiadana przez algorytmy coraz częściej, to nie jest taka, którą by się chciało słuchać, dlatego też powstają nowe programy, żeby ten algorytm złamać. Coraz więcej ludzi chodzi do biblioteki, żeby sprawdzać informacje i coraz więcej ludzi kupuje płyty, bo to cały czas rośnie.
2: I wiesz, nie jest to teraz dobry może z punktu marketingowego czy algorytmowego robić album, który ma dłuższe utwory, który ma 16 utworów, ale wydaje mi się, że my i nasza misja jako DJ-ów i producentów muzyki jest taka, żeby jednak to przełamywać, robić coś innego i na tym nam zależało. Chcieliśmy wyjść poza to. Zależy nam też na naszych fanach. Chcemy być ich bliżej i chcemy też się skupić na ludziach, których interesują też dłuższe treści.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
11: Minęła 11.
0: Pogoda.
11: Najcieplejsze i najzimniejsze miejsce.

0: miejsca na świecie. Najcieplej jest na Półwyspie Arabskim w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej. Dziś tam temperatury pokażą od 42 do 44 stopni. 43 stopnie w Dolinie Śmierci w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, a w północnej Algierii temperatura wyniesie od 38 do 41 stopni. A najzimniej, no właśnie, najzimniej jest na Antarktydzie. Stacja Wostok zarejestruje dziś temperaturę minus 65 stopni, a w Warszawie, tak na odmiany, dziś słonecznie i 20 stopni.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Cats and Dogs i Honey, nagranie, które znalazło się na nowym albumie Cats and Dogs Finally, tak nazywa się ta płyta. W pierwszej godzinie słuchaliśmy fragmentu mojej rozmowy. Także jutro o tej samej porze usłyszymy dalszą część tej rozmowy, niebawem też wywiad na naszym czwórkowym kanale na YouTubie. I jest to bardzo ciekawa płyta, która odchodzi od schematu, klasycznego schematu klubowego. Tu słyszymy dużo, dużo różnych piosenek i dużo zaproszonych gości. Kolejny utwór z tej 16-utworowej płyty Nothing Stays the Same. Cats and Dogs, jeszcze raz.

0: klasycznie o tej porze.
1: Dziś dla odmiany będzie drum and bass. Zapowiadałem już, że będzie liquid drum and bass. No i proszę, jeden z największych klasyków tego nurtu, nagranie Circles Adama F. Kompozycja, która po raz pierwszy ukazała się w roku 95. Później powtórnie ukazała się w roku 97 już na większej wytwórni i teraz ponownie ukazuje się w ramach projektu zatytułowanego Rehearsal. Jest to projekt, który polega na tym, że wytwórnia, duża wytwórnia Universal Music kupiła katalog, który zawiera 100 tysięcy wydawnictw i wśród tych wydawnictw są też niepublikowane daty, czyli taśmy, takie taśmy, na których nagrywano w latach 90. Mnóstwo niewydanych utworów i teraz te utwory publikuje. Akurat te utwory, które ukazały się na kompilacji Reversal 004, one się już ukazały w latach 90., ale no, są to nagrania zapomniane i warto je przypomnieć. Aczkolwiek ten utwór, który zaprezentuję za chwilę, Circus, to jest jeden z największych hitów i to nie jest utwór zapomniany. Nagranie, które bazuje na samplach z między innymi Boba Jamesa z utworu z roku 78. Tam pojawia się takie check, check, check, check charakterystyczne i to jest właśnie sample, który jest też samplowany. Pojawia się też fragment z West Coast Pop Art Experimental Band. Pojawia się też używany jest też sampler EMU SEI 32, to takie klasyczne urządzenie stosowane przez drum and bassowych producentów. Ten utwór dotarł w roku 97 do 20 miejsca brytyjskiej listy przebojów singlowej i to był ogromny sukces jak dla gatunku, no, który nie jest komercyjny, nie kojarzy się z wielkimi przebojami. Natomiast był to jednak wielki przebój i teraz usłyszymy to nagranie Adam F. i Circles.

0: Na zegarze mamy 11:31.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
0: Co najmniej odrobina Liquid Drum and Bassu do płyty Powrócę jutro. To była Erykah Badu i On and On, tu w remiksie Blue Martin. Bardzo dobry remiks, lubię, bardzo lubię te klimaty, w przeciwieństwie do tych współczesnych, mocnych drum and bassowych, nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć drum and bassowych, odmian tego gatunku. Teraz Jamie Rosso. Jamie'ego Rosso prezentowałem tydzień temu i to było nagranie zatytułowane Speak. Teraz dwa kolejne utwory, które ukażą się na epce Keep Steppin. Wyda to wytwórnia Domino, wytwórnia specjalizująca się nie tylko w elektronice, a może przede wszystkim w różnych odmianach muzyki alternatywnej. I to jest kontynuacja wydanej w 2025 roku epki zatytułowanej Away. No i właśnie, o ile Away, to mówi sam artysta, nawiązywało do rodzinnego domu w wiejskim hrabstwie Kent, to Keep Steppin powstało z myślą o mieście. Jamie Rosso to obecnie mieszkaniec Londynu, zafascynowany jest brzmieniami londyńskiej kultury sound systemowej, no i tu łączy to ze swoją taką jakimiś jasnymi melodiami, marzycielską atmosferą i to tworzy dość unikalne brzmienie i bardzo mi się podoba ta jego twórczość. O wydawnictwie mówi tak. Zacząłem pracę nad Keep Steppin pod wpływem prostych, codziennych przyjemności. Spacerów, rozmów, tańca i marzeń. Z czasem epka stała się odą do tych codziennych rytuałów, źródeł optymizmu, które pozwalają nam przejść do przodu w burzliwych czasach, tak powiedział Jamie Rosso. Posłuchamy teraz dwóch nagrań z tego wydawnictwa. Na początek Walk, a później Night After Night.

Igłą po mapie. No to przenosimy się do Wenezueli. No, mało kto wie, że w Wenezueli powstał gatunek muzyczny, który nazywa się Raptor House, albo też Changatuki. Ostatnio oglądałem dokument, który jest dostępny na Arte TV. No i jest to dokument poświęcony gatunkowi Raptor House. To gatunek, który powstał w latach, na przełomie lat 90. 2000 w ubogich dzielnicach, tak zwanych barrios, w Caracas, w Wenezueli. No, gatunek na początku przez ludzi bogatych pogardzany jako coś gorszego. Dziś jest to gatunek bardzo popularny. Bawią się do tych brzmień wszyscy, nie tylko w Wenezueli, ale na całym świecie. Co cechuje ten gatunek? To jest szybkie tempo od 130 do 140 BPM-ów, rytm 4x4, różne rytmy, polirytmiczne podziały nawiązujące do muzyki też afrykańskiej, tribal house czy reggaetonu, syntezatory oczywiście, różne sample wokalne, syreny pojawiają się, dynamiczne okrzyki. To jest takie elementy charakterystyczne dla gatunku Raptor House. A najbardziej znanym przedstawicielem tego nurtu jest DJ Babatr, czyli Pedro Elias Corro. Artysta, który występuje obecnie na całym świecie, wtedy jeszcze po początku przełomie lat 90. 2000. Undergroundowy, mało znany, nikomu nieznany młody człowiek, który postanowił, że połączy różne brzmienia w jedno i bardzo mu się to udało. Babat grywa na wszystkich festiwalach, niemal wszystkich festiwalach na całym świecie. Często pojawia się też w setach mojego bardzo dobrego kolegi Nejka Trilaxinga, który uwielbia DJ-a Babatra. No posłuchajmy teraz, jak brzmi Raptor House. DJ Babatr i nagranie 2K.

Lion Baby Fashion Week, nowojorski projekt blisko związany ze światem, nowojorskim światem mody, a teraz wydawnictwo z wytwórni Ninja Tune, bo Ninja Tune, legendarna wytwórnia, wydaje legendarnego producenta, ale także DJ-a Bonobo. Nagranie nazywa się Talk to Me.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko...

0: Ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Reese fluid, stick and move. Living legend, watch me drop them jewels. Minęła 12.
1: Pogoda.
2: Pogoda.
0: Mówiłem o pogodzie w Europie i na świecie, a teraz czas na Polskę. Otóż, dobre wieści. Szykują się bardzo rzadko spotykane warunki pogodowe, które zostaną z nami przynajmniej na najbliższych 7 dni, mam nadzieję, bo często synoptycy się mylą. Na nasz region naciąga mocny

0: wyż. I to nam zagwarantuje sporo słońca, przyjemne letnie ciepło w sam raz na rower. Ja wyciągnąłem rower dzisiaj. Będzie wyczuwalny głównie po południu. Ranek, no bo rzeczywiście byłem też w sklepie rano, więc było to dość zimno, ale po południu będzie cieplej i niestety w nocy będzie już dużo, dużo zimniej, także w nocy trzeba będzie założyć kurtkę. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 stopni będzie w centrum, do 24 na zachodzie. Tam będzie najcieplej.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siemano, tutaj Jarecki.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: RP Brown i Capote nagrali bardzo dobrą płytę, która okazała się latem. The Funk Beast to było nagranie z tego wydawnictwa. Artyści RP Capote pojawi się w Polsce 16 w Warszawie, zagra w klubie Odessa. Także o tej imprezie Teutonics będę jeszcze mówił, bo to szef wytwórni Teutonics. A teraz Tam Wali. No dire di no. Kompozycja także z tej samej oficyny. Posłuchamy kilku utworów. Trochę disco będzie w trzeciej godzinie audycji. Nawiązań do disco też zagram utwór techno, nie będę zdradzał, czyj to utwór będzie, no i sięgnę pewnie też po muzykę house. To wszystko w trzeciej godzinie, teraz Tam Wali, no dire di no.

My kids talk it.

Lubię włoską muzykę taneczną. Ten utwór chyba można zakwalifikować, a przynajmniej sklepy płytowe zakwalifikowałyby jako New Disco. Sam Rufilo i Fimiani Mediterranea. Party Extended Mix, tak się dokładnie nazywało to nagranie, wydane przez wytwórnię Toy Tonix, która pojawi się w Polsce. Jeszcze wrócę kiedyś do tego. A teraz przenosimy się do Holandii. Tam działa projekt Kraken Smak. Usłyszymy dwa utwory. Na początek remix, który Kraken Smak w ramach swojej wytwórni Boogie Angst stworzyli dla Kutimana, wizjonera, kompozytora, multiinstrumentalisty i, jak sobie mówi, artysty sztuk wizualnych. Mówi się o nim, że to prawdziwy mistrz światowego groove'u, który łączy, to prawda, łączy funk, soul, afrobeat i muzykę jazzową z nowatorską elektroniką. I tu usłyszymy remix, który właśnie trio Kraken Smak, trio z holenderskiego Leiden, stworzyło właśnie dla Kutimana. To jest najnowszy singiel Kutimana, You Will Shine, tak nazywa się ta kompozycja, która zapowiada też nadchodzący krążek. Ta płyta ukaże się, pełnowymiarowa płyta ukaże się w listopadzie i będzie miała ten sam tytuł, You Will Shine. Teraz Kutiman i remix Kraken Smak, a potem Kraken Smak i ich autorskie nagranie When the Magic Comes.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Za nami nowe nagranie Crack and Smack. Paco Versailles zaśpiewał When the Magic Comes. Tak nazywa się ta kompozycja wydana przez wytwórnię Boogie Youngs. To wytwórnia, którą prowadzi właśnie projekt Crack and Smack, a nieco wcześniej także nowe wydawnictwo You Will Shine Kutimana w remiksie Crack and Smack. Z Holandii do Belgii jest niedaleko. W Belgii działa bardzo dobra wytwórnia Eskimo Recordings. Bardzo lubię te oficyny. Działa w Gent i w także Belgii działa projekt, jednoosobowy już projekt Aeroplane i Vito De Luca, tak nazywa się artysta, który ukrywa się pod tym pseudonimem. Kiedyś był jeszcze drugi producent Magician, ale coś tam im po drodze nie wyszło. Pokłócili się o kwestie artystyczne i Aeroplane, Vito został Aeroplane, a kolega przyjął pseudonim Magician. No i kiedyś ukazało się nagranie Buddy. Tu dostajemy remix, który wykonał projekt Mind Enterprises. Mind Enterprises pojawi się w Polsce już niebawem. Jak dobrze pamiętam, w klubie Oczki. Wrócę do tego tematu, bo to bardzo ciekawy projekt dla tych, którzy lubią różne odmiany muzyki disco, często też odmiany disco nawiązujące do włoskich klimatów disco. Buddy, Mind Enterprises remix i Aeroplane z kompilacji, najnowszej kompilacji wytwórni Eskimo już teraz.

To nagranie w Sikach u nas z roku 2002, Hailing w remiksie Chicken Lips. No i jest to przykład tego, że w tamtym okresie, 20 kilka lat temu, tworząc remiksy, sięgano po fragmenty cudzych nagrań. Dziś to jest niedopuszczalne. Dziś w epoce Shazama to jest po prostu niedopuszczalne, żeby wykorzystać, wyciąć fragment linii basowej, to akurat w przypadku linia basowa z utworu Gino Socio, żeby wyciąć tę linię basową i włożyć do oficjalnie wydanego remiksu. Oczywiście chodzi tu o prawa autorskie, bo dla mnie, jeśli chodzi o kreatywność, to jest wszystko dopuszczalne. A teraz artystka z Belgii, która jest bardzo popularna w Polsce. O tym, jak bardzo jest popularna, dowiodła impreza, która odbyła się w ostatni weekend w nowym miejscu, warszawskim miejscu. To jest takie duże miejsce. Nie mogę powiedzieć, że to jest klub. To jest, mówi się na to, venue, czyli miejsce, gdzie odbywają się duże eventy, duże imprezy. To miejsce nazywa się Sektor 6D i w sektorze odbyła się impreza o nazwie Exist. No i gwiazdą była belgijska producentka i DJ-ka Charlotte De Witte. Właśnie tak należy wymawiać jej nazwisko, De Witte. Jak większość mówi De Witte. Charlotte De Witte ściągnęła tłumy. Podobno 8 tysięcy osób przyszło na jej występ. No i właśnie, teraz posłuchamy sobie jej nagrania. Rzadko mi się

zdarza grać muzykę techno w moich audycjach, ale posłuchamy. The Resistance, tak nazywa się kompozycja, która znalazła się na jej najnowszej epce. Odrobina techno.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Klasyk z lat 90. Golden Girls i Kinetic. A ze mną w studiu jest mój szanowny
2: Golden
1: kolega.
2: Boy. Dzień dobry. Golden Boy.
1: Codziennie inaczej ubrany.
2: Dzień dobry.
1: Pięknie, nasz fasjonista.
2: Można powiedzieć szafiarz redakcyjny.
1: Szafiarz redakcyjny. Rozmawialiśmy o występie Charlotte De Witte w Polsce. Jesteś jej fanem?
2: Nie, nie jestem jej fanem, ale słuchałem jej muzyki i gdyby obedrzeć jej cały wizerunek i komercję i to, co na temat jej się mówi i posłuchać samej muzyki, to jest całkiem dobra. Chociaż może nie do końca moja estetyka, ale no nie jesteś w stanie tego rozdzielić, więc to, jaki ona ma wizerunek, jakie ma zasięgi i jak bardzo jest komercyjna, to jednak wpływa na to, jak się słucha tej muzyki.
1: No podobno 8 tysięcy przyszło na jej występ, choć byli też inni artyści.
2: Inox Trax.

0: Na przykład to była artystka, której widziałem closing w Berghain. Tak, pierwszy jej closing, a mój nie był to pierwszy closing.
1: No, no dobrze, niech to będzie punkt wyjścia do tego, jakie techno ty lubisz. Co cię jara w techno?
0: Szybkie lubię techno. Znaczy nie powiem konkretnych BPM-ów. Teraz używa się takiego określenia proper techno, który ja nie jestem zwolennikiem tego, tego określenia, bo co w takim razie nie jest proper. Ale to jest takie dosyć szybkie techno. Lubię też mroczne, industrialne, psychodeliczne. Na przykład w utworach techno bardzo często, jak idę na imprezę, to liczę, że usłyszę dźwięk takiej piły łańcuchowej. On czasami się pojawia i on jest tak, jeżeli jest dobry sound system, to przejeżdża ta piła z jednego końca powietrza na drugie. Cina ci głowę. To bardzo lubię, a to też się zmieniało. Zaczynam od takich bardzo mocnych, mrocznych, industrialnych, teraz raczej takie szybsze rzeczy. Hard groove też jest takie określenie, dosyć popularne. Takie rzeczy, no i wszystko, co robi Freddie K, to jest mój ulubiony DJ.
1: Jak odrobiłem taki klimat funky techno a la Carl Cox kiedyś. Dobrze, ale powiedz, co teraz w popołudniówie będzie?
0: Nie będzie niestety o techno, chociaż może jakieś wątki muzyczne się pojawią. Będziemy rozmawiać o Korei Południowej ze sprawą bardzo interesującej książki, która właśnie się ukazuje. Jeden z autorów pojawi się w naszym studiu. Porozmawiamy o jego koreańskich doświadczeniach. O jedzeniu na pewno też sobie porozmawiamy, jak się tam żyje, jak to społeczeństwo funkcjonuje i czy są cechy wspólne między Polakami a Koreańczykami, bo jest ich całkiem sporo.
1: No, bardzo ciekawa rozmowa to na pewno będzie. Norbert Bożym z tej strony, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz sobie

0: Poczcie im prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: I tak by the way, minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w poniedziałek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami umiarkowane. No a jeśli chodzi o temperaturę, całkiem ciepło. Od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie, do tego słaby wiatr.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 9 minut po godzinie 13. Gangstar na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Piękna pogoda, jeszcze ciepło, słońce świeci. No tak, to można rozpoczynać tydzień, żeby każdy poniedziałek taki właśnie słoneczny był. Mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy razem. Będzie można dzwonić, będzie można zgadywać, będzie można przegrywać czwórkowe jako butle. Także powędrują w wasze ręce, więc mam nadzieję, że miło spędzimy najbliższe 3 godziny. Dużo doskonałej muzyki, którą oczywiście później znajdziecie też na naszej stronie czwórka.online. A ja serdecznie zapraszam, jesteśmy razem do 16. Kamil Jasiński.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Już. I już mamy 16 minut po godzinie 13 i już czas na pierwszą zgadywankę. W czwórce w popołudniowie tym razem usłyszycie głos znanej osoby, który został zmodyfikowany, trochę został obniżony i musicie powiedzieć, kto wypowiedział te słowa. To jest to hasło. Dzwońcie 226452100 i słuchamy naszej dźwiękowej zagadki.
1: Tak ty to robisz? Ja mówię, no oddech bierzesz tutaj, kochany, tutaj bierzesz wszystko na maseczkę.
0: Na maseczkę tutaj ktoś tłumaczy, jak się oddycha, jak brać oddech. Kto mógł coś takiego powiedzieć? 226452100, numer do naszego studia. Czwórkowa ekobutla jest już do zgarnięcia. Tam oczywiście też powietrze również można trzymać. Nie trzeba od razu wody nalewać, jeżeli chcielibyście sobie pooddychać z butelki. Jak najbardziej można. 226452100. Kto to powiedział?

0: 20 minut po godzinie 13. Marek się do nas dodzwonił jako pierwszy. Dzień dobry.
1: Cześć, Kamil.
0: No siemano, jak tam dzisiaj poniedziałek?
1: Całkiem nieźle. Najważniejsze, że pogoda jest super.
0: Tak, słoneczko?
1: Jest, słoneczko, jest ciepło, jeszcze trochę tego lata dobrze go było.
0: Trzeba się cieszyć, bo zajdzie i później będzie bryndza. Dobrze, Marku, jak myślisz, kto to powiedział?
1: No myślę, że to Robert Burnejka.
0: Nie, to nie jest on, niestety nie.
1: Ale podobnie.
0: No na pewno też Robert Burnejka może podpowiadać ludziom, jak oddychać. Tak, to jest bardzo ważne. Wypuszczanie powietrza przy wyciskaniu. Tak, dokładnie. Podstawa. Dzięki Marek, pozdrówki, miłego popołudnia. Dzięki, hej, to był Marek, a teraz Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
2: No cześć, Kamilu, ja miałem też podobną myśl jak kolega poprzednio. A mamy do tego pytania, czy od razu zgadujemy?
0: Od razu zgadujesz.
2: A, od razu zgaduję.
0: Chyba, że chcesz jakieś niezwiązane z naszym konkursem pytanie zadać, to śmiało, ja spróbuję odpowiedzieć.
2: A no to jak się dzisiaj kolega Retek to czuje?
0: No, niesamowicie, jak na poniedziałek jest całkiem dobrze, super. Chociaż jestem senny, nie powiem, jestem dzisiaj tak senniutki.
2: Nie, to u nas elegancka na Dolnym Śląsku pogoda, super, chyba.
0: No ja tutaj mam tylko reflektory teraz w studiu, więc wiesz, to tak...
2: No
0: ale wizualizuję sobie, że za oknem jest piękna pogoda.
2: No to dobra.
0: Dobra, dawaj, kto to mógł powiedzieć?
2: Kto to może być? No to może to będzie... No nie mamy. No nie, to nie mam pomysłu, dobra.
0: Nie masz?
2: Odpuszczam na razie.
0: Dobra.
2: No, dzięki, pozdrowie.
0: Na razie, trzymaj się. Co sobie pogadaliśmy, to nasze. Dobrze, mamy Krystiana, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Witam, nie nazywałbym się Krystian?
3: Gdybym tej trzeciej szansy nie skorzystał.
0: No i działamy, słuchamy.
3: Stawiam na

0: osobę, która żyje kilka tysięcy lat. Jest to Edyta Górniak.
1: Niestety nie, to nie jest ona, ale Edyta też jest na pewno w stanie wyjaśnić nam, jak oddychać. Ale nie, to nie ona, niestety nie. Pozdrawiam cię, Krystian, trzymaj się, dzięki bardzo, na razie. No skorzystałeś z tej szansy. No i mamy jeszcze Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
2: Cześć, Kamil, cześć.
1: Siemano, jak u ciebie dzisiaj poniedziałek, jak po weekendzie?
2: W porządku, ładna pogoda. Ładna pogoda i u mnie w mieście duży pożar, ale to taki szczegół w Białymstoku, ale to nieważne.
1: A w weekend coś tam podziałałeś z kolegami?
2: Podziałałem, z kolegami. Graliśmy w FIFA. O, no,
1: widzisz, tak się zapowiadałeś, czyli...
2: I inne przedmioty.
1: Rozumiem. Fajne gierki na pewno. Kto wygrał?
2: Tak, gierki na PlayStation.
1: Każdy był zwycięzcą. Każdy zwycięzcą był.
2: Tak, wszyscy wygrali. Wszyscy mieli dobrze i wesoło. Wygrali wszyscy.
1: Mistrzowie w bank. Marcinie, słuchamy twojego pomysłu. Kto to jest?
2: A ja strzelam człowieka takiego, Kamilu, Jurek Owsiak.
1: Nie, to nie jest on. Niestety.
2: Oj, kurczę,
1: nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia i jeszcze raz słuchamy tej wypowiedzi, jego głos został znacznie obniżony.
3: Tak ty to robisz? Ja mówię, no oddech bierzesz tutaj, kochany, tutaj bierzesz wszystko na maseczkę.
1: No i proszę bardzo, wiemy już jak oddychać, teraz głęboki oddech i dzwonimy do studia. 226452100.

Yeah, dip trap, let that taste y'all.

0: 27 minut po godzinie 13. Cały czas szukamy osoby, która mogła powiedzieć to zdanie. 226452100 to jest numer do naszego studia i mamy na linii Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
1: No cześć, Kamilu, jeszcze raz.
0: No siemaneczko, namyśliłeś się, słuchamy pomysłu.
1: Tak, namyśliłem Katarzyna Dąbor.
0: Nie, to nie jest Ada, to nie jest Ada, niestety, ciekawy strzał. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej. No i Jan jest na linii, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kamilu, uszanowanie.
0: Uszanowanko, jak tam poniedziałek?
2: Ciężki, ale mam dla ciebie pozytywną informację, zabieram się z rodzinką na grzyby.
0: Teraz jesteś w drodze na grzyby?
2: Tak, teraz jestem w drodze na grzyby.
0: No to cudownie, trzymam kciuki za oczywiście.
2: Mam nadzieję, że to się
0: piękne,
2: znajdzie.
0: Dorodne okazy i żadnych trujących.
2: Oby.
0: I roboczywych.
2: Byłoby tylko bez czerwonych. Drogi Kamilu, Krystyna Janda.
0: Nie, to nie jest ta osoba. Niestety, nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100 numer do naszego studia. Głos był obniżony, no to teraz w drugą stronę kręcimy gałeczką.
3: Tak ty to robisz? Ja mówię, no oddech bierzesz tutaj, kochany, tutaj bierzesz wszystko na maseczkę.
0: I kto to powiedział? Kto to mówi? 226452100 numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Mam was. Czeka czwórkowa ekobutla, tylko trzeba zadzwonić i odgadnąć, kto to powiedział.

0: 226452100, numer do naszego studia. No i szukamy jakiejś osoby. Kto mógł powiedzieć takie zdanie? Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Jestem, no strzelam dzisiaj, może ustrzelę.
0: Dawaj, próbujemy.
1: Daria Marks.
0: Nie, to nie jest ta osoba, nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie.

0: razie. Pozdro i mamy jeszcze Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
1: No, dzień dobry i ja myślę, że ja wiem, kto to powiedział.
0: No to słuchamy.
1: A dzisiaj było coś o Korei, że będzie, tak? Mu opowiadałeś, że będzie w związku
0: będzie
1: z Koreą,
0: o Korei, tak?
1: I to jest taka pani, co kiedyś hymn śpiewała przed meczem z Koreą Południową, pani Edyta Górniak.
0: Nie, to nie jest ona. Nie.
1: A kurczę, ale nie trafiłem jak polscy piłkarze.
0: No tak, ale ona mogłaby uczyć oddychania, wciągania powietrza, ale nie, to nie jest Edyta, niestety.
1: Mam nadzieję, że byłem blisko. Powodzonka.
0: No, przy muzycznych klimatach możemy pozostać i więcej nic nie podpowiadam. Trzymaj się, Wojtku. Słuchamy jeszcze raz tego fragmentu. Posłuchajmy pełne skupienie, kto mógł to powiedzieć.
2: Tak ty to robisz? Ja mówię, no oddech bierzesz tutaj, kochany, tutaj bierzesz. Wszystko na maseczkę.
0: Na maseczkę. Wszystko to teraz w drugą stronę i wysoki głos.
3: Tak ty to robisz? Ja mówię, no oddech bierzesz tutaj, kochany, tutaj bierzesz. Wszystko na maseczkę.
0: Na maseczkę, co to znaczy? 226-4521-00. Kto mógł to powiedzieć? Czekam na wasze telefony, na was czeka czwórkowa ekobutla, tylko najpierw trzeba zadzwonić. 226-4521-00.

0: 25 minut, pozostało już tylko do godziny 14. Cały czas walczymy. Paweł jest na linii. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witamy, słuchamy twojej propozycji.
1: No ja strzelam może, że to jest Marian Lichtman.
0: Tak, to jest Marian Lichtman. Brawo! Brawo, brawo. Ale pytanie na szóstkę. Pawle, żebyś, wiesz, mógł pełnoprawnie tutaj zgarnąć butlę, musisz zaśpiewać JPP-ja teraz.
1: Pięknie.
0: Posłuchajmy w oryginale do tego fragmentu, o co chodzi z tym oddychaniem.
2: Tak ty to robisz. Ja mówię, no oddech bierzesz tutaj, kochany, tutaj bierzesz wszystko na maseczkę.
0: To jest fragment wywiadu, w którym Marian Lichtman mówi, jak uczył Krzysztofa Krawczyka śpiewać. Właśnie jak trzeba oddychać w trakcie śpiewania. Pawle, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowa butla jest już twoja. Życzę udanego popołudnia, udanego tygodnia. Dzięki wielkie.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, na razie, pozdrówki.

0: To oczywiście Małpa Postaw na Mnie. Teraz bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów, no, jednego z najlepszych seriali w historii ludzkości, czyli Breaking Bad. Ja jestem absolutnie wielkim fanem tej produkcji. Tak zabieram się. Może znowu powinienem te wszystkie odcinki obejrzeć, bo oglądałem tylko raz, no, ale na pewno są maniacy, którzy oglądali to wielokrotnie. Natomiast dobra informacja jest taka, że już wkrótce ukaże się książka pod tytułem Analiza Breaking Bad odcinek po odcinku. I rzeczywiście jeden z najważniejszych krytyków telewizyjnych amerykańskich, Alan Sepinwall, analizuje wszystko odcinek po odcinku, jak podejmowane decyzje w konkretnych odcinkach później wpływały na rozwój postaci, jak te postaci też się zmieniały. No, tam naprawdę bardzo dużo się dzieje. Sam rozwój Waltera White'a też na przestrzeni całego serialu jest niesamowity, jak jego postać się zmienia, jak ewoluuje w takiego straszliwego złoczyńcę, więc warto na pewno o tym sobie będzie poczytać, a książka ukaże się już 22 października.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: phone. I ain't got a limit, there's a lyric and a phone. A lot of people did it, never did it like stone. I was getting bigger, but they figured that I won't. I ain't gonna talk, just blow. Let's go. Just give me my flowers. 10,000 hours. When life gets deep, gotta find my feet, cause I ain't no coward. I adapt, that's me, then attack, that's me. I was blessed with powers. I'ma stack that cheese, I'ma rap that Steve till the game was ours. Just give me my flowers. 10,000 hours. When life gets deep, gotta find my feet, cause I ain't no coward. I adapt, that's me, then attack, that's me. I was blessed with powers. I'ma stack that cheese, I'ma rap that Steve till the game was ours.
1: Jeszcze pozostajemy na chwilę przy serialowych tematach. Otóż magazyn New York Times opublikował listę 100 najlepszych seriali XXI wieku. No i ponownie na pierwszym miejscu jest wspomniane przeze mnie przez chwilę Breaking Bad. Na drugim miejscu oczywiście Prawo ulicy. Te seriale bardzo często wymieniane są wymiennie, jeśli chodzi o ten jeden najlepszy serial w historii. Jest jeszcze Mad Men, Sukcesja, Gra o Tron. No jest 100 seriali, warto się z tym zapoznać. Kto dokonał tego wyboru, no to przede wszystkim osoby z branży. Łącznie 516 osób pracowało nad tym, by stworzyć taką listę 100 najlepszych seriali. Magazyn wziął pod uwagę produkcje, które zadebiutowały od 1 stycznia 2000 roku, więc no zbliżają się ferie, zbliżają się dni wolne, więc wtedy można sięgnąć po tę listę no i sobie nadrabiać zaległości, ale na pewno warto zacząć od Breaking Bad.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8

0: lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Fly around the world cause I'm bossy. Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Afrykańskie powietrze przyniosło do Polski ciepłą i słoneczną aurę. Złota Polska jesień utrzyma się w wielu regionach kraju do końca tygodnia. W końcu września w ciągu dnia będzie nawet powyżej 20 stopni i nie będzie padało, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: Powiało afrykańskie powietrze i z tego co widać zrobi, mówiąc kolokwialnie, pogodę w całej zachodniej Europie, także w Polsce. Cieszymy się złotą polską jesienią. Ona rzeczywiście przez najbliższe dni będzie właśnie taka.
0: Profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że słoneczna aura sprzyja rolnikom, którzy zbierają z pól buraki i ziemniaki.
3: To jest też dobra pogoda do tego, żeby były zasiewy, tak? Ponieważ no też nie siejemy w wilgotną, nie siejemy w mokrą glebę, no ponieważ to też nie będzie sprzyjało wschodom, tak? Gleba ma być wilgotna, ale nie mokra.
0: Natomiast w nocy temperatura będzie znacząco spadać. Synoptycy ostrzegają, że w wielu regionach kraju nad ranem mogą pojawić się mgły. Od niedzieli pogoda będzie się zmieniać.
1: Autopromocja.
4: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego

0: Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
0: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po reklamie.
0: Tak jak

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Fred again, na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. Mamy już 10 minut po 14, jeszcze przez 2 godziny jesteśmy razem. No i oczywiście jak zawsze po 14 zgadywanki, wy dzwonicie, ja odpowiadam. Ja znam hasło, ale to wy zadajecie pytania. 226452100, już za moment podam naszą kategorię, a dzisiejsza nagroda jak najbardziej praktyczna, czwórkowa ekobutelka, którą można ze sobą zabrać i do pracy, i do szkoły, a także na grzyby. Dzisiaj ten wątek grzybowy się pojawiał, więc warto w lesie się nawadniać. 226452100, numer do naszego studia i już za moment zaczynamy. Ja zapraszam, jesteśmy razem do 16.
2: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia, io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: tylko o jednym myśli.
1: 17 minut po godzinie 14. Startujemy z naszymi zgadywankami 226452100. To jest numer do studia czwórki i to wy dzwonicie i to wy zadajecie pytania. Ja tylko odpowiadam tak lub nie. No i dla ułatwienia podaję kategorię, a dzisiejsza kategoria to zdrowie. Mordo, zdrowie najważniejsze. 226452100, szczególnie po weekend.

będzie intensywnym, pełnym grzybów w lesie. 226452100, numer do naszego studia. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać aż dwa pytania, no i tak będziemy walczyć o czwórkową ekobutlę. 226452100, czekam na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: No mamy pierwszego śmiałka. 20 minut po godzinie 14. Wojtek jest razem z Dawid. Dzień dobry.
2: No cześć, ja dzisiaj jestem hiperaktywny, więc sorry, że tak...
1: Bardzo nie, dobrze, ale... bardzo mnie to cieszy. Ktoś musi być aktywny w poniedziałek, prawda? Żeby inni mogli być mniej aktywni.
2: Bez zaspane być mógł ktoś.
1: Właśnie, właśnie. Jak tam weekend, Wojtku, co?
2: Oj, panie.
1: Panie, kiszczą.
2: W ruchu, cały czas, w ruchu logistycznym, sportowym, bardzo intensywnym.
1: Gdzie biegniesz? Gdzie biegniesz? Albo przed kim uciekasz?
2: No, Quo Vadis.
1: Dokąd,
2: właśnie, dokąd zmierza ten konkurs? Zaraz się dowiemy.
1: Zdrowie, zaczynamy. Zdrowy, Wojtku.
2: To mam takie dwa zupełnie różne pytania. Dobra. Pierwsze to jest, czy to jest zielone?
1: Nie.
2: Dobra. Czy to jest jakiś stan dermatologiczny?
1: Nie. Już o purchawach wszystkich myślisz i wybroczynach. Nie tym razem, mój drogi.
2: No dobra, to nie jest dermatologiczny stan, więc to jest ból gardła.
1: Co to? Ból gardła? Niestety nie.
2: To... Ból gardła.
1: Nie, to nie jest to, niestety.
2: Do usłyszenia.
1: Trzymaj się, dzięki bardzo za telefon. Trochę nam Wojtek rozjaśnił. Wiemy, że to nie jest zielone, nie jest to też stan dermatologiczny, więc wszystkie tutaj zmiany naskórne od razu możecie odrzucić. Ja wiem, że lubicie tego typu hasła, no ale nie tym razem. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie kategorię zdrowie. Co to może być? Czekam na wasze telefony, a na was czeka czwórkowa ekobutla.

0: tylko o jednym myśli.
1: 24 minuty po godzinie 14 i Michał jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No cześć Michale, jak tam samopoczucie?
2: No właśnie, jestem chory i wracam do domu z pracy.
1: Czy dzisiaj w pracy się rozchorowałeś, czy uznałeś, że tak dłużej już nie można robić?
2: Nie, no poszedłem chory i w sumie stwierdziłem, że co mogłem zrobić, to zrobiłem, resztę roboty wziąłem do domu.
1: No dobrze, to zdrówka, życzymy jak najwięcej, no i tak się złożyło, kategoria zdrowie, słuchamy.
2: Pytanie czy odpowiadać?
1: Najpierw pytanie.
2: Dobra, pytanie czy trzeba zażywać, może inaczej. Czy można tam złapać, w tym lesie można to złapać i przynieść od razu do domu, czy dopiero w domu się okazuje, że to złapałeś?
1: W tym lesie. Nie można tego złapać.
2: Okej.
1: Niech ci będzie i teraz strzelaj.
2: No to jeżeli to nie jest żadne choróbsko, no ja obstawiam, że z lasu to... Ja nie mogę złapać kleszcza, więc obstawiam, że to kleszcz.
1: Nie, to nie jest kleszcz, ale to nie ma nic wspólnego z lasem. Tak na przyszłość mówię. Nie wiem, skąd ten las się wziął, no ale rozumiem, że może przez las przejeżdżasz, albo tak po prostu ciągnie każdego z nas do natury. Michale, pozdrawiam cię serdecznie, zdrówka życzę. Może jeszcze przed dotarciem do domu uda się jeszcze raz dodzwonić. 226452100, numer do naszego studia. Kategoria zdrowie. Jakiego hasła dzisiaj szukamy?

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 14.30 na naszym czwórkowym zegarze i Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
2: Witaj, Kamilo, raz jeszcze.
1: Witamy, witamy, słuchamy.
2: Pytanie. Czy to jest związane z ludzkim ciałem?
1: Trochę tak.
2: Trochę tak. Czy to jest pół zęba?
1: Czy to jest pół zęba?
2: Ból.
1: Ból zęba. Nie, to nie jest ból zęba. Nie.
2: Nie jest ból zęba.
1: Nie.
2: Dobra.
1: Trzymaj się na razie. Pozdrówki. Hej, hej. 226-4521-00. Numer do naszego studia. Dzisiejsze hasło raczej z jakimś bólem albo nieprzyjemnymi uczuciami raczej się nie kojarzy. Nie. Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
3: Cześć.
1: Dzień dobry. Słuchamy pytania.
3: Czy chodzi może o jakieś, nie wiem, wizytę u lekarza, coś z tym związane?
1: Nie, nie chodzi o to, nie. Nic.
3: Okej.
1: Okay. Strzelasz?
3: No to strzelam, no, syrop na kaszel.
1: Nie, to nie jest syrop na kaszel, nie. Trzymaj się na razie, pozdrówki, hej, hej. No jeszcze mamy Pawła, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle, słuchamy pytania.
4: Czy to jest stan zdrowia człowieka?
1: Nie.
4: Nie. No to szczepionka.
1: Nie, to nie jest szczepionka, ale dzisiejsze hasło raczej pozytywnie wpływa na stan zdrowia. Tyle mogę podpowiedzieć. No okay. Jeszcze razem z nami jest Małgosia. Dzień dobry, Małgosiu.
5: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, słuchamy.
5: Mam pytanie, czy to się nosi na twarzy?
1: Nie, raczej.
5: Dobra, to chciałam powiedzieć maseczka.
1: Nie, to nie jest maseczka. Niestety nie. Cały czas szukamy.
5: Dobra,
1: cały czas szukamy naszego hasła. Dzięki, na razie. 226-4521-00. Teoretycznie można byłoby to umiejscowić sobie na twarzy, ale byłoby to bardzo niewygodne. 226-4521-00. Numer do naszego studia jeszcze

0: Mamy Michała na linii, halo?
1: Cześć, jeszcze raz.
0: Cześć, Michale, słuchamy.
1: Kurczę, powiem wam, że już za trzecim razem to już nie wiem, jakie wam zadać to pytanie.
0: To strzelaj.
1: Ale jeżeli to pozytywnie jest związane ze zdrowiem, no to może chodzi o jakiś etap kończący chorobę?
0: Czy twoja odpowiedź to etap kończący chorobę?
1: Nie, to pytanie.
0: Nie, było. To nie jest etap kończący chorobę.
1: No to nie wiem. Zwolnienie lekarskie.
0: Niestety nie, to nie jest to. Zwolnienie z WF-u też nie odpada. Okay. Trzymaj się na razie, wszystkiego dobrego. 226452100 numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Kategoria zdrowie.

0: tylko o jednym myśli.
1: No cały czas walczymy, cały czas walczymy. Dzisiejsza kategoria to zdrowie. Małgosia wraca do gry. Halo Małgosiu.
2: Cześć, halo, no nie poddaję się. Czy to jest może ciepłe?
1: Może być.
2: Może być.
1: Może być, ale nie musi.
2: No bym strzelała, że to jest termofor.
1: Nie, to nie jest to, niestety. Pozdrawiam. Aj, na razie.
2: Jej.
1: Zdrówka życzę oczywiście. Wojtek jest na linii, halo.
3: No cześć.
1: No cześć Wojtku.
3: Ja szukam jakiegoś przedmiotu, tak czy nie?
1: Tak.
3: No to... taka poduszka elektryczna.
1: Nie. Dobrze, że nie krzesło. Nie.
3: Mówię, że miałem ten termofor też,

0: przygotowany.
1: Nie, to nie to.
0: Tak to wyszło. No, to
1: na razie, pozdro, hej. Bartek jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Cześć Bartku, słuchamy.
2: Mam takie pytanko, czy to spożywamy?
1: Tak.
2: Czy to są witaminy?
1: Nie, nie, nie, nie. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Na razie.
2: No.
1: No i mamy Janusza. Dzień dobry, Januszu.
3: No cześć.
1: No hej, słuchamy.
3: Wybili mnie z rytmu, kurde, w ogóle. To też... jest ciecz. Do picia to jest jakaś ciecz, tak?
1: Może być.
3: Nie, strzelam tam, nie przeciągajmy. Grzaniec.
1: Janusz, zdrowie i grzaniec, no gdzież, to gdzież? Nie, nie, nie.
3: Ale to nie musi być alkoholowy, ja wiem, bezalkoholowy.
1: Ja, oczywiście, tylko o takim tutaj rozmawiamy, ale nie, to nie jest grzaniec. Pozdrawiam, na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. To był Janusz, a razem z nami jest Marta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć. Ja chciałam zapytać, czy możemy to pić w kubku?
1: Możemy.
4: Herbatka ziołowa.
1: Nie, to nie jest herbatka ziołowa. Pozdrawiam, okay, na razie, hej, dzięki. Hej. I mamy jeszcze Michała, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Michale, słuchamy twojej...
5: Czy to jest koloru białego?
1: Może być.
5: Może być, okej. Okay. No to nic mi innego nie przychodzi na myśl, jak to, co dzisiaj rano piłem, czyli mleko z miodem, nie wiem, i z czym się...
1: Z czosnkiem?
5: Na przykład. No nie każdy pije, dlatego nie chciałem powiedzieć, ale dzisiaj piję czosnek.
1: No na pewno zdrowy będziesz, ale nie, to nie jest to, to nie jest to. Czegoś innego okay. Szukamy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. I gramy 226452100, numer do naszego studia, kategoria zdrowie. Okay, camera's ready. Everybody get them lunch. Let's get this thing started, people. Come on. Pasta news, you got your lines. You know the direction. Roll cameras, everybody. Roll cameras. Let's make this a good one. And action. LA's finest back at it.

0: tylko o jednym myśli.
1: 18 minut pozostało do godziny 15. Jak Wojtek usłyszał, że coś do picia, to od razu dzwoni. Halo Wojtku.

0: No tak, tak? Ja powiem tak. Siema, siema, siemielniane.
1: Nie, to nie jest to, niestety nie. Nie, nie, nie, nie, nie.
0: Na razicho.
1: Elo, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Siemielniane do picia? Tak, można? Po zmielej? No dobra, niech będzie. Niech ci będzie, Wojtek. Dobra, Paweł jest razem z nami, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Siema, dawaj.
2: Czy jest to suplement diety?
1: No, możemy tak uznać.
2: Są to elektrolity.
1: Tak, to są elektrolity, brawo! Szczególnie w poniedziałek przydatne, bo po całym weekendzie grzybobrania i łowienia ryb i tak dalej, prawda? Wypłukane elektrolity po leśnych wędrówkach. Gratuluję ci bardzo serdecznie, Pawle. Jak u ciebie samopoczucie, jak poziom elektrolitów w twoim organizmie dzisiaj?
2: Elektrolity właśnie uzupełniam herbatą.
1: Okej, z miodem?
2: Tak, z miodem.
1: No dobrze, to zdrowie. W takim razie gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowa ekobutla jest już twoja. Gratuluję zwycięstwa.
2: Dzięki.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, na razie.

10 minut pozostało już tylko do godziny 15. Co prawda jedna i druga butla już powędrowała w wasze ręce, ale trochę fantów będziemy jeszcze mieli po godzinie 15, ponieważ po godzinie 15 nasze studio odwiedzi Filip Danecki, jeden z autorów książki Korea Południowa Kraj bez teraźniejszości. I o tej książce będziemy sobie rozmawiać i także kilka egzemplarzy tych książek powędruje do was. Jeżeli byliście w Korei, jeżeli chcielibyście lepiej poznać ten kraj, no to pozostańcie z czwórką, bo już za chwil kilka rozmowa na temat tej bardzo ciekawej książki, no i także będziecie mogli je zgarnąć, więc pozostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj, jutro słoneczna pogoda z czystym niebem, a temperatura wyniesie nawet 23 stopnie na południowym zachodzie, ale w nocy w rejonach podgórskich niestety temperatura spadnie tylko do 1 stopnia. Dzisiaj natomiast najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, tylko 17 stopni, do tego umiarkowany wiatr.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wróżka prawdę ci powie.
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego, pijąc codziennie.

0: Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 12 minut po godzinie 15. Już teraz w czwórce przenosimy się do Korei. Razem z nami jest już Filip Danecki, współautor książki Kraj bez teraźniejszości. Dzień dobry, cześć.
2: Witam, dzień dobry.
1: Filipie, na samym początku możesz nam opowiedzieć swoją historię, swoją relację z Koreą? Dlaczego zakochałeś się w tym kraju?
2: To zaczęło się już dawno temu. Ja jestem absolwentem filologii koreańskiej na UM w Poznaniu. I kiedy zaczynałem studia, to o Korei wiedziałem bardzo mało. Wtedy jeszcze Korea nie była taka znana w Polsce. Od studiów poleciałem na wymianę językową. Jeszcze wcześniej poznałem moją przyszłą żonę, która niestety nie mogła dzisiaj do nas dołączyć. Żona jest absolwentką polonistyki w Seulu, więc dobrze się dobraliśmy. I od momentu, kiedy tylko zacząłem studiować, poznawać Koreę, po mojej pierwszej wizycie w Korei, na wymianie językowej, na kursie, zakochałem się w kraju. Dostrzegam wiele podobieństw między Koreą

0: ma polską, ale Korea jest też unikalnym krajem na świecie, ma swoje smaki, swoje zapachy.
1: I mam wrażenie, że teraz Korea też ma swój moment. To jest bardzo popularny kraj, nawet chyba można użyć określenia modny.
0: Tak, zgadzam się całkowicie. Korea posiada swoją kulturę na eksport, czyli ten tak zwany K-Wave, Hallyu, dostrzegalne choćby w K-popie, w muzyce, w serialach telewizyjnych. Na pewno koreańska kultura, w tym choćby jedzenie, jest coraz bardziej dostrzegalne na świecie.
1: A kiedy byłeś pierwszy raz w Korei? To znaczy, jak dawno i jak bardzo na przestrzeni lat zauważasz, że ten kraj się zmienił?
0: Pierwszy raz w Korei byłem ponad 20 lat temu. To był zupełnie inny kraj. Wtedy był, nadal jest konfucjański, ale teraz postępuje globalizacja, ten kraj się mocno zmienia, bardzo mocno się unowocześnił. Widać to zarówno w postawie ludzi, w otwartości na inne kultury, na to, co się dzieje na świecie. Widać w technologii, czyli w wszechobecnych robotach, w nowoczesnych środkach transportu, w superszybkich pociągach i choćby na ulicy. Na co dzień, kiedy się idzie i dostrzega, jak bardzo się Korea rozwinęła, choćby przy ilości sklepów czy różnego rodzaju atrakcjach turystycznych.
1: Myśląc o Korei, bardzo często mamy taką wizję świata przyszłości, że tamta technologia jest już tak rozwinięta. To za chwilę o tym sobie porozmawiamy właśnie, jak ważnym elementem życia Koreańczyków są nowe technologie, sztuczna inteligencja, jak z tego korzystają. O tym już za moment. Zostańcie z nami i zachęcam was do tego, żebyście dzwonili do naszego studia, bo mamy dla was kilka egzemplarzy książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Kraj bez teraźniejszości. 226452100.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 15 dodzwonił się do nas Paweł. Halo, halo, Pawle.
2: Halo, halo, witam.
1: Dzień dobry, Pawle. Czy miałeś może okazję być w Korei?
2: Nie, ale bardzo chciałbym.
1: Tak.

0: Fascynujesz się tym krajem? Jakieś K-dramy oglądasz? K-popu słuchasz?
1: Nie. Ze względu na zobaczyć tylko tą technologię, która tam jest dostępna, i myślę, że troszkę przed nami.
0: Okej, okay, dobrze, czyli fascynacje technologiczne. Myślę, żeby lepiej poznać ten kraj, odsyłamy cię do lektury. Książka jest już twoja i życzymy wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję wzajemnie, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki bardzo, na razie, cześć Pawle. Filipie, czy rzeczywiście ta Korea jest aż tak bardzo rozwinięta, tak jak tutaj Paweł powiedział, że ho ho, przed nami lata do przodu?
2: Niektórzy mówią, że Korea to jest taki kraj cyberpunkowy, czyli widać wpływ, że technologia jest bardzo, bardzo mocno rozwinięta, o lata świetne przed nami. Na co dzień powiedziałbym, że może aż tak tego nie widać, dopóki się nie odwiedzi restauracji. Część restauracji ma już roboty jako kelnerów, które podjeżdżają z naszą potrawą. Potrawy wybieramy sobie w menu na tablecie, więc nawet nie ma za bardzo kontaktu z człowiekiem w części restauracji. Widać choćby technologie rozwinięte mobilne, gdzie można z telefonu różne rzeczy załatwić, zamówić, zapłacić. Są sklepy samoobsługowe, dosłownie gdzie nie ma obsługi, tylko się odbija kodem i robi się zakupy i przy wychodzeniu płaci się telefonem.
0: Czyli z jednej strony mówisz o tym, jak bardzo rozwinięty jest ten kraj, ale z drugiej strony też w książce piszecie o tym, że on też jest bardzo skoncentrowany na swojej historii, że tej teraźniejszości nie ma, że tutaj tak bardzo rozwinięta technologia, ale z drugiej strony pamięć o tym, co było. W czym to się przejawia, to drugie oblicze Korei?
2: Z pewnością Korea ma swoje korzenie konfucjańskie. I dalej jest to widoczne choćby w społeczeństwie, w hierarchii, w tym, w jaki sposób są skonstruowane relacje społeczne, gdzie każda relacja w Korei jest asymetryczna. Zawsze ktoś jest starszy, młodszy, zawsze ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. Więc to w codziennych kontaktach z Koreańczykami jest bardzo mocno odczuwalne.
0: Czyli wszystko, ale wszystko ma jakieś zasady. To nie jest tak, że nie jesteśmy świadomi tego, nie jesteśmy pewni, jak się odnaleźć, tylko wszystko jest jakoś ustalone z góry.
2: Tak, dla Koreańczyków to są niepisane zasady. To znaczy nie ma jakiegoś podręcznika, który można sobie przeczytać i po prostu nauczyć się tego. Dla obcokrajowców poruszanie się w gąszczu tych reguł społecznych, w jaki sposób odnosić się do poszczególnych osób, na pewno jest trudne. Ale na szczęście jako obcokrajowcy mamy taryfę ulgową.
0: Więc... No dobrze, a z twojej perspektywy Europejczyka, te wszystkie zasady, te wszystkie układy, te wszystkie zależności, czy one są do ogarnięcia? Jak ty na to patrzysz? Czy to jest sprawia, że to społeczeństwo lepiej funkcjonuje, czy gorzej?
2: Funkcjonuje inaczej. Nie rozpatrywałbym tego w kategoriach lepiej, gorzej. Na pewno jako społeczeństwo ściśle zhierarchizowane, można szybciej reagować, bo pewne decyzje są odgórne. Czyli na przykład w firmie, jeżeli jest jakaś decyzja, to cały statek zawraca. Kapitan mówi, skręcamy. Natomiast jest mniejsza elastyczność. W niektórych sytuacjach Koreańczycy są po prostu ograniczeni tymi regułami, w jaki sposób muszą się odnieść. Na przykład Koreańczycy bardzo nie lubią odmawiać. Nie bezpośrednio, tak? Czyli może powiedzą, może... Sprawdzę to, unikają powiedzenia nie, wprost. I dla Europejczyka, na pewno dla człowieka spoza tego kręgu kulturowego, może to sprawiać pewne trudności. Odczytanie intencji.
0: O co mu dokładnie chodzi?
2: Tak, intencji rozmówcy.
0: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o tym, jak Koreańczycy traktują obcokrajowców, no bo jednak to jest dosyć popularny kierunek, tak jak już na samym początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, nawet modny, więc o tym już za moment. Zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Filip Danecki jest cały czas razem z nami, współautor książki Kraj bez teraźniejszości, Korea Południowa. O tej książce, o tym kraju rozmawiamy i Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Cześć, Kamilo.
1: Cześć, Michale. Czy ty może miałeś okazję odwiedzić Koreę?
2: Jeszcze nie, ale wszystko przede mną.
1: No dobrze, czy coś w tym kraju cię wyjątkowo fascynuje, coś ci się podoba?
2: Na pewno jedzenie. To jedzenie jest niepowtarzalne, niespotykane w innych kulturach. To jest to, co oni mają na punkcie kurczaka, to jest niepojęte.
1: Właśnie, ten kurczak jest coś niesamowitego. O tym kurczaku na pewno sobie porozmawiamy, a książka jest już twoja. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
2: Super, dzięki.
1: Dzięki, miłej lektury, wszystkiego dobrego. Na razie. Filipie, czy możesz nam wytłumaczyć tą fascynację smażonym kurczakiem, bo kurczak smażony przede wszystkim kojarzy się ze Stanami Zjednoczonymi. No ale on jednak ze Stanów przywędrował do Korei i oni przetworzyli go na własną modłę. Czy rzeczywiście to jest aż tak ważna rzecz? Bo tutaj nawet używasz określenia, że jest jakieś słowo, które jest połączeniem kurczaka i jeszcze chyba jakiegoś napitku.
3: Oraz piwa.
1: Tak, Cimek. Że jest jedno słowo, które wyraża te
3: Zgadza
1: dwa produkty.
3: Się. Dokładnie tak. Koreańczycy uwielbiają kurczaka w panierce smażonego na głębokim oleju. Sama panierka też ma przyprawy, ale Koreańczycy tworzą świetne sosy. Sosy na ostro, w sosie sojowym. Te mieszanki smaków, ostrość kurczaka, do tego podaje się rzepę piklowaną, ta kwaskowość stanowi niesamowite połączenie i najczęściej jest pity z piwem. Bardzo często goście na koreańskich stołach, zarówno na wyjściach firmowych, jak i zamawiane do domu choćby.
1: Te wpływy kuchni amerykańskiej są bardzo widoczne w Korei, bo bardzo często używany jest na przykład syrop kukurydziany, albo też są jakieś takie zupy czy gulasze, gdzie podstawę stanowi chyba jakaś mielonka, albo taka kiełbasa, czy tam amerykańska parówka, więc można tam znaleźć te smaki i mogłoby się wydawać, że kuchnia koreańska jest zdrowa, ale jak sobie popatrzymy na te niektóre dania, no to daleko do zdrowych.
3: Część potraw na pewno jest smażona na głębokim oleju, ale ogólnie rzecz biorąc, koreańska kuchnia raczej jest zdrowa. Dominują warzywa surowe, piklowane, kiszone, ryby, owoce morza. Mięsa nadal się je dużo, natomiast jest dodatkiem. Jakby główną częścią posiłku jest dalej ryż i zupa.
1: A czy rzeczywiście Koreańczycy jedzą aż tak dużo kimchi?
3: Dużo. I kimchi, to, które jest w Polsce popularne, które robione jest z kapusty pekińskiej, to jest tylko jeden z rodzajów, bo do kimchi można użyć najróżniejszych warzyw, na przykład marchewki, na przykład ogórka,
1: właśnie rzepa rzepy.
3: Tak.
1: No dobrze, a z twojej perspektywy, ty lubisz kuchnię koreańską? Smakuje ci to jedzenie?
3: Bardzo lubię.

0: Lubię, zresztą akurat u nas na stole gości codziennie, bo jako że żona jest Koreanką, syn też uwielbia kuchnię koreańską, to raczej jemy kuchnię koreańską, potrawy z kuchni koreańskiej w domu. Ale przede wszystkim bardzo odpowiadają mi smaki, lubię pikantne jedzenie, a Koreańczycy jedzą naprawdę ostre jedzenie.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na naszą polską kuchnię, to ona też smakuje Koreańczykom, bo tam jest, bo u nas jest całkiem sporo umami i też dużo jest kwaśnych smaków, które są obecne w kuchni koreańskiej.
0: Tak. Tak czasami się zastanawiamy, gdyby dodać ostrą paprykę do niektórych naszych potraw, do bigosu troszkę więcej, do niektórych zup, to prawie mielibyśmy nasze polskie odpowiedniki koreańskich.
1: Najprawdziwsza potraw. Kuchnia fusion by nam wyszła. Dobrze, za chwilę porozmawiamy jeszcze o innych aspektach życia w Korei. To już za moment. Zostańcie z nami.

0: tell the friend that we are tell the sin. We not tell the friend, we not tell the friend.
1: If I didn't want to do this, do this. Never will give in this, do this. Never had given this.
2: To jest popołudniówa w czwórce.
3: 29 minut pozostało do godziny 16. Marta jest razem z nami. Dzień dobry, Marto.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Czy ty jesteś miłośniczką Korei?
4: Tak, i jako kobieta, to jeżeli chodzi o Koreę, to przede wszystkim koreańska pielęgnacja, bo to jest coś, czego wcześniej nie było u nas w Polsce, a Koreanki mocno stawiają na nawilżenie. To pod kątem Korei z mojej strony na pewno, bardzo widoczne.
3: Tak? Czy to są inne kosmetyki, czy po prostu inny i w inny sposób ta pielęgnacja przebiega?
4: Ta pielęgnacja na pewno jest wieloetapowa, czyli to nie jest tylko proste zmycie makijażu i nałożenie kremu, tylko to jest zmycie w różnych etapach, w kilku etapach tak naprawdę. No i w tym demakijażu też duży nacisk jest mimo wszystko na nawilżenie, czyli nie tylko zmycie makijażu i hop, ale nawilżamy, cały czas nawilżamy i chronimy coraz
3: więcej. Marto, dziękujemy ci bardzo serdecznie za ten telefon. Słuchaliśmy ze zrozumieniem. Książka jest już twoja, pozdrawiamy cię serdecznie. Trzymaj się.
4: Pozdrawiam, hej.
3: Wszystkiego dobrego. Filipie, pojawił się wątek, jak funkcjonuje społeczeństwo, tych wszystkich zasadach i układach. A jak obcokrajowcy są traktowani w Korei? Domyślam się, że ta sytuacja trochę zmienia się, kiedy ktoś jednak zaczyna tam mieszkać, a nie tylko jest turystą.
5: Na pewno tak jest. Ogólnie stosunek Koreańczyków do obcokrajowców się zmieniał przez lata. Kiedy pierwszy raz byłem w Korei, to

0: nadal obcokrajowcy byli pewnym ewenementem. W metrze na przykład starsi Koreańczycy potrafili się patrzeć na mnie, wręcz mógłbym powiedzieć gapić. Obecnie jest już tylu obcokrajowców w Korei, wszyscy są zaznajomieni, te procesy globalizacyjne mocno postępują, więc ten widok obcokrajowca już nie jest taką niespodzianką. I Koreańczycy mają do obcokrajowców stosunek bardzo przyjazny, są otwarci, bardzo pomocni. Wielu turystów spędza naprawdę świetne chwile w Korei. Jeśli by się tam osiedlić jako obcokrajowiec, to można natrafić na pewne trudności. Trudności na przykład w zarejestrowaniu się w takim lokalnym ratuszu, gdzie długość pola na nazwisko czasami może nie wystarczyć. Koreańskie nazwiska są bardzo często jednosylabowe, głównie jednosylabowe. Nazwiska obcokrajowców potrafią być długie i nie mieszczą się na przykład, ilość znaków jest zbyt ograniczona w tych polach. Tak samo obcokrajowcy napotykają na pewne trudności w kontaktach z Koreańczykami w miejscu pracy, jeżeli są już na miejscu. Są pewne oczekiwania, które są dla Koreańczyków naturalne, a o których obcokrajowcy mogą nie mieć pojęcia, więc jest taki ten proces asymilacji. Ale jeżeli mieszka się odpowiednio długo, to można się tam dotrzeć i dopasować.
1: A jaka jest tam obecnie polityka migracyjna? No to jedna z największych gospodarek na świecie. Czy jest tam dużo migrantów?
0: Są migranci, głównie z Azji. Jeżeli chodzi o Europejczyków, czy ogólnie z choćby, nie wiem, z Ameryki Północnej obcokrajowców, to bardzo często są to ekspaci, czyli ludzie, którzy podróżują służbowo, są oddelegowani do jakichś oddziałów, które się znajdują w Korei Południowej, albo na przykład są to z krajów anglojęzycznych, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, czy choćby z Wielkiej Brytanii, to są nauczyciele języka angielskiego. A tak to migranci raczej pochodzą z Azji, na przykład z Azji Południowo-Wschodniej.
1: A jak samo społeczeństwo obecnie funkcjonuje? Bo też świat się zmienia, tak mówimy o tej technologii, ale cały czas to jest patriarchalne społeczeństwo.
0: Tak, nadal daje się odczuć tę hierarchię. Nadal mówi się, że mężczyzna jest głową rodu, najstarszy mężczyzna, bardzo często dziadek. W firmach daje się to też odczuć, gdzie jeżeli chodzi o stosunek ilość osób na wyższych stanowiskach, które zajmują, nadal są to raczej mężczyźni, ale społeczeństwo bardzo się zmienia.
1: Ale to, co mnie też bardzo zaskoczyło, jak silna jest pozycja teściowej w rodzinie. I to jest matka męża raczej, tak?
0: Zgadza się. W Korei ślub to nie jest tylko związek między dwojgiem ludzi, ale przede wszystkim między dwiema rodzinami. I tradycyjnie po ślubie żona stawała się częścią rodziny męża. Stąd pozycja, w jaki sposób musiała odpowiadać przed teściową, czyli przed żoną głowy rodu najczęściej, to był cały zestaw rytuałów, które musiała odbyć, żeby sprostać oczekiwaniom, które są przed nią stawiane.
1: A ty też czegoś takiego doświadczyłeś, zakładając rodzinę z Koreanką?
0: Przyznam, że nie. Moi kochani teściowie są bardzo otwarci, wręcz i teściowie, i dziadkowie. Byliśmy wręcz zaskoczeni, że nie napotkaliśmy praktycznie żadnego oporu. Słyszałem od znajomych, różnie to bywa, jeśli obcokrajowiec ma być częścią rodziny, to starsze osoby czasami mogą mieć troszkę z rezerwą podchodzić do takiej sytuacji, ale u nas to w ogóle nie miało miejsca.
1: No dobrze, jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek dotyczący Korei. Otóż jest wiele elementów wspólnych albo podobieństw między Koreą a Polską. I o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Filip Danecki, współautor książki Korea Południowa, kraj bez teraźniejszości, jest cały czas razem z nami. Zanim porozmawiamy o tych elementach wspólnych, cechach wspólnych między Polakami a Koreańczykami, to jeszcze mógłbyś nam powiedzieć, jaki stosunek do swojej historii mają Koreańczycy? Bo to jest kraj, który przez ostatnie kilkadziesiąt lat zaliczył niesamowity progres. Bardzo się rozwinął. To są dwa inne, inna planeta, to co było kiedyś po wojnie koreańskiej. I jaki stosunek mają do tego Koreańczycy, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy, a jak młode pokolenie do tego podchodzi?
2: Na pewno niestety Koreańczyków, którzy pamiętają wojnę koreańską, jest coraz mniej. Jednak wojna koreańska się zakończyła w 1953 roku, więc te osoby już mają 80 lat lub więcej. Pamiętają trudności i po wojnie koreańskiej ten czas, kiedy Korea była jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. I pamiętają, w ciągu jednego ludzkiego życia stała się jednym z najbogatszych krajów na świecie. Więc przed ich oczami, ich jakby przy pomocy własnych rąk zbudowali praktycznie kraj od zera, całą tę potęgę gospodarczą. Natomiast młodsze osoby z pewnością widziały już gotową gospodarkę, nie doświadczyły tych trudności, jakie mieli ich rodzice i dziadkowie, więc mają troszeczkę inne podejście. Na pewno wszyscy Koreańczycy są ze swojej historii i osiągnięć dumni, bo nawiązując tu do podobieństw między Polską a Koreą, mamy podobnych charakterem sąsiadów, tak, gdzie w Korei jest Japonia, są Chiny. W Polsce bardzo często się przywołuje analogie Niemiec i Rosji. Koreańczycy są dumni,

0: że mimo tego, że Chiny przez wiele, wiele set lat dominowały w regionie, to Korei udawało się zachować tożsamość narodową, swój język, no i istnieją do tej pory.
1: Co najwyżej kuchnia się przenika trochę. Ale jest takie poczucie dumy zauważalne wśród Koreańczyków?
0: Jak najbardziej. Koreańczycy są bardzo dumni nie tylko ze swojej kultury, ale z owoców tej kultury, z osiągnięć technologicznych. Koreańczycy bardzo chwalą sobie własne wyroby, na przykład telefony, na przykład samochody, co nie znaczy, że marki zagraniczne nie istnieją na rynku koreańskim. Są obecne, z tym, że Koreańczycy bardzo często preferują marki rodzime ze względu na ich jakość, dostępność i dostosowanie do lokalnych potrzeb.
1: No dobrze, to jeszcze z takiej drugiej strony do tego podejdźmy. Jaki oni mają stosunek do Japończyków?
0: To jest dosyć delikatny temat. To jest zarówno Korea, jak i Japonia, to są partnerzy gospodarczy. Mają stosunki gospodarcze, jest wymiana kulturowa i obecnie nie ma większych napięć, natomiast są pewne niezałatwione sprawy. Są pewne zaszłości jeszcze z czasów okupacji, od 1910 roku do 1945 roku. Półwysep Koreański był okupowany przez Cesarstwo Japonii. Nadal jeszcze są te echa, echa tych wydarzeń i sytuacji, które miały miejsce na Półwyspie Koreańskim, które działy się z rąk Japończyków, nie są do końca rozwiązane.
1: Czy tutaj też można dokonać takiej analogii, że ta ich relacja jest trochę podobna do naszej relacji z Niemcami? Czy u nas jest lepiej?
0: Troszkę tak. Ja się skłaniam osobiście ku temu, że u nas jest troszkę lepsza sytuacja. Wydaje mi się, że Niemcy troszeczkę lepiej doszli do porządku i zaakceptowali to, co się działo podczas II wojny światowej. Japończycy nadal nie do końca, a już na pewno z punktu widzenia Korei, nie do końca zaakceptowali swoją rolę.
1: Filipie, to jeszcze na koniec. Jaki jest twój stosunek do K-popu, do tej całej popkultury koreańskiej?
0: Podoba mi się, choć osobiście nie jestem fanem wszystkich aspektów kultury koreańskiej, natomiast bardzo mi się podoba, że Korea się wyraża, że widać, odróżnia się wytwory ich kultury, czyli muzykę, czyli seriale, mają swój smak, tak, mają swoją atmosferę. I odróżniają się od tego, co jest innego na rynku.
1: Tak. I gratuluję im tego, że udało im się to osiągnąć. Odsyłamy wszystkich słuchaczy do lektury. Korea Południowa, kraj bez teraźniejszości. Współautor tej publikacji Filip Danecki był razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: jest popołudniowa w czwórce.
1: Crystal Fighters za nami, a przed nami Kuba Jamrozek.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Ile kartek.
2: To znaczy, że będzie mądra audycja.
1: OMG, ja nie mogę sobie w digitalu?
2: No, próbowałem, ale technologia
1: mnie pokonała. Czyli rozumiem, że dzisiaj temat nie o środowisku.
2: No, zależy jakby na to patrzeć, o bezpieczeństwie bardziej, więc wolałem, żeby mnie technologia nie pokonała i bezpiecznie wydrukowałem sobie wszystko, co chciałem. A będziemy rozmawiać dzisiaj o hulajnogach, które są taką plagą polskich miast. Nie myślę tylko o tych, które można wypożyczyć, ale też o tych, które osiągają prędkości 75, nawet 100 km na godzinę.
1: Kukirina! Mama będzie, ci nie będzie, pozwoliła. Będzie.
2: Zobaczymy, czy jakiś kukiriniarz zadzwoni.
1: Zapraszamy. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Kamil Jasiński, na razie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa albo wydawać siebie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!

0: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Jeśli dzisiaj w nocy będziecie musieli podróżować, weźcie pod uwagę to, że lokalnie na wschodzie i południu utworzyły się mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Jeśli chodzi o temperaturę, ta minimalna wyniesie na przeważającym obszarze od 5 do 10 stopni. Nieco cieplej będzie na wybrzeżu, około 12. Chłodniej natomiast w dolinach i kotlinach karpackich, tam 1 stopień powyżej zera. No i może popadać. Gdzieniegdzie to też warto wziąć pod uwagę.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.
5: Tak jak

0: To Chanel od Tylee. Tak, witamy Was dziś muzycznie. No jeden weekend się skończył, a my wypatrujemy już kolejnego, bo u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni, a weekend rozpoczynamy w piątek i chyba mogę już ogłosić, bo 10 minut po godzinie 16, że do piątku zostały 3 dni, 7 godzin, 50 minut i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Towarzyszymy Wam absolutnie wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w korku, czy w domu przy garach, czy w garażu, czy być może odwozicie swoje dzieci na zajęcia dodatkowe. Rozmawiamy absolutnie o wszystkim, tylko nie o pracy. A dziś będziemy rozmawiać o problemie hulajnóg w Polsce, o tak zwanych kukuriniarzach, no i o tym, czy powinniśmy zakazać kierowania hulajnogami osobom do 18 roku życia.
2: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
3: No jedziemy z tobą, jedzie szybciej niż my.
4: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu.
2: Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8-kę wjedzie tą
3: hulajnogą.
0: O problemie hulajnóg sharingowych i prywatnych pogadamy po 17. Po 18 odwiedzi nas z kolei Katarzyna Sanocka, czyli dziennikarka radiowej Dwójki i TVP Kultura, ale też absolwentka szkoły baletowej i o tym dzisiaj porozmawiamy. Mam nadzieję, że opowie, w czym balet pomaga na co dzień, bo podobno pomaga. A już za kilka minut w Wasze ręce być może trafi zestaw gadżetów od Czwórki. To będzie kolejna odsłona naszej zabawy. Co to za dźwięk?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To skoro przy liczbach jesteśmy z Wami do godziny 19:00. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki i Kuba Jamrozek.

zapalniakiem walczę. Hoduję w głowie tylko same zdrowe myśli. Chodzę trochę smutny, jak coś złego mi się przyśni. Lubię smak liści, szczególnie szpinakowych, i szum morskiej wody, jak mi szumi wokół głowy. Od kilku lat nie piłem z flaszek plastikowych. Jak wchodzę, to chcą dowód, taki już jestem młody. Dzwonią na zmianę, Juras i Hoda Kosta.

0: To duet Piri i Tomi, dźwięki prosto z Wielkiej Brytanii. Ciekawostka jest taka, że gdyby dodać wiek tych artystów, to nie mieliby tyle lat, ile ma polskie radio, a my mamy stówę. I co wy na to? Ale z tą stówką wiąże się też fakt, że mamy bardzo leto, bardzo bogate archiwum i lubimy do niego w porobocie sięgać. A z tym z kolei wiąże się fakt, że w wasze ręce możemy oddać dzisiaj zestaw gadżetów od czwórki. Czekam na telefony 226452100.
1: Co to za dźwięk?
0: Tym razem przenosimy się do Lublina.

0: Mina jest rok 1975, a w tamtejszej fabryce samochodów ciężarowych trwa wyjątkowy dzień. Z hali montażowej właśnie wyjeżdża 200-tysięczny egzemplarz pewnego samochodu. Na razie nie zdradzamy jakiego. Posłuchajcie, jakie emocje towarzyszyły wtedy pracownikom hali montażowej.
1: Myśmy robili same te urządzenia, wszystkie te kółkaśmy składali do taśmy, wszystko i sameśmy sobie wszystko robiły. Później wychodzimy na kurs dopiero i dopiero później na taśmy nas przenieśli.
2: Jak pan wspomina te pierwsze początki?
3: Miałem ten zaszczyt, że pierwszego ja składałem z jednym z kolegów osobno, jeszcze nie na taśmie, tylko na boku. Dzisiaj mogę patrzeć z dumą, że 200-tysięczny wóz schodzi z taśmy.
0: I co wy na to, jaki samochód właśnie zjechał z taśmy lubelskiej fabryki? Podpowiemy tylko, że to jeden z najbardziej charakterystycznych samochodów PRL-u. Przez lata woził ludzi, towary, no i właściwie wszystko, co tylko dało się do niego zapakować.
4: I co ty na to? 226452100.
0: To ja jeszcze powtórzę, 226452100.
5: To jest nowość czwórki.
0: Czekamy na telefony, jaki samochód właśnie zjechał z taśmy lubelskiej fabryki, a czekamy w bardzo dobrym towarzystwie. To Neighborhood Kids i nowość na naszej playliście, bo tak to u nas jest, że oprócz tego, że gramy kawałki, które na stałe zagościły na tej playliście, to sięgamy też po nowości. To już 20 minut, po godzinie 16.

0: Live Good to nasza nowość na playliście czwórki. No były nowości, to teraz będą, nie powiem starocie, ale dźwięki z duszą, to na pewno.
1: Co to za dźwięk?
0: A no właśnie, to zagadka na dziś.

0: 22-645-2100. Jest rok 75, to jest Lublin, fabryka samochodów ciężarowych. Staśmy zjeżdża właśnie 200-tysięczny egzemplarz pewnego samochodu, a my pytamy was o to, jakiego.
1: Myśmy robili same te urządzenia, wszystkie te kółkaśmy składali do taśmy, wszystko i sameśmy sobie wszystko robiły. Później chodziły na kurs dopiero i dopiero później na taśmy nas przenieśli.
2: Jak pan wspomina te pierwsze początki?
3: Miałem ten zaszczyt, że pierwszego ja składałem z jednym z kolegów osobno, jeszcze nie na taśmie, tylko na boku. Dzisiaj mogę patrzeć z dumą, że 200-tysięczny wóz schodzi z taśmy.
0: No i teraz pytanie, o jaki samochód chodzi? Spróbuję wierszem. Coś mnie katar bierze, ale nie będę kichał, bo dzwoni cesarz eteru, znawca motoryzacji Michał. Halo, halo, cześć Michale.
4: Cześć Kuba, witaj, dziękuję za piękne wprowadzenie.
0: Myślałem o tym od samego rana, także ciesz się tym i zabierz ze sobą ten wiersz na dalsze życie, być może na przejażdżkę. Właśnie, jakim samochodem? O jaki samochód chodzi?
4: Ja obstawiam, że chodzi tu o Żuka.
0: To jest oczywiście fantastyczna odpowiedź, tak jest. Żuk, to on w 75 zjechał z taśmy montażowej. Miałeś kiedyś okazję jechać Żukiem, czy nie?
4: Nie kojarzę szczerze. Prawdopodobnie tak.
0: Czyli raczej to są obserwacje młodego chłopaka, który gdzieś na ulicach polskich miast takie samochody widział.
4: Tak, zgadza się. Ja jestem 82 rocznik, także te samochody były cały czas dostępne w latach mojej młodości.
0: Michale, a wybierzesz się z nami jeszcze w taką archiwalną trochę dźwiękową podróż?
4: Oczywiście.
0: No to wsiadamy do Żuka i jedziemy.
5: Inwazja Żuków. W lubelskiej fabryce samochodów ciężarowych odbyła się miła uroczystość narodzin 200-tysięcznego Żuka.
2: Pani Wanda Bloch i pan Czesław Janociński pracują w hali montażu Żuka prawie od początku.
1: Myśmy robili same te urządzenia, wszystkie te kółkaśmy składali do taśmy, wszystko i sameśmy sobie wszystko robiły. Później chodziły na kurs dopiero i dopiero później na taśmy nas przenieśli.
2: Jak pan wspomina te pierwsze początki?
3: Miałem ten zaszczyt, że pierwszego właśnie Żuka ja składałem z jednym z kolegów osobno, jeszcze nie na taśmie, tylko na boku. Dzisiaj mogę patrzeć z dumą, że 200-tysięczny wóz schodzi z taśmy.
0: Tak, właśnie świętowano wyprodukowanie 200-tysięcznego Żuka w lubelskiej fabryce samochodów ciężarowych i pomyśleć, że chodzi o samochód, który później stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych widoków na polskich drogach. No bo przecież takie Żuki służyły jako dostawczaki, jako samochody pocztowe, wozy strażackie, radiowozy, ambulanse, auta najróżniejszych ekip technicznych. Tak to wyglądało, wiedział o tym bardzo dobrze Michał. Michale, nie wiem czy wiesz, ale jesteś od dziś posiadaczem zestawu gadżetów od czwórki.
4: Bardzo dziękuję.
0: I tak się wjeżdża, nie wiem czy Żukiem, ale jednak w nowy tydzień. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
4: Również dla was wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Udanego tygodnia.
6: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Dobra wiadomość jest taka, że to nie jest też ostatni raz w tym tygodniu, kiedy będziemy sięgać do naszych radiowych archiwów. 22-645-2100. Na pewno zrobimy to jutro, ale ten numer przyda wam się zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze przed godziną 17 kolejny zestaw gadżetów być może trafi w wasze ręce w naszej zagadce związanej z muzycznym Guilty Pleasure.

0: To Moonchild Sonali w czwórce, tak gramy specjalnie dla was. Wiem, że po robocie, nie gadamy o robocie, ale tutaj akurat warto zrobić wyjątek, bo przy tym okazie to się narobili. 918 kg, tyle waży największa dynia tegorocznego Brania Fest w Krapkowicach. To jest rekord polski, jej hodowla trwała 120 dni i wymagała codziennej pracy, cierpliwości, ale też odpowiedniego nasiona. Podczas święta dyni liczyły się jednak nie tylko rekordy, bo były też kulinarne inspiracje i carving.
1: Po robocie.
0: To przejdźmy do szczegółów. Rekordowa dynia przyjechała z Wielkopolski. Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z Rgielska wyhodowali okaz ważący 918 kg. Kluczowe znaczenie ma genetyka nasiona, ale bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu, mówi Krzysztof Olejniczak, hodowca rekordowej dyni.
2: Dynia, no sam owoc rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych. Wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
0: Te gigantyczne dynie rosną w oczach. Roman Gawlik, którego maluszek, okaz, który ważył 764 kg, mówi, że przyrost może wynosić nawet 20 kg dziennie. Hodowla zaczyna się już w marcu, a później przez kilka miesięcy trzeba roślinę codziennie obserwować i pielęgnować.
3: Najciekawsze jest to, że dynia potrafi w ciągu dnia nawet 20 kg lub więcej przybierać. Rośnie w oczach. Centymetry po prostu, no widać jak przybiera. Ta dynia, która tu jest, dokładnie od zapylenia ma 90 dni.
0: Bania Fest pokazało też inne oblicza dyni. Z warzywa powstawały rzeźby, jesienne dekoracje, a uczestnicy mogli spróbować swoich sił w carvingu. Były również kulinarne inspiracje od zup i ciast po dżemy, leczo czy risotto.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Swoją drogą jestem ciekawy, co ta największa dynia będzie robiła w Halloween. 226452100, ten numer przyda wam się za kilka minut.
4: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: To Forth and Back od Slum Village. No to teraz zamieszamy na naszej playliście, a lubimy do tego naszego czwórkowego gara dorzucić taką przyprawę, która no, zalicza się raczej do tych oryginalnych. Z tym zresztą wiąże się też nasza muzyczna zagadka. I tu pytanie do was. Czy wiecie, o jaką artystkę chodzi?
1: Po robocie.
0: Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki przygotowałem dla was trzy podpowiedzi. Podpowiedź pierwsza. Posiada potężną kolekcję obuwia, która według jej własnych słów liczy około 10 tysięcy par. Podpowiedź druga. Początkowo odrzuciła piosenkę do filmu Titanic.

0: Dopiero za namową męża zgodziła się nagrać demo, które stało się jej wizytówką i jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii. No i podpowiedź trzecia: mówi i śpiewa w wielu językach, choć jej rodzimym językiem jest francuski, to biegle mówi też po angielsku i po hiszpańsku. O jaką artystkę chodzi?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To jeszcze raz. Posiada potężną kolekcję obuwia, która według jej własnych słów liczy około 10 tysięcy par. Początkowo odrzuciła piosenkę do filmu Titanic. Dopiero za namową męża zgodziła się nagrać demo, które stało się jej wizytówką i jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii. No i ta trzecia podpowiedź: mówi i śpiewa w wielu językach, choć jej rodzimym językiem jest francuski, to biegle mówi po angielsku oraz hiszpańsku. O jaką artystkę chodzi? Czekam na telefony. 226452100 do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki.

0: Toriana w czwórce, ten kawałek Work, chociaż tak naprawdę w po robocie to my nie gadamy o robocie. 13 minut pozostało do godziny 17. Jest sprytny jak sowa puchacz. Dzwoni Grzegorz, nasz słuchacz. Halo, dobry halo, wieczór. Cześć Grzegorzu.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobrze cię słyszeć. Słuchaj, rozumiem, że faktycznie...
1: Wybacz hałasy, bo jestem na boisku na Okęciu i właśnie gram z małym w piłkę. I tym razem nie dzwonimy z samochodu, więc jeszcze samoloty latają, mały krzyczy, więc tak.
0: Rozumiem, gracie w piłkę, woda się skończyła i stwierdziłeś, że jak zadzwonisz do czwórki, to może w tym zestawie gadżetów pojawi się butelka.
1: No tak, no wiesz, jakiś czas się już czaiłem na zestaw gadżetów, a teraz akurat się udało, że akurat miałem telefon pod ręką, od razu wykręciłem numer, udało się, więc fantastycznie.
0: No dobra, tu przechodzimy w takim razie do rzeczy.
2: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Grzegorzu, trzy podpowiedzi i pytanie, tak, o jaką artystkę chodzi. Posiada potężną kolekcję obuwia, która według jej własnych słów liczy około 10 000 par. Początkowo odrzuciła piosenkę do filmu

Titanic. Dopiero za namową męża zgodziła się nagrać demo, które stało się jej wizytówką, jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii. Mówi i śpiewa w wielu językach, choć jej rodzimym językiem jest francuski, to biegle

0: bardzo ciekawa osoba. Ostatnio powrót do koncertowania, mimo tam no, okropnej choroby, więc jest zawsze bliska mojemu sercu. Moja mama uwielbia.
1: No to pozdrowienia dla mamy przy okazji. Chętnie zaserwowałbym tobie i twojemu synowi My Heart Will Go On, ale to chyba nie jest najlepszy kawałek, jak się jest na boisku. Zresztą ja sam prowadzę jeszcze po robocie przez 2 godziny, a tak to miałbym przed oczami tego biednego Leonardo DiCaprio w tej zimnej wodzie. A nie ma co, bo on pewnie nie w wodzie, tylko gdzieś na plaży i nie z Kate Winslet, tylko z kimś zupełnie innym. To może postawimy wspólnie na coś bardziej energetycznego. Wchodzisz w to?
0: Z przyjemnością.
1: No to posłuchajmy, a zestaw gadżetów jest twój. Wszystkiego dobrego. Grzegorz Gola, jego syn też.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dzięki.
2: Nie oceniamy, słuchamy.
1: I tak właśnie Grzegorz został właścicielem zestawu gadżetów od czwórki, a ten numer na pewno warto znać. 226452100. Madam, bardzo proszę.

Salut.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Tak jak my,

0: sekundę.
1: Ale ten czas leci, jesteśmy co godzinę starsi, ale cały czas tak samo piękni. Minęła 17.
2: Pogoda.
1: No pogoda akurat najpiękniejsza nie będzie. Jeśli chodzi o wtorek, w południowej części kraju niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Ale weźcie pod uwagę to, że rano lokalnie na wschodzie możliwe są też mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. To co najważniejsze to temperatura, a ta maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie.
10: Tak jak

0: Tu czwórka i po robocie. W ciągu 2 lat liczba przyjęć do szpitali po wypadkach na hulajnogach elektrycznych wzrosła w Stanach Zjednoczonych o 92%. Wśród użytkowników poniżej 16 roku życia większość stanowiły ciężkie urazy, mimo że osoby te jeździły wolniej. To wynika z 2 analiz obejmujących łącznie ponad 12 tysięcy pacjentów. To są też dane, które przedstawia Polska Agencja Prasowa. W Polsce natomiast prawie codziennie słyszymy o kolejnych wypadkach.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: To idźmy dalej. 75 km na godzinę osiągnęła hulajnoga, którą kilka dni temu, jakiś czas temu, 16-latek jechał po drodze dla pieszych i rowerów w Bolesławcu. Nastolatka wtedy zatrzymali policjanci podczas porannego patrolu. Chłopak nie miał oczywiście wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Natomiast podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji mówiła, że funkcjonariusze sprawdzili możliwości tego pojazdu.
2: Policjanci sprawdzili również możliwości techniczne jednośladu. Podczas próby prędkości na zamontowanym w hulajnodze liczniku odczytano prędkość aż 75 km na godzinę. Przypominamy, że zgodnie z przepisami dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę.
0: Na miejsce wezwano rodzica 16-latka. Sprawa trafi zresztą do sądu rodzinnego. I można by powiedzieć, okej, jednostkowa sprawa, ale to teraz sprawa świeża. Jeden z kierowców w internecie, bo to internauta jednocześnie, nagrał użytkownika hulajnogi elektrycznej, który na warszawskiej trasie S8 poruszał się z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę, łamiąc wszelkie przepisy.
3: To on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
4: No jedzie bez tłumy, jedzie szybciej niż my.
5: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu.
3: Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8-kę zjedzie tą hulajnogę.
4: To jest dziecko.
3: No co za krety, nie mam nadziei, że tam będzie stała policja i go zgarną.
0: No i co wy na to? Pytanie do was. Czy zakazać jazdy hulajnogą elektryczną ludziom do 18 roku życia? Czy bylibyście na tak, czy jednak na nie? Zakazujemy, czy absolutnie nie? Wolność to jest podstawa naszego funkcjonowania w społeczeństwie. 226452100, czekamy na telefony.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek, a także Wolska i jej hulajnoga. Jesteśmy z wami do 19:00.

0: To Chris Cross i Jump w czwórce, a my pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać jazdy hulajnogą elektryczną ludziom do 18 roku życia. Czekamy na telefony 226452100. Razem z nami Szymon. Halo, halo, cześć Szymonie.
1: Cześć, witajcie, czołem.
0: Zakazujemy czy nie?
1: Wiesz co, ja zacznę może inaczej, bo ludziom do 18 roku życia to są dzieci i młodzież, która często no, nie ma po prostu wyobraźni. W ruchu publicznym, w ruchu drogowym, czy też takim właśnie ścieżki rowerowe, musimy mieć przede wszystkim wyobraźnię oraz to, żeby dbać nie tylko o siebie, ale o innych uczestników ruchu. Ja jeżdżę dużo rowerem, dużo jeżdżę samochodem, widzę to, co się dzieje na drogach, ulicach, ścieżkach i jestem za tym, żeby faktycznie stawić taki zakaz, ale wiesz, jak to działają zakazy na społeczeństwo, tym bardziej nasze, że no nie działa to dobrze. Na Zachodzie ta kultura wygląda trochę inaczej. U nas zakazy, nakazy działają jak płachta na byka, więc to jest taka broń obusieczna. Na pewno należałoby wprowadzić obowiązek kasków i to takich z ochraniaczem na całą szczękę oraz uczulić rodziców i tą młodzież właśnie, aby miała wyobraźnię, jak z tego typu pojazdów korzystać.
0: Czyli tak jest moje zdanie. Czyli jednak wątek edukacji. Szymonie, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Wiem, że w trasie, mam nadzieję, że nie na hulajnodze dzwonisz do nas teraz.
1: Nie, jadę służbowo. Bardzo dziękuję za super muzykę w tle i serdecznie was pozdrawiam.
0: No to taką muzykę możemy ci obiecać, będziemy ją serwować. Wszystkiego dobrego szerokości. Pytanie do was. Czy zakazać jazdy hulajnogą elektryczną ludziom do 18 roku życia? 226452100.
2: Po robocie.
0: A razem z nami goście. Michał Matusiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I Bartłomiej Matusiak, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Elektryczni Warszawa i bracia.
4: Tak, bracia. Dokładnie tak.
0: Nie wyprzecie się swojego braterstwa, to na pewno. Michale, widzę, że masz rękę w gipsie. Ja teraz nie pytam złośliwie, bo sam byłem wielokrotnie zagipsowany z różnych powodów. Czy to od hulajnogi? No i co tu odpowiedzieć teraz?
3: Ciężko powiedzieć. Tak, to wypadek na hulajnodze, ale nie z mojej winy.
0: Okej, czyli to nie jest wina hulajnogi, jednym słowem.
3: Nie jest.
0: Razem z nami Mariusz. Halo, halo, cześć Mariuszu.
5: No witam wszystkich, serdecznie pozdrawiam. No, u mnie to jest tak, że no po prostu to jest świadomość użytkownika, prawda? Jeżeli coś jedzie 60 km czy 100 km na godzinę, tak samo mogło być motocyklem. A nie siadamy na motocykl bez kasku, prawda, jakiegoś sprzętu. A zakazy nic nie dadzą, bo na końcu i tak, jeżeli człowiek ma tą frajdę, żeby coś robić w życiu i robić coś przyjemnego, to będzie chciał to robić.
0: No, rozumiem. Czyli zakazy absolutnie nie w Polsce.
5: No nie w Polsce. Nie w Polsce. One są zakazy wszędzie na świecie. Ja mam trochę doświadczenia też tutaj, gdzie mieszkam i one też nie działają. To jest problem, który jest problemem od wielu lat i nie ma na niego rozwiązania. Nawet nie wiem, czy problemem jest na końcu prędkość, ale kwestia porzuconych hulajnóg. To ja już widziałem tyle w miastach hulajnóg, które są porzucone wszędzie, czasami na ulicach, czasami ludzie jadą samochodami, przejeżdżają i są nawet wypadki z tego powodu, także to jest kwestia trochę bardziej skomplikowana.
0: Tak, mówisz tutaj o hulajnogach sharingowych, które możemy wypożyczyć. Też widziałem w i różnych akwenach, takich miejskich, gdzieś tam w parkach, gdzie faktycznie one były. Mariuszu, możesz przybić sobie piątkę z Szymonem, bo widzę, że macie takie samo zdanie, jeśli chodzi o kwestię zakazu. Wszystkiego dobrego, dzięki za ten telefon.
5: Dziękuję bardzo, przybijam piątkę.
0: Czy zakazać jazdy hulajnogą elektryczną ludziom do 18 roku życia? O tym rozmawiamy. 226452100. Razem z nami Elektryczni Warszawa, czyli Michał Matusiak i Bartłomiej Matusiak. Panowie, czy wkurzają was kukiriniarze?
3: Może nie wkurzają. Uważamy, że te kukiriny to nie są hulajnogi elektryczne. Są to pojazdy, które nie powinny znaleźć się po prostu na drogach publicznych.
0: I to jest słuszna uwaga, dlatego że w ogóle gdybyśmy chcieli

0: jakoś opowiedzieć o tym, kim jest kukiriniarz, no to są kierowcy, powiedziałbym, elektrycznej hulajnogi, ale jak ty wspomniałeś, raczej pojazdu, który porusza się po drodze w sposób brawurowy i często niezgodny z przepisami, a określenie pochodzi od chińskiej marki Kukirin, dawniej Kugo Kirin, która specjalizuje się w projektowaniu, produkowaniu pojazdów elektrycznych, rowerów też, ale przede wszystkim elektryków. Czyli widzicie problem w tym, że my dzisiaj nie rozróżniamy hulajnogi elektrycznej od pojazdu elektrycznego.
1: Może nawet inaczej. Widzimy problem w tym, że ludzie nie dość, że nie rozróżniają, to kompletnie nie mają pojęcia o tym, co kupują swoim pociechom, czyli dzieciom.
0: Czyli zamawiamy z Chin i nie wiemy co.
1: Tak. Zamawiamy to, co nam wskaże dziecko na monitorze. To chce. I tyle. Klikamy kup teraz, czekamy aż przyjdzie paczka. A nie zastanawiamy się nad tym tak naprawdę, co to jest, co to potrafi, z jaką prędkością jeździ.
0: Ale powiedz, czy ktoś zamawia swojemu dziecku coś z Azji, co jeździ i jak wspomnieliście, to nie jest hulajnoga, chociaż wszyscy, gdyby im pokazać zdjęcie, to powiedzieliby, że hulajnoga, to łamiemy prawo?
1: Nie. Nie, dlatego że możemy tym pojazdem poruszać się na przykład po swoich posesjach albo po drogach niepublicznych. Takie są przepisy, ale jeżdżąc po drogach publicznych, jeżdżąc, łamiąc przepisy i tak dalej, no to tak, łamiemy prawo.
0: Ale w momencie, w którym, bo ten obrazek krąży po internecie, jeden z kierowców nagrał użytkownika pojazdu, hulajnogi elektrycznej, w artykule było napisane, który na warszawskiej trasie S8 poruszał się z prędkością przekraczającą 100 km, no to to było już nielegalne.
1: To było całkowicie nielegalne.
0: Tym bardziej, że to prawdopodobnie bardzo młody człowiek.
2: I tak. Nieodpowiedzialny.
1: Po pierwsze, on się w ogóle tam nie powinien znaleźć. Po drugie, jechał na sprzęcie, na którym nie mógł jechać.
0: Jechać na każdym sprzęcie może prawdopodobnie na każdym. Rafał, halo, halo, cześć Rafale.
3: Dzień dobry, witam. Ja chciałbym się wypowiedzieć jako kierowca zawodowy co do hulajnóg. Mhm. Moim zdaniem Polska powinna czerpać wzorce od naszych sąsiadów i po prostu zakaz nie dla osób do 18 roku życia, ale takowe hulajnogi powinny być zarejestrowane, aby można było takiego użytkownika zidentyfikować i powinny też posiadać ubezpieczenie OC, bo ponieważ w przypadku szkody, którą spowodował użytkownik hulajnogi, to niestety jedynie możemy czegoś tam o coś walczyć przez sprawę cywilną. A wiadomo, no młodzież różnie i z różnymi prędkościami jeździ. Są różne przycierki lub mniej lub bardziej tam agresywne rzeczy ludzie wyprawiają. Ja osobiście miałem przypadek, że na drodze ekspresowej na wiadukcie po prostu bym zabił gościa, dwóch gości na hulajnodze, to był weekend. I prawdopodobnie wracali z imprezy, nie wiadomo w jakim stanie. I po prostu wspiąłem się na górę i był zjazd w dół i na całe szczęście zdążyłem ich zauważyć, bo prawdopodobnie bym ich zabił. Więc moim zdaniem hulajnogi powinny być rejestrowane, aby była możliwość po prostu identyfikacji użytkownika i powinny też płacić składki OC.
0: Bardzo ci dziękuję za ten głos. Panowie, co wy na to? To jest pytanie do Michała Matusiaka i Bartłomieja Matusiaka, czyli Elektrycznych Warszawa. Czyli rejestrowane pojazdy, to jest raz, i dwa, ubezpieczenie OC.
2: Tak, jesteśmy za.
0: Krótko
1: i konkretnie. Dlaczego? Dlatego, że można tak domniemywać, że większość różnych dziwnych zachowań, gdzie robią ludzie na, powiedzmy, pojazdach, nie na hulajnogach, bo na hulajnogach zazwyczaj się nie da za specjalnie szaleć, bo to są sprzęty, które są zablokowane na 20 na godzinę, ale na tych sprzętach, które nie są hulajnogami, jeżdżą szybciej, ale wyglądają jak hulajnogi, ale nie są hulajnogami.
0: Czyli czekaj, jak jeździ do 20, to hulajnoga.
1: Tak. Jak jeździ do 20...
0: A jak wygląda jak hulajnoga, ale może się rozpędzić do 75, to nie hulajnoga.
1: Nawet jak już może się rozpędzić do 25, to już nie jest hulajnoga. Tylko pojazd. I dlaczego mówimy, że jesteśmy za rejestracją? Po pierwsze, brak anonimowości, jeżeli tej rejestracji nie ma, co nas bardziej pcha w tym kierunku, że możemy robić wszystko, a i tak nikt nam nic nie zrobi, bo przecież kto my jesteśmy? Przecież i tak nikt nie wie. Co do OC, jak najbardziej tak. Często, gęsto prowadząc serwis, mamy sytuację, że ktoś przychodzi po jakimś tam zderzeniu z samochodem, czy nawet, nie wiem, z rowerem i się okazuje, że no jest załamany, bo nie dość, że musi naprawić sobie hulajnogę, bo na przykład, nie wiem, dojeżdża nią do pracy, jest to jego środek transportu, no to się jeszcze okazuje, że trzeba komuś naprawić samochód.

0: i naprawa hulajnogi to jest na przykład, no nie wiem, powiedzmy 1000 zł, a naprawa komuś samochodu to jest 20 parę tysięcy złotych, nie? I tak to wygląda.
1: Halo, halo, cześć Rafale. Nie ma Rafała, to jeszcze raz spróbuję. Halo, halo, cześć Bartku. I nie ma Bartka.
2: Cześć, jestem.
1: O, jesteś, fantastycznie. Jednak nasze satelity cię namierzyły. Bartku, powiedz w takim razie, zakazujemy jazdy hulajnogą do 18 roku życia, czy nie?
2: Nie, zdecydowanie nie.
1: Ale mówisz tak dlatego, że ty jesteś z tych jeżdżących, czy jak to wygląda w twoim przypadku?
2: Nie, no mnie już ten problem od dawna nie dotyczy, ponieważ już te młodzieńcze lata mam dawno za sobą. Jednak to brzmi bardzo takie z góry, zakazywanie, strasznie komunistycznie, a to nie tędy droga. To bardziej trzeba się otworzyć, dostosować infrastrukturę, dopracować wszystkie różne inne rzeczy i wtedy możemy mówić o restrykcjach, o nakazach, zakazach.
1: To jest Bartek Tabor.
2: Wydaje mi się, że jest kwestia
1: ze strefy Zajawy. Muszę, Bartku, cię przedstawić raz jeszcze. Bartek Tabor ze strefy Zajawy, człowiek, którego znacie z internetów i z Instagrama, i z YouTube'a, gdzie testuje bardzo różny sprzęt. Ale wychodzi na to, że ty testujesz nie tylko hulajnogi.
2: Nie tylko, i bajki również, które też są podobnie na tapecie jak hulajnogi teraz.
1: Ale wiesz, idę trochę tropem tego, o czym powiedzieli panowie w studiu, że jak coś rozpędza się powyżej 20 km na godzinę i wygląda jak hulajnoga, to nie jest hulajnogą.
2: Ale później sami też dopowiedzieli, że w sumie to ta sama hulajnoga, która będzie jechać 20, no to też jest hulajnogą, więc jedno wyklucza drugie.
1: A nie masz czegoś takiego, że jak testujesz hulajnogi, które rozwijają duże prędkości, nie wiem, jak to będzie 60, 70 i one czasem nawet wyglądają jak takie wytwory AI, bo to są takie potwory, które mogą się poruszać po trasach, to nie boisz się, że 13-latkowie będą namawiać swoich rodziców, żeby z Chin ściągać właśnie takie potwory, bo zobaczyli to u ciebie?
2: Ja akurat bym też nie naciskał na to, czy z Chin, czy skądkolwiek, bo prawda jest taka, że i tak większość pochodzi z tamtej części globu. Jednak chodzi przede wszystkim o rozwagę rodziców, którzy dobierają to, co im, no tak jak ktoś wcześniej wspomniał, dzieciaki podsyłają, a to już w kwestii rodziców jest, aby kupić coś odpowiedniego dla swoich małoletnich.
1: Ten głos należy do Bartka Tabora, razem z nami Michał Matusiak, Bartłomiej Matusiak, Elektryczni Warszawa, a dodzwonił się do nas potężny Janusz. Halo, halo, cześć Januszu.
3: No cześć, cześć. Nie jestem za zakazem, mamy wolny kraj, każdemu wszystko wolno, jestem za edukacją. Edukować i nie wiem, jakieś, tak jak na rower była karta rowerowa, to i tutaj jakieś szkolenia, coś zrobić, żeby te dzieci i młodzież wiedziało, co może, jak może, jakieś przepisy, żeby znało, bo są w ruchu, no. Tak jak wszyscy przepisy znają, to i oni powinni jakieś mieć.
1: No i goście kiwają głową, bo wychodzi na to, że Janusz pozamiatał, to mogłaby być puenta naszego spotkania, ale jeszcze nie będzie. Dzięki wielkie, Januszu, za ten telefon. Przypomnę, Michał Matusiak, Bartłomiej Matusiak, Bartek Tabor goszczą dzisiaj w Porobocie w Czwórce, a my pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać jazdy hulajnogą elektryczną ludziom do 18 roku życia. No, raczej w tych głosach pojawia się taka myśl, że nie zakazujemy, tylko edukujemy. Ale jestem bardzo ciekawy kolejnych telefonów. 226452100.
4: I co ty na to? 226452100.
1: To już 32 minuty po godzinie 17.

see your hands in the air real quickly.

0: Gdybyśmy popatrzyli na liczby, w ciągu 2 lat liczba przyjęć do szpitali po wypadkach na hulajnogach elektrycznych w Stanach akurat wzrosła o 92%. W Polsce też często słyszymy o kolejnych wypadkach. 75 km na godzinę osiągnęła prędkość hulajnoga, tudzież pojazd, który hulajnogę przypomina, którą kilka lat temu 16-latek jechał po drodze dla pieszych i rowerów w Bolesławcu. Ostatnio słyszeliśmy o kolejnym przykładzie, stuwa prawie po Warszawie. No grubo, przyznacie. 226452100. Dlatego dziś pytamy o to, czy zakazać jazdy hulajnogą elektryczną ludziom do 18 roku życia.
1: Po robocie.
0: Czekamy na telefony, a czekamy w gronie następującym. Michał Matusiak, Bartłomiej Matusiak, Elektryczni Warszawa, a na łączach Bartek Tabor, którego znacie na pewno z internetów, z YouTube'a czy z Instagrama chociażby. Bartku, zacznę od ciebie. Pojawił się taki wątek kilka minut temu, Janusz go podrzucił. Czy na hulajnogę powinno być prawo jazdy?
2: Janusz dobrze wspomniał o edukowaniu i ja też jestem za tym, żeby rozwinąć to wymagane dla młodych, czyli zaktualizować kartę rowerową, która nie jest już kartą rowerową stricte pod rowery, tylko może właśnie zrobić coś w kierunku edukacji dla tych pojazdów elektrycznych.
0: Czyli taka karta hulajnogowa bardziej albo pojazdowo
2: elektryczna. Rozwinąć kwestię karty rowerowej, jak najbardziej, tak.
0: Panowie, a co wy na to, żeby zrobić prawo jazdy na hulajnogę?
3: Stricte może prawo jazdy nie. Bardziej właśnie rozwinąć kartę rowerową, która i tak jest wymagana do tego, żeby się poruszać hulajnogą elektryczną. Ja jestem stricte za tym, żeby edukować samą młodzież jako młodzież, tak, jak najbardziej, bo od tego powinniśmy zacząć, ale przede wszystkim edukować rodziców. Co tak naprawdę rodzic temu dziecku kupuje? Jeżeli mamy dziecko, które ma, nie wiem, 13 lat, nie kupujmy mu hulajnogi, która waży więcej od niego i jeździ z prędkością maksymalną 80 czy tam 90 na godzinę, no bo to nie tędy droga. A często gęsto niestety tak jest. Prowadząc serwis czy sklep, często gęsto spotykamy się z sytuacjami, gdzie ktoś przychodzi do nas z dzieckiem i z taką hulajnogą i dopiero u nas się dowiaduje, co ta hulajnoga tak naprawdę potrafi.
0: Ale czekaj, jak to wygląda w praktyce? Czyli przychodzi rodzic ze swoim synem na przykład, który albo córką, która ma hulajnogę i myśli, że ile ta hulajnoga jedzie, jak szybko się porusza?
3: 20 na godzinę.
0: 20 na godzinę, że to taki legalny sprzęt, legalna hulajnoga. A
3: dokładnie
0: co się okazuje?
3: Tak, dokładnie tak, bo na przykład patrząc na parametry te, które wskazało dziecko, no to hulajnogi sprzedawane na polskim rynku w legalnych sklepach wszystkie wychodzą za ograniczeniem 20 na godzinę. Takie są przepisy i tak są sprzedawane hulajnogi. Ale praktycznie wszystkie hulajnogi można odblokować. I każdy, kto ma dostęp do internetu, jak chodzi o młodzież, zrobi to w mgnieniu oka. A rodzice nie są tego zazwyczaj świadomi. I na przykład mamy sytuację, przychodzi ktoś, bo złapał kapcia z rodzicem do nas na serwis i dopiero my mu mówimy, co ta hulajnoga potrafi i pokazujemy mu, jak ma skalibrowaną, czyli odblokowaną hulajnogę i jak to dziecko jego się porusza na tej hulajnodze.

0: hulajnodze.
1: I że dopiero, na przykład ta hulajnoga ile jedzie wtedy?
0: Na przykład 40 na godzinę, tak? Z 13-latkiem, który waży 30 kilo. I hulajnoga też waży 30 kilo. No to według mnie trochę nie tędy droga. Powinniśmy najpierw się zastanowić, co my robimy, co udostępniamy dzieciom i dopiero wtedy podejmować kroki, jak chodzi o zakup takiego sprzętu.
1: Nie wiem, czy jest Kuki liniarzem, ale jest na pewno razem z nami Kuba. Halo, halo, cześć Kubo.
2: Cześć, cześć.
1: Zakazujemy czy nie jazdy hulajnogą do 18?
2: Edukujemy, tak jak tutaj już zostało to wypowiedziane kilkukrotnie. A jeżeli zakażemy, kto będzie tego zakazu, ten zakaz egzekwował? Od już paru lat mamy problem z tym, że po drogach dla rowerów poruszają się elektryczne rowery z napędem takim, że potrafią jechać 60-70 na godzinę. No i dalej nie mamy przepisów, dalej nie mamy sprzętu, żeby policjanci mogli to egzekwować. Przekraczanie tej prędkości na drogę dla rowerów i wykorzystywanie sprzętu, który potrafi się rozpędzać do tej prędkości, bo zgodnie z przepisami maksymalne wspomaganie może być do 25, ale patrząc po tym, co się dzieje, w szczególności z dostawcami jedzenia, no to jest tragedia i nikt tego nie egzekwuje. Dalej nie mamy przepisów, dalej nie mamy służb, które mogłyby się tym zająć.
1: To jeśli chodzi o rowery elektryczne, to jesteś użytkownikiem hulajnogi, czy nie?
2: Nie, nie jestem. Nie, znaczy kilkukrotnie jeździłem hulajnogą taką zwykłą typu Bolt, Uber, która ma te wszystkie zabezpieczenia, ale taką, o której tutaj wszyscy wspominają, taką bardzo szybką, powiedzmy wyścigową, to nie.
1: No, jeśli chodzi o hulajnogi sharingowe, to też jest gruby temat, biorąc pod uwagę to, gdzie one leżą w naszych polskich miastach. Kiedyś rozmawiałem z osobą niewidomą, która nauczyła się swojego miasta na pamięć, ale w momencie, kiedy ktoś zostawia hulajnogę od tak rzuconą gdzieś na środku chodnika, no to robi się problem. Bartku, pytanie do ciebie. Czy jeśli chodzi o prawo, to twoim zdaniem przepisy odnoszące się do hulajnóg są dzisiaj liberalne, konserwatywne? Jak ty na to patrzysz? Za liberalne, za konserwatywne?
3: Zacznijmy od tego, że przepisy obecnie są jak sito i z tego sita coś tam się przelewa, a co gdzieś tam zostanie załatane, to znowuż wyleci innym oczkiem. Także ciężko by to odkreślić, w którą dokładnie stronę. Jednak no, to wymaga na pewno czasu i w końcu zostanie to uporządkowane, tylko właśnie miejmy nadzieję, że nie zbyt ograniczając rozwój tej całej elektromobilności.
1: Panowie, a wy co byście zmienili w polskim prawie, jeśli chodzi o hulajnogi? Albo pojazdy hulajnogopodobne?
0: Luzowalibyśmy trochę lejce. Żeby było
1: enigmatycznie, luźno. Enigmatycznie.
0: Mamy w tej chwili przepis, który mówi o 20 km na godzinę. O prędkości pieszego na chodniku. Mamy zakazy jazdy jezdniom. Możemy jechać tak naprawdę jezdnią tylko tam, gdzie prędkość na jezdni jest 30 na godzinę lub mniej. A mamy takie drogi, gdzie na przykład ludzie z Warszawy dojeżdżają do różnych miejscowości. Tam nie ma ścieżki rowerowej, tam nie ma chodnika. A to często gęsto są pojazdy, które potrafią poruszać się na bardzo dużych odległościach. Sam posiadam hulajnogę, która jeżdżąc spokojnie pozwala przejechać dystans na poziomie nawet 60 km. Sam niejednokrotnie jechałem w kierunku Wołomina, i dopiero od niedawna mam ścieżkę rowerową, która zaczynając się u mnie pod pracą w Warszawie, mogę dojechać pod swój dom w Wołominie.
1: Mam nadzieję, że o hulajnogach, tych, które możemy wypożyczyć, porozmawiamy jeszcze za kilka minut, bo wspominałem o tym, że to jest temat rzeka, a mamy całkiem dobrych pływaków, którzy mogą nam się w tej rzece pomóc odnaleźć. Michał Matusiak i Bartłomiej Matusiak, Elektryczni Warszawa, Bartek Tabor, którego znacie jako Strefę Zajawy, człowieka, który pokazuje różny sprzęt w internetach. Pytanie do was, 226452100, czy zakazujemy używania hulajnóg elektrycznych osobom poniżej 18 roku życia?
4: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
1: Nawiązujemy dzisiaj też do tych wszystkich historii, które znamy z ostatnich dni. Przypominam, 75 km na godzinę osiągnęła prędkości hulajnoga, którą kilka dni temu, jak wspominałem, 16-latek jechał po drodze dla pieszych i rowerów w Bolesławcu. Tego nastolatka zatrzymali policjanci podczas porannego patrolu, sprawdzili możliwości pojazdu. Okazało się, że to bestia. No i tu zaczyna się cała dyskusja. 226452100.

0: Pytanie na dziś, czy zakazać jazdy hulajnogą elektryczną ludziom do 18 roku życia? Właśnie o tym rozmawiamy w czwórce i w porobocie. 226452100, a razem z nami syn Priama i Hekabe, były brat Hektora, Deifobosa i Kasandry oraz ukochany królowej Sparty Heleny, czyli Parys. Halo, halo, cześć Parysie.
1: Jak miło, że tak mocno znasz moją historię. Cześć.
0: Dobrze cię słyszeć.
1: Słuchajcie. Na początek chciałbym, żebyście sobie wyobrazili sytuację, że te wszystkie samochody, które jeżdżą po ulicach, po 200, po 300 na godzinę, nie mają systemu identyfikacji. I wiecie, co by się działo? To samo, co teraz z hulajnogami. Nieuchronność kary powoduje to i sposób identyfikacji powoduje to, że ludzie samochodami nie jeżdżą jak szaleni. Jeżdżą, okej, ale to są wyjątki.
0: I patrzę teraz na wzrok Michała Matusiaka i Bartłomieja Matusiaka, elektrycznych Warszawa. Co wy na to? Na te słowa Parysa. Nieuchronność kary kluczem do tego, że jeśli chodzi o samochody, nie jest tak jak w przypadku hulajnóg.
2: To jest to, co brat mówił na początku. Jeżeli założymy na hulajnogi tablice rejestracyjne i hulajnogi przestaną być anonimowe, skończy się samowolka na drogach.
0: Parysie, przekonujecie to?
1: Tak.
0: Zarejestrowanie hulajnogi takiej pojazdu i ubezpieczenie OC, bo ten wątek się też pojawiał w naszej dyskusji.
1: Tak. Powiązanie tej hulajnogi z właścicielem, pełnoletnim właścicielem. I to, czy on udostępni nieletniemu, załóżmy od 15 roku życia, to jest już jego problem, bo to jest jego dziecko. I jeżeli jego dziecko zginie w wypadku, w zderzeniu z samochodem, to tylko on będzie winny.
0: Konkretny telefon od Parysa. Masz super imię. Dzięki wielkie za ten telefon.
1: Dzięki, na razie.
0: Trzymaj się. 226452100. Pytanie na dziś. Czy zakazać jazdy hulajnogą elektryczną ludziom do 18 roku życia? O tym rozmawiamy.
3: Po robocie.
0: Razem z nami Bartek Tabor ze Strefy Zajawy, w studiu z kolei Michał Matusiak i Bartłomiej Matusiak, elektryczni Warszawa. Panowie, jeśli przychodzi do was młody chłopak ze swoim rodzicem i pojawia się wątek tego, żeby założyć na takiej hulajnodze blokadę, to zmienia się podejście tego młodego człowieka do tego sprzętu, czy nie?
2: To może ja odpowiem. Bardzo często, z racji, że prowadzimy dość duży sklep w Warszawie, mamy modele pokazowe. Rodzice

Razem z młodymi przyjeżdżają do nas do sklepu obejrzeć hulajnogi i najczęściej to dziecko podchodzi do jakiegoś modelu i mówi: o, ten chce. My staramy się edukować rodziców, więc zaczynamy opowiadać, tłumaczymy rodzicowi też o łatwości, chociażby zdjęciu blokady prędkości z takiego urządzenia, które młody wybrał. Też tłumaczymy, że

0: i dziecku. No i wtedy wychodzimy też z pomysłem naszej takiej blokady rodzicielskiej, którą zakładamy na tego typu urządzenia. Działa to w ten sposób, że to rodzic decyduje to, tak jakby, czy w danej hulajnocy da się ściągnąć blokadę prędkości. Najczęściej kończy się to tak, że dziecko potrafi się nawet prawie popłakać lub nawet dochodziło do jakichś danteńskich scen typu kłótni na sklepie i dziecko raptem wychodzi z pomysłem, że on jednak w takim razie nie chce hulajnogi, chociaż że chwilę wcześniej się zapierał, że on nie będzie ściągał żadnej blokady i wychodzą ze sklepu, nie kupując nic.
1: To ja wolę rower. I to nie elektryczny, tylko taki na pedały, zwykły.
0: No.
1: Tak się zdarza. Bartku, pytanie do ciebie, pytanie do Bartka Tabora. Kiedy rozwijasz bardzo duże prędkości na hulajnogach albo pojazdach hulajnogopodobnych, to czasem się nie boisz? Kiedy stawiasz na jakiś offroad? Pytam tak bezpośrednio, jak to wygląda z twojej perspektywy.
2: No, oczywiście, że zawsze jest ryzyko i trzeba się z tym liczyć, jeśli rozwijam jakąś większą prędkość. Ja po latach doświadczeń przy różnych sportach ekstremalnych, no to bardzo dobrze wiem, z czym to się wiąże, także mam tego świadomość.
1: Powiedziałeś o tym, że edukacja to jest rzecz najważniejsza, jeśli chodzi o hulajnogi, ale to chodzi o jakieś takie spotkania, czy jakieś kampanie internetowe, które miałyby pokazywać młodym ludziom, że tak, a nie inaczej jeździ się na hulajnodze, że ten, a nie inny sprzęt może byłby odpowiedniejszy. Jak ty to widzisz?
2: Bardziej zdecydowanie. Prelekcje w szkołach, jest tego, można by wymieniać różne przykłady. Jednak nie zapominajmy też, że różni włodarze, politycy, osoby odpowiedzialne za pewne tematy, oni powinni też iść w tych kierunkach. No i przede wszystkim powinna się poprawić też infrastrukturę, bo jak będziemy mieć ją dostosowaną i ona będzie szła zgodnie, równolegle z rozwojem elektromobilności, tych wszystkich też pojazdów, hulajnóg, czy to rowerów, no to też bezpieczeństwo równolegle nam wzrośnie.
1: Pewnie moglibyśmy jeszcze przez kolejną godzinę rozmawiać o hulajnogach, które możemy wypożyczać dzisiaj w polskich miastach. Czy ten problem jesteśmy w stanie jakkolwiek rozwiązać na takim poziomie legislacyjnym? Bo one są porozrzucane absolutnie wszędzie i faktycznie w telefonach zresztą to też wybrzmiało. Michał Bartłomiej, co wy na to?
3: Ja myślę tak, że rozwiązanie tego problemu, jak chodzi o porzucanie sprzętów, jest dosyć proste. Podejrzewam, że wystarczy po prostu chcieć i stworzyć algorytmy, które będą to pilnować. Hulajnogi sharingowe wszystkie mają lokalizację. Jeżeli system, który nimi zarządza, czyli pozwala nam ją wypożyczyć albo powiedzmy oddać, sprawdzi, że hulajnoga stoi nie tu, gdzie powinna stać, bo są przepisy regulujące, jak powinniśmy taką hulajnogę zostawić, czyli powinna być z boku na przykład ścieżki albo na chodnika, nie przeszkadzając i tak dalej. Jeżeli sprawdzi, że ta hulajnoga stoi nie tu, gdzie trzeba, na przykład w poprzek takiej ścieżki albo coś, wystarczy sprawdzić, kto ostatni wypożyczał ten sprzęt i nałożyć na niego karę.
1: I tu stawiamy kropkę. Niech to będzie puenta naszego spotkania, chociaż czuję, że do tematu będziemy niejednokrotnie wracać. Michał Matusiak, Bartłomiej Matusiak, Elektryczni Warszawa, Bartek Tabor ze Strefy Zajawy na Łączach. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy. Dzięki.
4: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
1: A za kilka minut porzucimy hulajnogi, ale nie w mieście. Zaparkujemy je oczywiście, żeby udać się na lekcję baletu.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: No a jutro to się może poopalamy. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na zachodzie i południu. To jeśli chodzi o temperaturę. Natomiast warto też wiedzieć, że w południowej części kraju niebo będzie bezchmurne lub zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane wzrastające do dużego. I rano lokalnie też na wschodzie możliwe mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Uważajcie na drogach.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz sobie tego.

0: oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Czy balet może przydać się w codziennym życiu i pracy? Balet kojarzy się ze sceną, z puentami, z latami ćwiczeń, natomiast jego elementy podobno mogą przydać się także tym, którzy nigdy nie marzyli o karierze tancerza. Albo nawet marzyli, ale te marzenia spełnili dopiero w wieku dorosłym. W warsztatach po robocie sprawdzamy, dlaczego balet przydaje się na co dzień, czego może nas na co dzień nauczyć.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Ostatnio widziałem takie ogłoszenie. Zajęcia baletu dla dorosłych. I teraz jestem ciekawy, czy warto się zapisać, czy nie. Mam nadzieję, że odpowiedzi na to pytanie udzieli mi za kilka minut Katarzyna Sanocka, dziennikarka radiowej Dwójki, Telewizji Polskiej, prezenterka, ale też absolwentka szkoły baletowej i przez 12 lat tancerka Opery Krakowskiej. To spotkanie już za kilka minut.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Ja jestem bardzo ciekawy, co powiecie dzisiaj na warsztaty baletowe. Jesteśmy z wami do godziny 19:00. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki i Kuba Jamrozek.

0: To Dilated Peoples. W czwórce tak gramy specjalnie dla was. 17 minut po godzinie 18.
1: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: Tym bardziej, że w naszym studiu Katarzyna Sanocka, dziennikarka radiowej Dwójki, telewizji polskiej, prezenterka, absolwentka szkoły baletowej, przez 12 lat tancerka Opery Krakowskiej. Kasiu, wyliczamy dalej czy nie?
2: Nie, dziękuję. Wystarczy.
0: Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Czy kiedykolwiek żałowałaś, że poszłaś do szkoły baletowej?
2: Wiesz co, chyba był jeden taki moment, kiedy miałam taką bardzo poważną kontuzję Achillesa. To był ten rok, kiedy zdawałam dyplom w szkole baletowej, więc trzeba było po prostu zacisnąć zęby i pomyślałam sobie wtedy, dokładnie ćwicząc przy drążku przed komisją, zdając dyplom, aby zostać zawodową tancerką, że już nigdy więcej w życiu nie będę tego robić. No i skończyło się tak, że tańczyłam później 12 lat. Myślę, że nie, tak poważnie to nigdy tego nie żałowałam, dlatego że każde doświadczenie ze sceny i z tych 12 lat na etacie, bo to jest praca na etacie zawodowej tancerki, ale też z tych lat nauki baletu i szkoły baletowej, wyniosłam bardzo wiele i to mi się przydaje w tym nowym życiu dziennikarskim. No i w ogóle w życiu. Poza tym nie wyobrażam sobie, bo wyrosłam w takim naprawdę pięknym świecie i to też bardzo uwrażliwia.
0: A czy miałeś okazję kiedyś rozmawiać z kolegami ze szkół muzycznych? Bo jest taki stereotyp, że ktoś chodzi do szkoły muzycznej, to on nie ma po prostu życia. I nie wiem, czy tak jest w przypadku szkoły baletowej też.
2: Tak, to nie są stereotypy. To jest prawda. Szkoła baletowa jest bardzo wymagająca. To jest w zasadzie taka szkoła, która wymaga zupełnego poświęcenia, ale wiesz, kiedy się chodzi do tej szkoły baletowej, to nie jest potrzebne inne życie, bo ona tak pochłania, tak wciąga. To jest świat i taka bańka, w którym się jest i w zasadzie to nie jest tak, że ci młodzi ludzie, te dzieci w tej szkole baletowej są nieszczęśliwe. To był nasz świat, to jest świat tych młodych ludzi. Ja pamiętam, kiedy byłam w warszawskiej szkole baletowej, mieszkając w internacie. Nie skończyłam tam edukacji 9-letniej, bo wróciłam do Krakowa i dyplom zrobiłam eksternistycznie, bo łączyłam edukację. Natomiast ja nie chciałam wracać do domu na weekendy. Chciałam zostawać w internacie, ponieważ mogliśmy do Teatru Wielkiego Opery Narodowej chodzić na spektakle baletowe na legitymację. I po prostu te dzieciaki, mieliśmy przygotowane zestawy takich mundurków, czyli takich galowych strojów i my nie chcieliśmy jechać do domu, nie chciałam wracać do Krakowa, bo tam się urodziłam, bo chcieliśmy być w teatrze na spektaklach.
0: I wy siedzieliście na schodkach, rozumiem wtedy,
2: wiesz,
0: tak?
2: Wiesz co, na jakiejś jaskółce, jakieś zawsze się miejsca dla nas znajdowały, już nie pamiętam, ale to była taka duma, że my sobie idziemy, ci wszyscy ludzie z biltami, a my pokazywaliśmy legitkę, i my sobie wchodzimy do teatru.

0: Pytam o to też dlatego, że to trochę takie spełnienie marzeń pewnie 90% małych dziewczynek. Bycie prima balleriną.
1: Tak, ale muszę powiedzieć, że to szybko się weryfikuje i nie każdy może zostać pierwszym tancerzem, nie każda dziewczynka może zostać prima balleriną, bo żeby rzeczywiście w tym zawodzie odnieść sukces, w zawodzie bardzo krótkim, bardzo ciężkim, ale jednocześnie bardzo pięknym, no trzeba mieć niesamowite predyspozycje, po prostu fizyczne. Trzeba mieć tak zbudowane ciało, żeby ono wytrzymało ten morderczy trening i no balet klasyczny jest bardzo wymagający, więc z czasem to się troszkę weryfikuje. Ja na przykład byłam taką tancerką, która uwielbiała partie charakterystyczne tańczyć, bo miałam taki wyraz, miałam takie zacięcie. Dla mnie to były najfajniejsze momenty, bo też do tego miałam najlepsze predyspozycje. No nie każdy będzie Odettą Odylią, no ale tak, no marzyć trzeba i warto podążać za tymi marzeniami.
0: A do czego ci się najlepiej tańczyło wtedy, kiedy byłaś w Operze Krakowskiej, ale być może wcześniej też, kiedy byłaś w szkole baletowej?
1: Mówisz o muzyce?
0: Myślę o muzyce, a nawet o konkretnych kompozytorach być może.
1: Wiesz co, mieliśmy taki spektakl w Operze Krakowskiej. On miał dosyć skomplikowany tytuł. Rachmaninow Szczedrin, tragedia Don Jose. Ale mówiąc najprościej, to była po prostu Carmen. To była Carmen z muzyką Rodiona Szczedrina, ale choreograf André Schott z Koszyc, z tamtejszego teatru, połączył tę muzykę z muzyką zespołu Deep Forest. I to było dla niektórych kontrowersyjne, trochę niektórzy marudzili, że jak to zestawiać, prawda, współczesną muzykę z tą muzyką taką bardzo znaną. Natomiast mi się tańczyło do tego doskonale i tańczyłam tam jedną z głównych ról, więc pamiętam, że no w tym było coś nieprawdopodobnego. Ja byłam pochłonięta po prostu pracą nad tą premierą. Próby zaczynały się o 10 rano, ja budziłam się o 7, zmęczona, bo próba wieczorna kończyła się o 22. I ja miałam tyle energii po prostu, to było nieprawdopodobne.
0: Czy ta historia 12-letnia i wcześniej szkolna przydaje ci się na co dzień dzisiaj w życiu dorosłym?
1: Bez tej historii, bez baletu nie zostałabym dziennikarką, bo to się u mnie tak fajnie splotło. W tak zwanym międzyczasie skończyłam jeszcze historię sztuki i zobaczyłam kiedyś projekty kostiumów do baletu. Takiego zespołu, który robił karierę w Paryżu, to był zespół baletów rosyjskich Diagilewa. I to były malowane, przepiękne projekty kostiumów. Mnie to tak zafascynowało, że poszłam na historię sztuki, właśnie patrząc na te projekty baletowe. No i później przygotowałam wystawę w Muzeum Narodowym, zrobiliśmy o tym reportaż, on trafił do TVP Kultura. Ktoś mnie zaprosił na casting w ogóle na Woronicza, to było Woronicza, ja? Jak to? No i później zrealizowałam taki program Pomniki Historii z TVP Kultura. No i później to się zaczęło jakoś, tych propozycji było coraz więcej. No i ta szala się w końcu musiała przechylić i dobrze, bo tańczyć do emerytury nikt nie jest w stanie.
0: No i radio, z drugiej strony telewizja to jest jedno. Natomiast stoisz na scenach, w filharmoniach, w operach. I teraz pojawia się pytanie, czy to, że stoisz tak jak stoisz i masz taką, a nie inną postawę, to wynika z tego, że tańczyłaś w balecie? Czy zupełnie nie?
1: Myślę, że na pewno trochę tak. Ja może nie potrafię tego ocenić, bo dla mnie to już jest naturalne, bo ja się po prostu wychowałam. Wiesz, ja zaczęłam tańczyć, jak miałam lat 5, jako dzieciak. Później poszłam do szkoły baletowej, więc pewnie ta postawa jest naturalna, ale myślę, że wiesz, to się przydaje na przykład, nie wiem, niestraszne mi jest to, że są schody, ja mam suknię z trenem, mam wysokie obcasy. Jeżeli tańczysz na puentach i masz pozdzierane palce, teraz to już jest troszkę inaczej, bo są inne zabezpieczenia i dziewczyny sobie z tym super radzą. Natomiast balet też uczy czegoś, co nie wiem, czy do końca jest dobre, ale uczy tego, że niezależnie od tego, co się dzieje, to scena jest święta, przedstawienie jest święte, dobrze to wiesz jako dziennikarz, antena też jest święta i czasami trochę mimo bólu po prostu trzeba, bo show must go on.
0: Wychodzi na to, że święta u nas trwają. Katarzyna Sanocka, dziennikarka Dwójki Telewizji Polskiej, prezenterka, ale też absolwentka szkoły baletowej i tancerka przez 12 lat Opery Krakowskiej jest razem z nami.
2: Hobby nie zrobi się samo.
0: Co mogę powiedzieć? No trwają warsztaty baletowe w Czwórce. Ciekawy jestem, czy Kasia podrzuci nam jakieś takie ćwiczenie z baletu wzięte, które może nam się przydać na co dzień, ale o to spytamy za kilka minut.

0: Kontakta w czwórce, trwają u nas warsztaty baletowe.
1: Co dziś po robocie?
0: Spotkanie z Katarzyną Sanocką, dziennikarką Dwójki Telewizji Polskiej, prezenterką, absolwentką szkoły baletowej i tancerką przez 12 lat Opery Krakowskiej. Kasiu, wychodzi na to, że bycie tancerką w balecie, no to jest życie usłane różami. Jest pięknie.
2: Bynajmniej. Nie do końca. Oczywiście jest okupione mnóstwem wyrzeczeń, ciężką pracą, pot, krew i łzy. To nie są mity. Rzeczywiście tak jest. No ale wszyscy, nie wiem, sportowcy, ludzie, którzy trenują wyczynowo, bo balet to jest sport wyczynowy, umówmy się, naprawdę. No, poświęcają się temu, no mają taką po prostu, mówiąc językiem młodzieżowym, zajawkę i nie da się z tego wyjść tak łatwo. Mnie samej to zajęło kilka ładnych lat, zanim się z teatrem pożegnałam.
0: Bo wiele rzeczy wyniosłaś stamtąd na pewno. Powiedzieliśmy o takich czysto technicznych rzeczach, jak bycie wyprostowanym na scenie. Pewnie od razu wiedziałaś, którą nogę trzeba dać do przodu, a którą do tyłu. Natomiast pewnie są też takie rzeczy, które trochę w codziennym życiu mogą utrudnić.
2: Na pewno. Myślę, że jakiś rodzaj takiego perfekcjonizmu, bo w balecie nigdy nie jesteś wystarczająco dobry. I faktycznie tak jest. Sami sobie narzucamy taką mocną presję, żeby być coraz lepszym. Poza tym no bywają, wiesz, różni pedagodzy. Oczywiście teraz to się trochę zmienia, ale no kilka razy usłyszałam takie zdania, które zostają w głowie, typu: świetnie skaczesz, bo ja rzeczywiście super zawsze miałam fajny skok, skakałam z chłopakami, z kolegami moimi na sali baletowej, wolałam to niż puenty na przykład, no ale usłyszałam, że skaczę świetnie, bo mam krzywe nogi. No jakby znak zapytania nad twoją głową się pojawił, no ale tak
0: czasem było. I to taki komunikat, który zostaje.
2: Wiesz co, zostaje, mimo że jakby no człowiek to przerabia, wie, że trzeba to gdzieś tam zostawić, ale coś takiego jest, jeżeli słyszysz to bardzo często, no ale to zależy po prostu od pedagoga. Jest mnóstwo cudownych pedagogów, wspaniałych, wspierających artystów, którzy szanują młodych ludzi i myślę, że jeżeli chodzi o taki stereotyp katorżniczej pracy w szkole baletowej, ona jest katorżnicza, bo musi taka być, jeżeli chodzi o balet klasyczny, ale to podejście pedagogiczne, wierzę, jestem przekonana i wiem też, że się naprawdę zmienia.
0: Ale z drugiej strony pewnie jest też takie podejście do swoich obowiązków, bardzo konkretne,
2: tak.
0: Bo jak byłaś w szkole baletowej, to musiałaś być na zajęciach. Nie wiem, czy to się wiązało z jakimś systemem kar i nagród, czy nie. Mhm. Natomiast to pewnie się przydaje jakkolwiek w dorosłym
2: życiu. Oczywiście, wiesz, taka wielozadaniowość, bo w szkole baletowej takiej regularnej, czyli ogólnokształcącej,

0: rosnącej, którą dzieci zaczynają na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. To jest pierwsza klasa szkoły baletowej i ona trwa 9 lat, kończy się dyplomem zawodowego tancerza. I taka szkoła polega na tym, że na przykład rano masz język polski, matematykę, później taniec klasyczny 2 godziny, później historia, później taniec ludowy, taniec współczesny i repertuar. Czyli ćwiczysz na przykład wariacje klasyczne, fragmenty spektakli. I po prostu my goniliśmy między piętrami, tu na matematykę, na polski, później na górę przebrać się i na balet tak zwany. I to uczy dyscypliny, uczy organizacji. Później, kiedy już byłam w normalnym liceum w Krakowie i te zajęcia baletowe były popołudniowe, no to też było trochę tak, że musiałam się dobrze uczyć, żeby na ten balet chodzić. No nie ma tutaj o czym mówić, to musiało tak być, ale ja też, wiesz, zdawałam sobie sprawę z tego, że to nie jest zawód do końca życia. I im wcześniej sobie to uświadomimy, tym lepiej. Więc ja skończyłam studia, wiedziałam, że ja nie będę tańczyć do końca życia. Jestem wdzięczna za to, że mogłam przetańczyć te 12 lat. Natomiast miałam taką głęboką świadomość tego, że no w wieku mniej więcej 30 kilku lat ciało już odmawia posłuszeństwa. Głowa chce iść dalej, ma w sobie dużo emocji, ma wiele doświadczeń. Doświadczamy różnych rzeczy w życiu, nie wiem, miłości, rozczarowań. I to chcemy przenieść na scenę, chcemy o tym mówić, bo po to jest taniec, żeby opowiadać o emocjach. No a moje ciało już zaczynało trochę się buntować.
1: Trochę życie sportowca.
0: Absolutnie tak. Absolutnie.
1: Widziałem ostatnio takie ogłoszenia, balet dla dorosłych. Zapisać się czy nie?
0: Ja się boję. Chciałabym teraz powiedzieć, nie róbcie tego w domu. To znaczy tak, wierzę, że te zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ciało dorosłego człowieka, no po prostu nie ma takiej opcji, żeby sprostało wyzwaniom takim, jakie stawia przed człowiekiem balet klasyczny. Natomiast pewne elementy tańca klasycznego na pewno mogą się przydać w budowaniu takich nawyków, żeby trzymać właśnie piękną postawę, żeby się rozciągać, żeby dbać o kręgosłup. Choć jeżeli pomyślimy o tym, że jest to jednak sport ekstremalny, no to powiedzmy, że no powinno to być bardzo dobrze przemyślane i pod okiem profesjonalisty.
1: No dobrze, bo wtedy nie będę musiał jechać po zajęciach na SOR.
0: Dokładnie,
1: więc
0: tak.
1: To jest
0: dokładnie
1: podstawa. To o jakich elementach warto wspomnieć, jeśli chodzi o ten taki balet dla dorosłych? Porozmawiamy za kilka minut. Katarzyna Sanocka razem z nami.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
1: 32 minuty po godzinie 18:00.

0: Katarzyna Sanocka nie uciekła jeszcze z naszego studia, zostaje, bo ma wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o balet.
1: Po robocie.
0: To taka nasza tradycja, że w trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych rzeczy. Być może balet w przypadku osób dorosłych jest jakąś wskazówką, chociaż Kasia kilka minut temu wspomniała o tym, że warto zwrócić uwagę na to, kto prowadzi takie zajęcia, ale jednocześnie jakieś elementy z tego baletu klasycznego do codziennego życia można wziąć.
2: Oczywiście, myślę, że jedną z takich podstawowych rzeczy, którą możemy przenieść i która nam się przyda na co dzień,

0: To jest wszelkie rozciąganie, szczególnie jeżeli chodzi o kręgosłup. W balecie jest mnóstwo pięknych ćwiczeń, bo cały balet ma terminologię francuską. Wszystkie kroczki, najmniejsze nawet, pozycje rąk, nóg są określane po francusku. To wynika z tego, że
1: i każdy
0: balet
1: tancerz mówi po francusku?
0: Nie każdy tancerz mówi po francusku, ale każdy tancerz wie, co to jest pas de bourrée, port de bras, jeté, battement d'aile. Możesz to powiedzieć i tancerz wykona dany krok.
1: Nie obrażasz mnie teraz.
0: W ogóle nie.
1: To się cieszę.
0: Mówię o pięknych rzeczach, o pięknych ruchach. I ruchy rąk i górnej części tułowia w balecie noszą nazwę port de bras, czyli po prostu ruch rąk. I mamy tutaj różne skręty, różne skłony, wygięcia do tyłu, więc myślę sobie, że to po robocie jest bardzo miłe i relaksujące, kiedy możemy ten nasz kręgosłup rozciągnąć i to nam dobrze po prostu robi. No rozciąganie wiadomo, no, która dziewczyna nie chce szpagatu zrobić na przykład, no to myślę, że tutaj są duże szanse, jeżeli zastosujemy metody baletowe, ale też chciałabym powiedzieć, że balet to też jest bardzo męski zawód, bo naprawdę trzeba mieć niezłą parę i trzeba mieć naprawdę dużo siły, żeby dźwigać dziewczyny na przykład na jednej wyprostowanej ręce do góry, po prostu na takim siodełku. I nasi koledzy, moi wspaniali koledzy z Opery Krakowskiej, kiedy szliśmy po próbie na pizzę i my tak, no nie wiemy, czy zamówić, czy nie, on mówi, jedz, my pójdziemy na siłownię. Oczywiście tak trochę pół żartem, pół serio, ale chcę powiedzieć, że to naprawdę jest taki duży trening i mężczyźni też trenują po prostu na siłowni, bo to jest, no, wymaga naprawdę dużej pary.
1: Ja mam też taką fantazję, że tancerze mają rozwinięte takie mięśnie, takie włókna, tak, o których w ogóle nie wiemy, że one istnieją.
0: Na przykład zakwasy tutaj, przy szyi. Jest takie ćwiczenie baloté i to polega na tym, że podnosisz nogę do góry, do przodu, tak na wysokość prawie szpagatu i odginasz ciało do tyłu, jakbyś chciał zrobić mostek, a głowę jednocześnie masz przekręconą w prawą stronę. I ja, wykonując takie ćwiczenie jako uczennica szkoły baletowej, usłyszałam takie trrk, takie trach i po prostu nadrwałam sobie tutaj mięsień, o którego istnieniu nie wiedziałam.
1: Kontuzja szyi prawie, że na zajęcie.
0: Kontuzja szyi. Tego baloté proszę w domu nie robić, ale wszelkie rozciągania i również na podłodze, bo jest taka technika, która nazywa się barre au sol. Barre to jest po francusku drążek, ponieważ podczas takiego treningu baletowego, który tancerze wykonują codziennie rano od godziny 10 zazwyczaj do 11, to jest taka rozgrzewka i lekcja, bo bez takiego rozwoju, przygotowania ciała po prostu po 2-3 tygodniach no niczego nie zatańczy. I taka lekcja składa się z określonych ćwiczeń. Najpierw właśnie przy drążku, czyli jedną ręką trzymasz się drążka i później zmieniasz stronę, żeby druga strona ciała pracowała. I tak jest, taki sam zestaw ćwiczeń mniej więcej można zrobić na podłodze. Barre au sol, czyli drążek na podłodze. I to są takie ćwiczenia, które wzmacniają kręgosłup, rozciągają, wzmacniają postawę i też wysmuklają ciało, no bo tancerki, tancerze, co by nie mówić, no są piękni, smukli, dłudzy, no i szczupli.
1: To prawda. To, Kasiu, teraz będzie najtrudniejsze. 3 minuty baletu dla pracownika biurowego. 3 proste ćwiczenia. Pierwsze na rozruszanie po kilku godzinach siedzenia. Co byś zaproponowała?
0: Widzę ciebie na wprost. Siedzisz przy pięknym, żółto-czarnym stole. Wstajesz.
1: Teraz mam wstać?
0: No na przykład, proszę bardzo. I Kuba to robi, proszę państwa, naprawdę. Chwytasz się krawędzie. No ten stół jest troszeczkę za mały, ale jedną rękę kładziesz na stole i uginasz kolana i robisz tak zwane plie, czyli po prostu przysiady. No i bardzo dobrze. I do góry, świetnie. I do góry. I teraz wstajesz na pół palca, masz miękkie adidasy. Bardzo dobrze. I stoisz. I wydłużasz ciało, jakbyś chciał urosnąć. Pięknie, jakbyś chciał dosięgnąć sufitu. No, więc to jest pierwsze ćwiczenie, czyli po prostu plie.
1: Drugie na postawę.
0: Drugie na postawę. No to...
1: Szczotka, kij od szczotki.
0: No właśnie, tak jak teraz siedzimy. Dajesz ręce do boku. Obie ręce do boku. I jedną podnosisz do góry i przechylasz się jak najmocniej w bok. Tak, żeby nie schylać ciała, o, żebyś pozostał w takiej jakby prostej pozycji, dokładnie, cały czas twarz trzymasz w moim kierunku i jak najdalej, tylko jak to zrobimy, to odejdziemy od mikrofonu, więc nas nie będzie słychać. No więc Kuba próbuje.
1: To będziemy krzyczeć.
0: Tak, i robisz przechył. O, właśnie, tak jest. W jedną stronę i później w drugą stronę. No pięknie. Miałeś rękę w trzeciej pozycji, o czym nawet nie wiedziałeś.
1: Mój odcinek lędźwiowy mówi dziękuję ci. Jeszcze jedno, na koncentrację i koordynację.
0: To o, na koncentrację i koordynację. To musielibyśmy znów wstać, stanąć na półpalcach, tak jak przed chwilą zrobiłeś to, kiedy ćwiczyłeś plie. Unieść ręce do góry, obie ręce do góry, jakbyśmy trzymali taki balonik i spróbować podnieść jedną nogę i stać na półpalcach na jednej nodze. Uwierz mi, że to wymaga takiej koncentracji i to jest taki balans, ale jak to osiągniesz, to jest taka satysfakcja. No taki bocian, tylko na pół palcach.
1: Kasiu, a kiedy zmieniłaś swoje życie, to znaczy zmieniłaś zawód, to nie tęskniłaś za trenerem?

0: treningami? Bo wiem, że przeżywają to sportowcy, którzy kończą karierę na przykład.
1: Wiesz, no powiem szczerze, że nie. I myślę, że to jest moje wielkie szczęście, ponieważ znalazłam taką pracę jako dziennikarka, też jako osoba, która prowadzi różne wydarzenia artystyczne. Często jestem za kulisami teatrów, oper, filharmonii. W zasadzie czuję się tak, jakbym jedną nogą ze sceny zeszła, ale na tą scenę weszła od drugiej strony. I myślę, że dzięki temu mogę czuć taki spokój, kiedy siedzę na widowni, oglądam moich kolegów, znajomych czy po prostu innych tancerzy, to czuję ulgę, że ja mogę teraz na nich patrzeć i na przykład mogę o nich opowiadać i mogę im pomagać, nie wiem, w promocji tej pięknej sztuki, jaką jest balet. I myślę, że już za tym nie tęsknię. Mogę to ze spokojem podziwiać teraz.
0: Opera, filharmonia, radiowa dwójka, ale też czwórka, jak się dzisiaj okazało, i Telewizja Polska. Wszędzie tam można spotkać Katarzynę Sanocką. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, Kuba, za zaproszenie. Dziękuję państwu.
2: Relaksik.
0: No pewnie, że relaksik. 20 minut pozostało do godziny 19. Za kilka minut wkroczą do naszego studia oni, Delem i Adam Smolarek. Nie wiem, czego mogę się spodziewać po tym spotkaniu. Na pewno będę musiał trzymać się bardzo mocno stołu, bo się ich trochę boję. No ale co zrobić? Tak to jest w radiu.

Scrubbing, beat the flow, flow.

0: Ten kawałek nosi tytuł Feromony. Panowie, próbuję to jakoś połączyć z waszym przybyciem tutaj. Dzień dobry, cześć.
1: No cześć.
0: Hej. Adam Smolarek, Delem w studiu. Uśmiechnięci, no, zrelaksowani, ale z jakąś taką pewną pretensją wkroczyliście do tego studia.
1: Słuchaj, siedzimy pod studiem i siedzimy tam i czekamy, no nie? Może ktoś przyjdzie, przywita się z nami, powie hej, cokolwiek, a ty wychodzisz, no nie, witasz się ze wszystkimi, o Jezu, jak miło cię widzieć, a nas po prostu olewasz i wchodzisz do studia. No, mnie zabolało.
2: Ja słyszałem tutaj, ty myślisz, że siedzimy tam i nie słyszymy, co tutaj się dzieje. No. Nie, słyszałem, powiedziałeś, trochę się boję, kiedy aż przyjdą, no.
0: Ale teraz trochę się boję, ale możecie zatrzeć to złe wrażenie, już więcej tak nie powiem, zawsze tak może być.
1: No, no. Tym razem, jak nas widzisz, to się przywitaj, a nie udajesz, że nas nie znasz.
2: To ja podstawowe zasady są u Arvivru, kolego.
0: Ja po prostu chciałem powiedzieć to w walentynki, kocham was.
1: Okej.
2: Okay. Wiesz, kiedy nam to powiesz? Powiesz nam to w środę.
0: Dobra.
2: Tak myślę. No
0: dlaczego w środę?
1: W środę o tym porozmawiamy.
2: Dlaczego nie?
0: Dobrze.
1: A środa jest dobry dzień.
0: A co po godzinie 19 u was?
1: To dzisiaj... samo, co zawsze, Pinki.
0: Tak. Masz czołowy mózg.
2: Fonomo Music and Film Festival to jest impreza, która odbywa się w Bydgoszczy i przyjdą organizatorzy tego wydarzenia. Porozmawiamy z nimi o tym, co też będzie się działo teraz już za moment w październiku właśnie tam. Także o tym będziemy rozmawiać, jeśli chodzi o gości, ale jeśli chodzi o muzykę, no to nowości, rocznice. Tak, mamy fajny zestaw dzisiaj.
1: 50-lecie, 10-lecie, 15-lecie, 35-lecie. Co
0: rok?
1: Chcesz?
0: No to
1: rok?
0: Dopiero 35-lecie moje, dopiero w lutym.
2: Dopiero?
1: Chcesz się coś do tego?
0: Też. Ty też?
1: No tak.
2: I on dopiero też. 35?
0: Jeszcze Cristiano Ronaldo jest. Więc jesteśmy w całkiem niezłym towarzystwie.
1: Jego nie tylko zapraszam na urodziny.
0: Tylko niektórym w życiu się udało, a reszcie nie.
2: No i my jesteśmy tu, a on tam, więc wiadomo, komu się udało.
0: Panowie przejmują stery w czwórce. Delem, Adam Smolarek, a my dziękujemy wam za ostatnie.
1: Nie, to ja dziękuję. Godziny.
0: Ja też. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia jutro po 16.
2: To ja dziękuję.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Powiedz mi.
1: Kaszanian.
0: O, super.
1: No, tak no. Było właśnie.
0: Pozdrawiamy Wojtka.
1: Kasabian w radiowej czwórce, tymczasem godzina 19.
2: Pogoda. Pogoda.
1: I co, zadowolony czy nie dzisiaj? Jak tam?
0: No, fajnie. Fajnie. Jakby jeśli chodzi o jesień, no to jest spoko. Naprawdę to jest taka piękna, złota jesień. To słońce jest takie złotawe, takie wiesz, takie palące, taki zupełnie już inny odcień słońca niż ten, który jeszcze był parę tygodni temu. Aż tak się łezka, wiesz, krąży po oczku.
1: To bardzo mi przykro, że łezka akurat, chociaż to taka łezka, dobra, nie?
0: Tak, taka łezka wzruszenia. Powiem ci szczerze, że ta jesień tak, wiesz, napawa jakąś taką nostalgią. Tak sobie przypominam wtedy utwór Łony, Kaloryfer. I tak sobie chodzę. Dzisiaj jechałem rowerem do pracy, mijałem na przykład Park Skaryszewski, już tak ładnie pożółkł cały, później Mokotów też taki jakiś bardziej złotawy. Nie no, ze mną a pogodą jest okej.
1: Dzisiaj faktycznie, ja też miałem te refleksje wczoraj, bo zauważ, że wczoraj już było tak bardzo przyjemnie faktycznie, tak, że tak. Było właśnie słonecznie, było ciepło, tak, no więc tylko nadal wieczory są zdradliwe lekko.
0: To prawda, no ale wiesz, no... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
1: No tak, dlatego któryś z nas ma katar, ale...
0: No ja mam katar i tutaj, drodzy słuchacze, muszę od razu zaznaczyć jedną rzecz, że to nie jest moja wina, to jest wina tej pogody, no. Co prawda mogłem się do niej lepiej przygotować, wy też powinniście się do niej lepiej przygotowywać, bo już zaczynają być takie jesienne wieczory, które się bardzo różnią od jesiennych poranków i od jesiennych popołudni. Jest nagle chłodno, więc bądźcie gotowi na wszystko.
1: Jesteś pewnie ciekaw, co tam w Zakopanem.
0: No, trochę tak.
1: Jest, uważaj, bardzo podobnie jak w Białymstoku. 14 stopni.
0: No dobra, Zakopane, jesteście na dobrej drodze, żeby nie być zakołami Polski, jeśli chodzi o pogodę.
1: To prawda. Ocena pogody?
0: Dla mnie dzisiaj... Nie, no ustalmy jedno. Musimy też dostosowywać naszą miarę do tego, jakie są czasy, prawda? Jest już koniec września, no to ustalmy, że ja bym dał 8 na 10.
1: 8 to jest dobra ocena, ja się z tym zgadzam, a za godzinę nasze afirmacje pogodowe.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy.
3: Bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
2: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
13: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: 29 lat temu doszło do pewnego incydentu na Ursynowie, o czym właśnie mogliśmy usłyszeć za sprawą molesty.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Czwórka, Polskie Radio, ta rzecz tu się dzieje, jesienny wieczór, wiatr chłodny wieje.
0: No jakby nie patrzeć,
2: jakby
0: w sumie
2: nie patrzeć,
0: tak jest.
2: Jest dokładnie tak. Adam Smolarek to mój kolega.
0: Delem naprzeciwko mnie, tak jest.
2: I jesteśmy tutaj we dwóch.
0: Realizuje Maciej Załęcki, wydaje Michał Piwowarek.
2: Jesteśmy tutaj też nie bez powodu, to trzeba też ustalić na wstępie i tym wszystkim, którzy mówili, że jesteśmy tutaj bez powodu i się zastanawiają, co my w ogóle robimy w tej audycji, chcemy tylko powiedzieć, że to są nie fair oskarżenia i przestańcie do nas wypisywać.
0: Tak, jesteśmy profesjonalni, jesteśmy potrzebni przede wszystkim.
2: Tak, to jest po prostu odpowiedź na to, czego wy potrzebujecie, słuchacze. To nie jest tak, że my tu przychodzimy i po prostu pajacujemy i robimy nieprzygotowaną audycję i w ogóle robimy wszystko jakoś tak byle jak. Nie, to wszystko jest po prostu zgodnie z konceptem i zgodnie z oczekiwaniami, które na nas spłynęły z góry.
0: Wiesz, co przydaje się w pracy radiowca?
2: Co?
0: Warsztat aktorski i to, bo wy nie wiecie, ale my wszystkie nasze kwestie mamy napisane,
2: tak,
0: i
2: to prawda.
0: Czytamy je, ale sztuka to jest przeczytać tak, żeby nie było słychać, że czytamy.
2: I ja wiem, że teraz nie możecie w to uwierzyć, że to wszystko jest napisane, że to jest po prostu scenariusz, który my słowo w słowo po prostu
0: czytamy. Oj, gdybyście widzieli ten dokument.
2: No, my piszemy te wszystkie scenariusze, później zapamiętujemy je, mamy na to jeden dzień, żeby napisać i nauczyć się na pamięć tych wszystkich kwestii.
0: I tak 4 razy w tygodniu.
2: 4 razy w tygodniu, a czasami nawet 5.
0: No tak.
2: No.
0: Już nie.
2: Już nie, co prawda, już ostatnią audycję
0: taką zrobiliśmy.
2: Więc jeśli myślicie, że to wszystko jest zupełnie jakiś totalny freestyle, jakby nawijał to Kosma Król, no to broń, Panie Boże.
0: Nigdy w życiu, absolutnie. Wspaniały film swoją drogą, ale my dzisiaj nie o kinematografii, a być może, jednak
2: trochę
0: troszkę,
2: tak
0: dlatego,
2: tak.
0: Że do dzisiaj multidyscyplinarny festiwal nas zajmie. Już za moment porozmawiamy o nadchodzącym Fonomo Music and Film Festival, ale najpierw powiedzmy sobie, że naszym tematem około muzycznym dzisiaj przeważnie będą

0: rocznice, bo tych rocznic pod koniec września się trochę zebrało, w ogóle we wrześniu, no. Ale też zacznijmy może od tego, że pojutrze, 30, miną 4 lata od Fossory autorstwa Björk.
1: I ładnie.
0: To jest płyta, która no, jest eksperymentalna, jest dziwna, zawiera trochę tych klarnetów basowych, które na przykład kojarzą mi się, mówiłem o tym ostatnio przy Rosalii, że ten kawałek kojarzy mi się właśnie z tym, jak brzmiała Björk. No i coś w tym jest, zaraz zresztą sprawdzimy to razem. Owiul, przed nami od Björk, jesteśmy z wami.
1: Tylko mam jeszcze jedno pytanie, no? Co do Björk. Co jest lepszą rzeczą, która wyszła z Islandii? Björk czy Skyr według ciebie?
0: Björk.
1: Skyr.
0: Dobra, fitnessiaki, tam Maciej mi tu podpowiada też na ucho. Chłopaki, wonne siłownie, my słuchamy Owiół.

0: 15 minut po godzinie 19, a to Björk i kawałek Owiul z albumu wspomnianego wcześniej, czyli z Fosory.
1: Kto puka?
0: A z nami, ja zatopieni w ekranach.
2: Przepraszam, ale muszę coś powiedzieć. Sprawdziłem, co to znaczy Björk. To jest brzoza.
0: Gratuluję.
2: Albo Kora.
0: Zajęło to tylko 30 lat mniej więcej jej kariery, żebyś się dowiedział.
2: Tak.
0: Dobrze.
2: Ale musiałem to powiedzieć.
0: Dzięki temu możemy przejść już do naszych gości. Ponawiam, zatopienie w ekranach troszkę, ale widzę, że to jest czasem potrzebne. Fonomo Music and Film Festival oraz z nami, jednak od strony Marcina. Gosia Dziemitko, cześć.
3: Cześć.
0: Adam Kępa.
4: Cześć, cześć.

0: Oraz Artur Maćkowiak. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. No dobrze, to co? Łatwo się robi kulturę tak w ogóle? Bo 15. edycja przed nami.
1: Drobnostka.
2: Szczególnie w Bydgoszczy.
3: To jest... Jak widać, dajemy radę.
0: Nie no, bo wiesz, to zawsze, zawsze można walczyć do ostatniej kropli krwi przez 15 lat, a może iść gładko.
1: To jeszcze chyba nie wykrwawione jest.
3: Nie, ani nie gładko, ani nie jesteśmy wykrwawieni. Myślę, że normalne tarcie, takie, które jest potrzebne do tego, żeby się dobrze bawić.
1: A jak znajdujecie tą energię, żeby rok w rok rzeczywiście wskrzeszać i cały czas mieć z tego jak najwięcej frajdy?
3: Myślę, że nic nie trzeba wskrzeszać, to już jest projekt całoroczny. No i myślę, że festiwal, po prostu ludzie, którzy przyjeżdżają, goście, których mamy, koncerty, filmy, te wydarzenia, to nie robiliśmy, nie robilibyśmy tego, gdyby to nie sprawiało nam frajdy, no.
2: Ale to nie jest też taki łatwy chleb, nie? Jednak trzeba się trochę nad tym pochylić.
0: Tak, my pytamy dlatego, bo wiecie, trochę inaczej się podchodzi na pewno do takiej olbrzymiej machiny biznesowej, jaką są festiwale typu Opener, Bittersweet teraz i tak dalej. Trochę inaczej się robi prawdopodobnie festiwal poświęcony tej mniej oczywistej sztuce?
2: Bardziej
3: oczywistej. No tak, tak. No, ja mam poczucie misji jednak mimo wszystko, że jednak coś więcej chodzi niż o rozrywkę i dlatego to robimy.
1: To jaka jest ta misja dokładnie?
3: Oj, no taka, że nie zaspokajamy potrzeb, tylko je stwarzamy. Znaczy generujemy, żeby...
0: Okej, no dobrze, ja tu widzę, pierwszego dnia jest debata. Rola sztuki jako narzędzia protestu, komentarza politycznego, budowania wspólnoty. Czyli innymi słowy, chodzi o to, żeby sobie pomyśleć jednak, tak?
3: Jeśli już zahaczyłeś o tą debatę, oczywiście przychodzimy po to, żeby się dobrze bawić, czyli na koncerty, oglądamy filmy, chodzimy na wystawy, ale też chcemy rozmawiać o rzeczach, które w naszym mniemaniu są ważne i przede wszystkim aktualne. I od kilku lat takie debaty się odbywają, no i w tym roku padło właśnie na taką, którą wymieniłeś.
1: To jaka jest rola sztuki w ogóle w waszym mniemaniu, według filozofii całego festiwalu?
3: Właśnie o tym będziemy dyskutować i się nad tym
0: zastanawiać.
3: Nie mamy definicji, nie?
4: No ale to musicie przyjechać, to nie wystrzeliwujemy się z co lepszego.
3: Nie, to nie jest tak, że my mamy gotową definicję i teraz robimy debatę, żeby tą definicję czy potwierdzić, tylko faktycznie, żeby się zetrzeć, pogadać i się czegoś dowiedzieć. Również my.
0: No ale jakieś tamta debata zajmie z godzinę pewnie, czy półtorej. My mamy minutę do końca tego wejścia, to okay. Słucham. Jaka jest rola sztuki w waszych życiach dzisiaj?
1: Co was motywowało, żeby za każdym razem...
4: Ja lubię myśleć o tym, że to jest taki trochę pamiętnik z działalności ludzkości, że to jest jakby to, co jakby widać o dzisiejszych czasach, to jest chyba dzięki sztuce jakoś się w tym łapiemy.
2: Wiesz, też fajnie, że Fonomo jednak edukuje, nie? Bo bardzo duża część mieszkańców Bydgoszczy na przykład, którzy też są publicznością, przychodzi na Fonomo nie znając... tego, na co przychodzi i nie wie. I my też często uczestniczymy, mimo że robimy ten festiwal, przychodzimy na koncerty, na które przychodzimy na przykład pierwszy raz, bo widzimy na żywo artystów pierwszy raz. I no, Fonomo po prostu wzbudza ciekawość gdzieś tam jakoś i tą ciekawość próbuje pobudzać nie tylko w tych, którzy siedzą w alternatywie, nazwijmy to w ten sposób, ale też w tych ludziach, którzy no, są zwykłymi odbiorcami kultury, którzy chodzą do kina czy na koncerty może bardziej komercyjne.
0: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali jednego z zespołów, które wystąpią w tym roku na Fonomo. Jest to Moin, gościnnie tutaj Olan Monk. Guess it's wrecked.

0: Moin i Olan Monk to z repertuaru tegorocznego festiwalu Fonomo w Bydgoszczy.
1: Mamy plan na wieczór.
0: Zaskoczyłem cię tym jinglem, Marcin?
2: Zaskoczyłeś mnie tym
0: jinglem. Odrobinkę, ciut. No, rzadko go używamy, to prawda. No dobrze, o właśnie, nie zadaliśmy kluczowego pytania, o jakim rozmawialiśmy wcześniej, czyli nie myli was ktoś czasem z wytwórnią Fonobo?
3: Chłopaki, ja jestem w Fonomo 2 lata, więc
4: nie spotkałem się.
0: A, widzisz?
2: Okej.
0: Okay. A jednak.
4: Czyli może jednak mylą, ale nie docierają do nas, tego was w każdym
2: razie. To może Fonobo w takim razie mylą, a nie was.
0: No, to życzę, żeby było w tę stronę, bo to chyba tonący okręt jest. Ale dobra, nieważne, zostawmy to. Dlatego, że zaczęliśmy już grać muzę z festiwalu, a my jesteśmy przede wszystkim fanami właśnie muzyki. Moin to jest zespół z Wielkiej Brytanii, ale no tych koncertów troszkę będzie.
4: Tak, 8.
2: Myślę, że 8.
4: Tak.
2: 8 to już jest potwierdzone.
0: Zabawaliście się trochę.
2: Myślę, że 8,
4: szybko wszystko nowe.
0: Okay. Dobrze, no to dodajmy.
3: 2 dni koncertowe, 2 dni filmowe, w skrócie rzecz ujmując.
0: Polska, zagranica?
2: W miarę chyba jakoś parytetowo się to udaje zazwyczaj.
4: Tak, tak.
2: A jaki był klucz w doborze artystów pod line-up?
4: No może, jeszcze tego nie mówiłem, część myślę, że słuchaczy może nie wiedzieć. Chodzi nam, no wiadomo, są filmy i koncerty i wydarzenia poboczne, ale generalnie interesuje nas to, co się odbywa na styku muzyki i filmu, czy tam, gdzie się te rzeczy krzyżują, albo dźwięku i obrazu. I jak dobieramy filmy albo koncerty, to głównie, chociaż to nie jest w 100%, ale tak się staramy, żeby tam jakiś element przy koncertach wizualny się pojawiał, albo w przypadku filmów, albo są to dokumenty muzyczne, albo filmy, gdzie muzyka odgrywa jakąś istotną rolę, przynajmniej w naszym odczuciu. No i tak staramy się budować program.
0: No dobra, ale patrzę na przykład Shushu, które będzie grało Eraserhead, no to tutaj sprawa jest dosyć oczywista. Mamy film, mamy zespół, który też już zresztą z muzyką do filmów Lyncha miał coś wspólnego. No dobra, ale to jest Shushu i ten konkretny projekt. A jak z którymkolwiek innym w sumie.
5: Zamilska na przykład w tym roku u nas gra z takim koncertem, który jest no, sprokurowany na potrzeby festiwalu, czyli właśnie z takim wariantem audiowizualnym. To też jest w tradycji tego festiwalu. Często udaje się takie współprace artystów wizualnych połączyć z koncertami. Czasami to są projekty takie, które mają taki wariant. Czasami to są takie projekty, które specjalnie na Fonomo właśnie przygotowują takie coś, a czasami to wręcz są takie właśnie spotkania artystów z tego i z tego świata. Te są oczywiście zawsze najbardziej no, tam atrakcyjne i jakimś tam powodem do zadowolenia.
4: To
5: jest francuski perkusista, który też z takim solowym koncertem, z taką instalacją chyba trochę bardziej świetlną niż wizualną.
4: Przyjeżdża z walizką świetlówek i jakoś je podłącza i no, nie wiem, nie widzieliśmy tego, ale no.
0: Ale będą to
3: celowo... Adam widział.
5: Ja widziałem.
3: Właśnie. Adam widział.
0: Okay. To powiedz coś, jak to, czego można się spodziewać po takim występie?
5: Seba Brana? No. Muzycznie? Takie coś. Ale jednocześnie tymi światełkami i ja teraz macham ręką, ale panowie tego państwo nie widzą.
0: A, tak. Może widzą, bo jesteśmy na kamerach, to po pierwsze. A po drugie, no, myślałeś o beatboxowaniu kiedyś?
5: A ty jeszcze nie pokazałem tutaj całego mojego ekwipunku.
3: W przyszłym roku na Fonomo.
0: Widzisz.
4: Słuchajcie, właśnie. Daisy Cutter, polska artystka, którą zaprosiliśmy, też zapytaliśmy, czy może być koncert audiowizualny i ona zaprosiła swojego znajomego.
5: Kosmodernizm.
4: Kosmodernizm. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo jego przygoda z tworzeniem wizualizacji zaczęła się od tego, że dostał od rodziców mikroskop. Ja zacząłem obserwować, co pod tym mikroskopem się dzieje i to wydało mu się na tyle fascynujące, że to, co tam widzi, przeniósł jakby na obraz. I to są, ja nie wiem, jak technicznie on do tego podchodzi, ale to są te analogowo jest przeniesiona rzeczywistość pod mikroskopu na duży ekran.
0: To spotkałem się z czymś takim parę razy, że faktycznie jest po pierwsze tworzone wszystko na żywo, a po drugie, że tak to właśnie wygląda, że jest stół, jest kamera, która zwisa z góry i na bieżąco ktoś, nie wiem, na przykład bawi się

0: płynem, a to jak, tak, farbami.
1: Ja to też widziałem, ale tak, nigdy z zastosowaniem mikroskopu.
0: No to cóż, no, mam nadzieję, że zatem kosmodernizm jest w tym biegły, bo no tak, to może być bardzo ciekawe show. No dobrze, rozmawiamy o festiwalu Fonomo, który już niebawem w Bydgoszczy, a tymczasem wróćmy do muzyki Lutolento w Radiowej Czwórce teraz. Zagrajmy.

0: kanibalizmu, stolu Tolento z ścieżki dźwiękowej do Cyberpunka zresztą, zdaje się. A my rozmawiamy dzisiaj o Fonomo Music and Film Festivalu. To od 15 do 18 października w Bydgoszczy. Z nami są Adam Kępa, Artur Maczkowiak i Gosia Dziemitko.
1: Po sąsiedzku. Festiwal na styku muzyki i filmu, ale to nie na tym się kończy, bo widzę tutaj jeszcze i wystawy, i warsztaty. Opowiecie też trochę więcej o tym?
2: Tak, takim artystą na przykład, którego zaprosiliśmy na wystawę w tym roku, to on, można powiedzieć, że niemal się jak w domu czuje na naszym festiwalu, bo myślę tutaj o Łukaszu Rychlickim, czyli muzyku znanym z przepastnego katalogu zespołów typu Kristen, Lotto, Dynasonic. Natomiast on się pojawia właśnie w roli tej, jako artysta wizualny, ponieważ jest też grafikiem i autorem różnych takich znanych, czy to plakatów, czy okładek płyt. Taki zbiór właśnie przygotował na wystawę, którą będzie wisieć w Velvet Art Cafe. A drugim artystą, który przyjeżdża do nas z wystawą, jest Rafał Kołacki, który bardziej chyba należałoby to nazwać taką instalacją.
3: Instalacją, performance,
2: czyli tam nie do końca wiemy, czego się spodziewać, bo tego nie widzieliśmy, ale mikrofony kontaktowe, jakieś takie hydrologiczne tematy.
3: Field recording, nagrania terenowe.
2: To się nazywa Upadek pewnej planety.
3: I na to też serdecznie zapraszamy, a oprócz tego wystaw jeszcze debaty, o których wspominaliśmy.

0: też elementy dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, czyli mamy tutaj animacje Tajemnice śpiewających ptaków oraz warsztaty grające zdjęcia.
1: To coś dla nas.
0: I tutaj serdecznie zapraszamy dzieciaczki.
2: Tak, możecie przyjechać na tych warsztatach dla dzieci. Myślę, że będziecie się dobrze bawić.
1: Myślę, że my będziemy akurat na poziomie.
0: Ale musicie się zapisać, bo niestety bardzo szybko kończą się miejsca. Na te warsztaty dla dzieci zawsze szybko się kończą.
3: Prosimy wydawcę, żeby nas zapisał.
1: Tak, ktoś, no tak, trzeba zobaczyć. Ale ja bym wrócił w sumie do Lutolento z pytaniem, czy będzie grał nowy materiał na tym etapie.
3: Nie można powiedzieć.
1: A to ja wiem, że już grywał ten nowy materiał po prostu, więc pytanie, czy to też jest koncert z tym?
2: Możliwe, bo nie przyjeżdża sam.
1: Uuu, no to jest dopiero tajemnica, ale rozumiem.
2: Jest to duet.
1: Rozumiem.
2: W duecie.
1: Rozumiem, no to jest tajemnicą, ale korzystając z okazji, że mamy tutaj Adama Kempę, to chciałbym podpytać o kawałek, który przed nami, czyli o Godota.
3: No właśnie, widzę, dziękuję za to postawienie mnie w wybitnie wygodnej sytuacji, ale rozumiem, że jak już człowiek przyjeżdża do Warszawy, to musi się z wszystkich swoich talentów życiowych... No także zapraszam, tak? Rozumiem, do odsłuchu utworu Sede Vacante, ale to z kolei jest zespół, który mam przyjemność współprowadzić i tak się składa, że akurat na Fonomo wypada premiera naszej płyty.
1: Ale nie gracie.
3: No nie gramy, bo...
1: To było trochę brzydkie, tak?
0: Bo jest kuratorem i nie ma czasu. Produkcyjnie ogarnia, nie ma czasu.
2: Nie, no zespół jeszcze się nie ten. Nie ten level.
4: A ja jeszcze mam pytanie o miejsce, w którym się toczy cały festiwal. Jak w ogóle współpracujecie i czy Bydgoszcz jest dobrym miejscem do tworzenia tego typu wydarzenia?
2: Wiesz co, nie robiliśmy go w żadnym innym miejscu, więc nie ma porównania. Jest w różnych miejscach się odbywa, czyli od Miejskiego Centrum Kultury, gdzie są filmy i koncerty, do Klubu Mózg, wystawy w BWA i w kawiarni, warsztaty dla dzieci w młynach Rotera. Więc rozchodzi się ten nam festiwal trochę po mieście.
0: Ale no, to są takie zasięgi, które no, możemy przemierzyć spacerkiem do 15 minut max, także tak. Jest fajne.
2: Chyba pod tym względem to się dobrze robi w Bydgoszczy.
0: Więc można poznać jednocześnie i miasto, i kluby bydgoskie. Także.
1: A gdybyście mieli się przenieść do Toru... Nie, no.
0: Ale wiesz, nie mamy takich disów, myślimy o tym, nie?
2: Ja mam. Ja bym chciał robić w ogóle festiwal, no bo nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, że to jest niespełna 50 kilometrów, więc w warunkach warszawskich, tak jakby to było w obrębie jednego miasta. I czemu nie wykorzystać tego potencjału i nie robić tego festiwalu w dwóch miastach naraz? Jak chociażby Ansan teraz to robi z Krakowem i Warszawą. Tak. Chociaż to ta odległość jest zdecydowanie większa. Więc tu przy tak małej to myślę, że to jest do ogarnięcia. No ja bym chciał, żeby do czegoś takiego, do takiej współpracy doszło. Aczkolwiek nie wiem jeszcze, jak to technicznie rozwiązać.
1: Okej, czyli Kosy bydgoskotoruńskiej nie ma.
0: Absolutnie.
3: Jest właśnie zażegnana.
0: Wspieramy się.
3: Ale widać, że są pomysły na rozwój.
1: A propos Klubu Mózg, to pozdrawiamy naszego niedawnego gościa, czyli Kubę Janickiego.
0: Pozdrawiamy.
1: Tak. A tym samym też dziękujemy wam za przybycie tutaj i przypomnijmy, od 15 do 18 października.
0: Dokładnie tak.
2: Zapraszamy do Bydgoszczy.
1: Fonomo Music and Film Festival, o tym właśnie rozmawialiśmy. Artur Maćkowiak, Adam Kempa i Gosia Dziemitko byli z nami w Radiowej Czwórce, a my słuchamy, no co, Sede Vacante, tak?
3: Tak jest, zapraszam, dzięki.
1: Godot.

0: Oj, Morello, Tom Morello.
1: Tom Morello i Nikap.
0: Tak, dokładnie tak. To jest nowa płyta, zresztą właśnie Toma oczywiście. Everyone gets everything they want.
1: I o dziwo pierwsza jego solowa rockowa płyta jest na scenie, mam wrażenie, że od zawsze.
0: No 300 lat już mniej więcej, tak?
1: Już jest 300 lat, zrobił chyba wszystko, co się dało. Współtwórca chociażby Rage Against the Machine.
0: Może znacie.
1: No i utwór Znikap. No mam wrażenie, że to było połączenie konieczne, połączenie, no, najbardziej oczywiste, jak się da, trochę.
0: Powiem
1: w sensie,
0: ci tak,
1: ciężko mi sobie wyobrazić, żeby kiedyś do tego w jakiś sposób nie doszło.
0: To po pierwsze, ale po drugie, Tom Morello się wypowiadał publicznie na temat Znikap, że jego zdaniem to jest Rage Against the Machine naszych dzisiejszych
1: dokładnie
0: czasów.
1: Tak, no, dokładnie tak.
0: Ja nie wiem, co o tym sądzić, o takim porównaniu, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale...
1: Mam wrażenie, że ma to... No, miał w tym pewną rację. Rozumiem trochę jego punkt widzenia. Na pewno energia, którą chłopaki z Nikap reprezentują, no to jest energia, która w jakiś sposób kojarzy mi się zarówno z Rage Against the Machine, jak naprawdę też, nie wiem, z Public Enemy wcześniej.
0: Tak, to
1: jest połączenie, to jest energia i sceniczna, i albumowa, która ma jakiś wspólny mianownik. I dlatego też mi się wydaje, że Tom Morello i Nikap, no ten utwór musiał brzmieć dokładnie tak, jak brzmiał, musiał mieć dokładnie taką energię i taką tematykę.
0: Unconquered za nami. Natomiast powiedz mi, co sądzisz o jeszcze jednym ficie na tej płycie? Już nawet bez słuchania, tylko Serge Tankian, System of a Down.
1: No właśnie, też w jakiś sposób...
0: Czy ciebie to dziwi, że on się tam pojawił?
1: Nie, nie dziwi. W ogóle mnie nie dziwi.
0: Ostatnio się tak zdziwiłem, gdy słońce wstało na wschodzie.
1: Szczerze,
0: tak?
1: Mówiąc, miałem nadzieję, że Tom Morello troszeczkę bardziej poszaleje z doborem gości, troszeczkę bardziej poszaleje z brzmieniami. Nie słuchałem jeszcze całej płyty, ale z tego, co słyszałem, no to nie zaskoczył mnie. W sensie, nie mówię, że to źle, ale miałem troszeczkę taką cichą nadzieję, że zrobi coś totalnie nietuzinkowego. Jednak jest postacią, która jest bardzo głośna od dawna. Ma mocne uznanie na amerykańskiej scenie muzycznej, więc myślałem, że pozwoli sobie na więcej.
0: No to była nowość, a przed nami rocznica, tak dokładnie 10 lat od wydania Atrocity Exhibition danego Browna. Posłuchamy dwóch kawałków. Dance in the Water to wybór Marcina, a Ain't It Funny to już ode mnie.

0: Nieśmiesznie?
1: No bardzo śmiesznie, to oczywiście, że prawda, chociaż przynajmniej Dan Brown, no nie wiem, czy jest taki przekonany do tego, że śmiesznie.
0: No cóż, u niego było różnie.
1: No wiesz co, też nic dziwnego, jeśli nazwał swój album Wystawa Okropności, a to jest książka Ballarda, no to tam przecież to nie są przyjemne rzeczy, to jest wręcz przeciwnie, to jest o tym, że wszystko jest złe i tragiczne i zmierzamy ku śmierci wszechświata, więc nic dziwnego, że tak to jest.
0: No i te 10 lat temu, kiedy Dan Brown wydał tą płytę, ja pamiętam, to był pierwszy krążek, z którym się zetknąłem z tym artystą, wtedy jeszcze dosyć niszowym, można było powiedzieć,
1: no tak,
0: to był taki jego mocniejszy debiut, mocniejsze wejście trochę do mainstreamu, ale też nie do końca. Na pewno stał się gwiazdą alternatywnego rapu, ale no historia jego, kiedy on tak naprawdę co zdobywał jakieś duże pieniądze z muzyki, to tracił przez swoje nałogi. Jego walka z używkami trwała no ponad dekadę, bo dopiero teraz pierwszy raz wydał w ubiegłym roku trzeźwą płytę, całkowicie trzeźwą.
1: Gratulujemy.
0: No jego sytuacja była też wielokrotnie dziwna, no bo przez te 10 lat koleś na przykład był bezdomnym, więc cóż,
1: tak,
0: śmiesznie się patrzy na tą płytę tak z perspektywy lat.
1: No, śmiesznie.

Być może śmiesznie, ja musiałbym się tak zagłębić w nią bardziej, bo przyznaję, że tak, przesłuchałem ją oczywiście, ale no palił, ale się nie zaciągał, tak to powiem może, okay. Ale jeśli chodzi o

0: No i co zrobić? No trzeba chyba posłuchać muzyki odnoszącej się do seksu, do narkotyków, do śmierci.
1: O nie!
0: O nie!
1: Straszne. Znowu?
0: Straszne.
1: O mój
0: Boże.
1: Na
0: mojej chrześcijańskiej antenie?
1: Na mojej chrześcijańskiej antenie.
0: Okropne. Dlatego właśnie posłuchamy, a potem przejdziemy do Idols, czyli też jeszcze będzie duży pan krzyczał, ale to zaraz. Najpierw Give It Away, czyli właśnie Red Hot Chili Peppers na zakończenie pierwszej godziny Chłopaków z Sąsiedztwa w ten poniedziałek.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Siemano, tutaj Jarecki.

0: czujesz się zmotywowany?
1: Nie!
0: Bez sensu. Idols, 20 na zegarze.
2: Pogoda.
0: Po co te emocje? Po co te krzyki? Skąd te nerwy?
3: A tak mi się krzyknęło. Aha. Już spokojnie, że wracam do swojego normalnego głosu.
0: No zarycz, wiesz, no.
3: Radiowca. Radiowca z takim, no, nonszalanckim sposobem bycia.
0: Aha.
3: Wiesz, staramy się kreować tą postać, którą sobie wymyśliliśmy w Chłopakach Sąsiedztwa.
0: No tak, tak, tak. My tutaj ustaliliśmy już wcześniej, że gramy.
3: Wszystko jest napisane, wszystko jest oczywiście wcześniej przygotowane, cały scenariusz rozpisany i na przykład ta pogoda również.
0: Ja mam rozpisane, jak jest w Zakopanem.
3: Jak jest w Zakopanem?
0: 11. Ochładza się.
3: Teraz już jest 11?
0: Białystok górą, 12 stopni w Białymstoku.
3: O kurczę, ciekawe. Będziemy jeszcze monitorować.

0: Na pewno, już nas, was oczywiście nie będziemy o tym informować, ale my we dwóch będziemy monitorować, co się dzieje w Zakopanem i co się dzieje w Białymstoku. Jesteśmy zaniepokojeni tym, co się działo do tej pory w Zakopanem. Słyszałem, że już tam jakiś śnieg nawet, to już to nie jest w ogóle na naszą głowę. U nas w Warszawie nie do pomyślenia, u nas śnieg nawet na pewno nie pada.
1: No nie, no jak to w dużym mieście zresztą, nie? Temperatury są wyższe niż wszędzie indziej, bo mamy dużo betonu i jest super, jak w każdym dużym mieście właśnie.
0: No to co? Afirmacje pogodowe.
1: Afirmacje są takie, żeby była trochę mniejsza amplituda między, wiesz, wieczorem a dniem, nie? Że jak jest,
0: tak.
1: Bo w najbliższych dniach rzekomo ma być tych około 20-23 stopnie. I ja jestem za.
0: Spoko. Dla mnie spoko.
1: Tylko, żeby nie było tak, że jest 20 stopni w ciągu dnia, a potem w nocy pyk 7.
0: No właśnie, bo jak... Przedłem, spociłem się jadąc na rowerze do pracy i później co, będę wychodził i będzie 11 stopni, a ja będę wracał w tym zimnie do domu z kapturem? No nie,
1: no
0: nie,
1: co zrobić?
0: Droga pogodo, nie rób mi tego.
1: A wiesz, że o to chodziło w utworze Where the Hood At? O kaptur?
0: Chodziło o kaptur?
1: Nie.
0: Okej.
1: Chodziło o osiedle.
0: No to co ty, co za farmazony? Jesteś dziennikarzem muzycznym, to jest jedna rzecz, przy której nie powinieneś farmazonić.
1: Ale to ty jesteś raperem, tobie wszystko można wmówić.
0: Dobra. Adam? Kończymy? Bo to była pogoda. Musimy zrobić coś innego później. Więc zachowaj ciekawostki muzyczne na audycję, a teraz skończmy mówić o pogodzie.
1: Skończyliśmy.
0: No.
2: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. 2 godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
2: Autopromocja.
4: Takie

0: W audycji The Gustibus słuchaliśmy właśnie utworu Come Together od The Beatles. 26 września ukazał się ten właśnie album w 69 roku, więc o panie, ile lat temu, ja tyle liczb nie znam.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Banda kryminalistów i degeneratów i w ogóle...
0: I Paul McCartney.
2: I jeszcze Paul McCartney do tego, no po prostu masakra. Ale jeśli chodzi, no wiecie, Beatlesi Beatlesami, a pomówimy teraz o Beatlesach hip-hopu.
0: Tak myślisz? Ale zaraz, spokojnie, ja wiem, że ty byś już chciał tych swoich
2: Nie wiem, czy chcesz ze mną rozmawiać o Beatlesach? Czy ty chcesz opowiedzieć o Beatlesach?
0: Ja chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim bardzo jest dla mnie wesołe, gdy się czyta biografię Beatlesów i trafiasz na ten okres w Hamburgu, gdzie oni bardzo dużo grali, byli w odmiennym stanie świadomości, a tak naprawdę ta muza, mam wrażenie, często się kojarzy z byciem super taką, wiesz, grzeczną, ładną muzyczką, nie? A no na swoje czasy to tak niekoniecznie, no.
2: Ja też mam wrażenie, że to zależy od, no naprawdę zależy od utworu. Można wygrzebać z dyskografii Beatlesów naprawdę niesamowicie imponujące, ciekawe utwory. No, a można też po prostu piosenki do ogniska.
0: można.
2: I niestety proporcje są mocno zaburzone.
0: A to niestety lub nie, zależy. Akurat uważam, że płytki są naprawdę fajne, chociaż ja jestem największym fanem albumu takiego filmowego, czyli Magical Mystery Tour. Bardzo jest to dziwny wybór chyba, bo zwykle ludzie wybierają albo Abbey Road, albo White Album i tak dalej, a w tym przypadku jednak, no ja mówię, jestem po stronie Magical Mystery Tour, ale wiesz, że u Beatlesów była polska myśl sonorystyczna? Ale co? Zostawmy to. Nie, zostawmy to. Powiedz o tych swoich tamtych Beatlesach.
2: Nie, teraz mnie zaciekawiłeś. Co?
0: Nie powiem ci.
2: No dobra, to zostawimy to na kiedy indziej.
0: Kiedy indziej, tak. Żebym cię znowu zaskoczył tak, za jakiś czas.
2: Nie mogę czekać momentu, w którym znowu zagramy Beatlesy w tej audycji.
0: Spodziewaj się niespodziewanego.
2: 35 lat. Tyle właśnie ma album The Low End Theory, A Tribe Called Quest. Moim zdaniem jednego z najważniejszych składów w historii hip-hopu, jednego z moich ulubionych i to A Tribe Called Quest to zdecydowanie album, który wpłynął najbardziej na mój gust muzyczny, ale też poszerzenie moich horyzontów. Od nich się na przykład zaczęła moja przygoda z odkrywaniem jazzu, bo szukałem, grzebałem w ich samplach. No a to, co zrobili brzmieniowo i kompozycyjnie na Low End Theory, to jest moim zdaniem coś, do czego dalej hip-hopowe płyty powinny aspirować. Naprawdę świetna rzecz. No i Q-Tip to jest po prostu koleś, który miał niesamowitą wyobraźnię muzyczną. I tam jest wszystko. Świetne bity, świetne sample, płynący wokal. Zresztą zaraz chyba sami usłyszycie.
0: A ten utwór nosi tytuł Jazz.
2: We've got
0: A Tribe Called Quest.

0: J. Cole.
1: Can't Get Enough. To jest jego debiut, utwór z debiutanckiej płyty Call World The Sideline Story, która 27 września, czyli wczoraj, skończyła 15 lat. I powiem ci, że przez te 15 lat dużo się u J. Cole'a zmieniło, bo jak tak sobie słucham tekstu z utworu Can't Get Enough i przypominam sobie teksty z ostatniego jego krążka The Fall Off, no chłopak dojrzał.
0: No coś troszkę 15 zmieniło.
1: Lat, no się zmieniło trochę. Nie wiem, co go bardziej zmieniło, czy po prostu już osiągnięcie kariery i zrezygnowanie z fitów, z drogich ubrań i z łańcuchów, czy może po prostu pierwsze, później drugie dziecko, może żona. Które z tych rzeczy na pewno mocno go wpłynęło, bo J. Cole na pewno nie był tym raperem, który jest teraz w 2011. To był wyszczekany chłopak, 20-parolatek, który się woził jak każdy inny raper, wyglądał jak każdy inny raper, pisał mnóstwo kretyńskich utworów o dziewczynach i imprezach. No a teraz cóż, trochę wydoroślał.
0: Wiesz co, gdyby się nic nie zmieniło, to byłoby chyba trochę przykro.
1: Byłoby przykro, no. Tak, ale też nie chcę mówić, że cała płyta Call World jest jakąś taką niedojrzałą papką z kiepskimi tekstami, bo tak nie jest. Bardzo ciekawe numery tam są, na przykład Lost One, gdzie on stawia się w... opowiada o... jest to rozmowa dwóch młodych ludzi, którzy rozmawiają o aborcji ze sobą i badają swoje punkty widzenia. Inny utwór dotyczy na przykład właśnie takiego materialistycznego podejścia w amerykańskiej kulturze i to jest utwór Nice Watch z JMZ, więc ogólnie dużo ciekawych rzeczy tam jest i jest tam zalążek tego inteligentnego Cole'a, którego mamy teraz. Ale no większość utworów to jednak... to jednak nie do końca ten Cole.
0: No bo nie można być za mądrym.
1: Nie,
0: też.
1: No wiadomo, każdy musi mieć kiedyś 20 parę lat.
0: No to swoją drogą, tak jak my na przykład.
1: Tak jak my, no.
0: No właśnie, no właśnie. Ale przed nami teraz artystka, która dopiero co obchodziła swoje urodziny 25 września. Artystka, która była też nominowana do jednego z największych wydarzeń ostatnich dni, czyli do VMA, czyli nagród przyznawanych przez MTV, ale w kategorii muzyka latynoska, Best Latin, i ona była nominowana. Była nominowana Anita z Shakira, było Karol G na przykład, Shakira i Burna Boy, wygrał

0: Bad Bunny, a mowa o Rosalii, która była nominowana za piosenkę La Perla.
1: Ogólnie nie może być audycji Chłopaki z Sąsiedztwa bez Rosalii.
0: Jesteśmy... Specjalnie sprawdzałem, co we wrześniu działo się u Rosalii, poza tym, że ma urodziny.
1: Tak myślałem, że tak właśnie sprawdziłeś, żeby na pewno Rosalia do nas trafiła. Czy my jesteśmy fanboyami Rosalii?
0: Tak.
1: Pomidor.
0: Tak, no tyle, żeby wiedzieć, że nie przez Z. Ale Rosalia 2 lata temu na swoje urodziny wydała kawałek z Ralphim Chu i my go właśnie posłuchamy. To będzie Omega. Także Rosalia, fajne, wszystkiego najlepszego. Feliz Navidad, Felicidad i tak dalej.
1: Odzwoń,
0: tak.
1: Proszę.
0: Odzwoń. Zapraszamy do audycji. Proszę, przyjdź.
2: Tuyos perdidos en trama polas.

0: Get away.
1: No cóż, powiem ci, że jeśli chodzi o nadchodzącą płytę Johna Williamsa, to bardziej jaram się
0: Johna Williamsa, mój drogi.
1: Johna Legenda.
0: No,
1: dalej skleiłem teraz.
0: John Legend i Pharrell Williams. Dokładnie. Fireflies.
1: Dużo bardziej się cieszę na to, że to jest płyta wyprodukowana przez Pharrella Williamsa, niż na to, że jest to płyta zaśpiewana przez Johna Legenda. Nic do niego nie mam. Świetny wokalista, ale niestety kiepski w płytach. Takie mam wrażenie.
0: Okej, okay, myślę, że liczby, które wykręca, mówią jednak, że troszkę...
1: Mi się aż tak bardzo nie podoba.
0: Mnie
1: się a to?
0: Nie podoba.
1: A tobie? A
0: ja nie mam zdania na temat Johna Legenda, bo tak jak teraz, ja już nie pamiętam, jak brzmiał ten utwór.
1: No i widzisz, do czego zmierzam? Ale już te produkcje Pharrella są ciekawe. Nawet ten Fireflies mi się rzeczywiście podoba jako numer, dużo bardziej niż poprzedni singiel. No i jestem ciekawy, płyta Muse ukaże się już zaraz. 23 października. Więc jest na to czekać. A tak przyszliśmy płynnie do nowości muzycznych.
0: Tak jest. No właśnie, bo mamy Leona Bridgesa i kawałek z również jego nowego albumu Happiness Anytime. To jest jego tytuł, a no, co tu można powiedzieć? No Leon Bridges jest od paru lat chyba całkiem już nieźle znany jako muzyk, producent też, który zajmuje się takimi soulowymi brzmieniami.
1: Indie soulowymi,
0: no tak. Tak, ale że tam są te... Wiesz, Leon Bridges współprodukował na przykład płytę Clairo.
1: Mm-hmm.
0: No właśnie. No właśnie. Kto by się spodziewał?
1: Ale jednocześnie co? Działał z Kruangbin, więc koleś leci w bardzo ciekawych różnych kierunkach.
0: Bardzo gruwowych kierunkach,
1: ale cały czas zachowuje swój dosyć prosty styl, ale ładny.
0: To prawda.
1: Prostych, ładnych piosenek.
0: Tak, no i właśnie ja czekam troszkę, bo nie miałem jeszcze czasu posłuchać całej płyty. Słuchałem tylko tego singla, który przed nami. Singla o nazwie Dance i no, zapowiedź była taka, że rzekomo na tej płycie ma się znaleźć trochę afrobeatu, muzyki brazylijskiej. No kurde, ja jestem za, jeśli tak. Miałem nadzieję, że mnie się nie zawiodę.
1: No, ty no też.
0: Dobrze, to co, zagrajmy.
1: Trzymamy kciuki, Leoś.
0: Watch You Dance. Leon Bridges w radiowej czwórce u chłopaków z sąsiedztwa.

0: Ktoś mógłby zapytać, jakim cudem ukazuje się nowy album Morphine, skoro już prawie 3 dekady na świecie nie ma wokalisty, czyli Marka Sandmana.
1: Ciekawe, kto pytał.
0: No, ktoś mógłby zapytać.
1: Ktoś
0: nie,
1: mógłby.
0: Wiesz co, Morphine akurat faktycznie jest zespołem, który swoich oddanych fanów ma i oni jednak słyną z tego przeciężkawego trochę klimatu.

0: z tego saksu, jaki tu mogliśmy usłyszeć, bardzo niskiego, prawda? Ale jednak to cały czas są troszkę jazzujące, ale jednak piosenki i w tym przypadku no, towarzyszy im też pewien mrok, nie? No bo tak jak mówi się o tym, że być może Paktofonika nie byłaby tak znana, gdyby Magik wiadomo, nie? No to tutaj Mark Sandman zmarnotrawił na scenie w trakcie koncertu.
1: To jest tak oczywiście przerażające, ale też trochę piękna śmierć.
0: Wow, piękna śmierć. No, są
1: na scenie?
0: Rodzaje.
1: No come on, to jest takie no, bardzo oddanie. No. Myślę, że wielu artystów powiedziałoby, że właśnie tak chciałby umrzeć.
0: Czyli nikomu tego oczywiście nie życzymy, ale...
1: No chyba, że ktoś bardzo chce.
0: Może lepiej, nie? Ale
1: no dobra, mamy...
0: w przypadku Morphine będzie nowy album. Album Cocoon, który właśnie słuchaliśmy też singla tytułowego z tejże płyty. No i to jest materiał, który miał się ukazać wtedy jeszcze, gdy Mark Sandman żył, ale no niestety nie dokończyli tej płyty, więc stwierdzili po 20 paru latach, że dokończą i że zrobią i oto był singielek.
1: To jest piękna historia.
0: No piękna i ja polecam w ogóle się zagłębić w Morphine. Wspaniały zespół moim zdaniem, a przed nami artysta, który za to ma się doskonale.
1: Doskonale, no jak na niego. Zawsze uśmiechnięty. To prawda.
0: No, czyli ma się doskonale.
1: Ma się doskonale.
0: Ja chciałbym się mieć tak jak Stevie Wonder.
1: Też bym chciał się mieć tak jak Stevie Wonder. Zawsze, na każdym zdjęciu on jest taki w pełni uśmiechnięty. Wspaniała rzecz. 50 lat, tyle właśnie dzisiaj skończyła płyta Songs in the Key of Life. Płyta, którą Stevie Wonder określił jako jego najważniejszą płytą, jaką nagrał. I powiedział, że to nie do końca może dlatego, że piosenki są jakieś najlepsze, ale dlatego, że on najmilej wspomina ten czas w życiu. I rzeczywiście ta płyta jest radosna, ta płyta jest taka ciepła, piękna, świetnie napisana, cudownie skomponowana. No i cóż, Sir Duke to jest singiel z tej płyty, no i ten utwór najbardziej chciałem zagrać.
0: No dobrze, to zagrajmy go zatem. Stevie Wonder, 100 lat, 100 lat, chciałby się powiedzieć jego płycie w tym przypadku. I myślę, że ona tego doczeka z pewnością.
1: Na pewno, no, da radę.
0: Jeśli nas nie, oczywiście nie zaleje do końca, albo nie wiem, nie wybuchną wszystkie serwery. Słuchajmy, Sir Duke, Stevie Wonder.

0: No i co? Czy lubimy tako Hemingwaya z tego okresu? Jarmark Europa?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: No wiesz co? Jak to nie?
1: Nie.
0: Jak to nie?
1: Nawet nie zaczynaj.
0: No wiesz co?
1: Nawet nie zaczynaj. Przejdźmy dalej.
0: Dobrze, no ja tutaj też dostałem w międzyczasie komentarz, że ja...

0: to jest zło, co to jest? No, ja powiem, że...
1: Ten refren jest fatalny. No,
0: refren
1: Kacha,
0: jest fatalny.
1: Kacha świetna, ale no ten refren jest...
0: Znaczy, ten fit Kachy to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka się przydarzyła Taco Hemingwayowi w tym okresie.
1: To nie jest żaden ten, żaden wyznacznik.
0: 1990s Utopia, to jest tytuł tego utworu. Pochodzi z właśnie Jarmarku. No i co? No, zostawmy to. Żegnamy się już dzisiaj. Za moment numer raz i jego audycja numer raz na fali, w której dzisiaj, co dzisiaj u numera? Sista Flo.
1: Sista Flo?
0: Tak. No. Raperka z Zajawki. I także o tym numer raz z nią porozmawia, a my wrócimy do was jutro z rozmową o wielkiej sztuce.
1: Ale mamy jeszcze dwa utwory, które warto byłoby zapowiedzieć.
0: No, tak naprawdę to zapowiemy jeden.
1: No ale po reklamach też jest jeszcze
0: utwór. No to
1: powiedz
0: najpierw ty.
1: Dobra, słuchajcie, po reklamach, czyli jeszcze trochę musicie poczekać, ale będzie utwór, który świętuje w tym roku 10. rocznicę. Mike Jenkins wydał album, z którego pochodzi wspaniały utwór Drowning, gdzie gościnnie Bad Bad Not Good. To była chyba ich pierwsza współpraca, a Mick Jenkins i Bad Bad Not Good, no to jest zawsze świetne połączenie. I tym zamkniemy naszą audycję dzisiaj. Ale wcześniej, co wcześniej, Adamie?
0: A wcześniej za sprawą w sumie dwóch rocznic. Dzisiaj rocznica śmierci Milesa Davisa, a 23 września, który już minął, rocznica urodzin Johna Coltrane'a. Dlatego zakończymy ich jednym ze wspólnych utworów.
1: Jednym chyba z najpopularniejszych utworów.
0: O, zdecydowanie. Kawałkiem, który też był samplowany przez Fisza na polepionych dźwiękach. Kto by się spodziewał?
1: No, w wielu utworach samplowany.
0: W milionie utworów, jak zwykle. A to Blue in Green. Także dzisiaj zamialiśmy się lekko, można powiedzieć. Tak.
1: Nawet to mało. To płyta Kind of Blue, warto wspomnieć.
0: Płyta Kind of Blue. Mało stękaczy dzisiaj było.
1: Mało.
0: Dzięki Delem za tę łaskę.
1: Mało jakichś też dziwnych obdartusów z gitarami przesterowanymi. Dzięki,
0: tak,
1: Adam.
0: Akurat ja mało robię zazwyczaj.
1: A, jasne, jasne. Dobrze, to dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy wieczór.
0: Michał Piwowarek wydawał tę audycję, Maciej Załęski realizował. Za moment numer raz, a my nazywamy się...
1: No to jest Adam Smolarek, tam naprzeciwko mnie. Ja się nazywam, Delem.
0: Raperzyna.
1: I w ogóle bardzo miło było do was mówić.
0: Do jutra.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Ale się ucieszyłem, to pikanie po prostu takie bardzo charakterystyczne. Kiedyś tak pikało w radiu, dzisiaj już tego nie ma, ale tutaj chyba realizator Maciej zadbał o to, żeby trochę przywiać ten sentymentalny dźwięk, przynajmniej dla mnie. 14 stopni Celsjusza na dworze, czyli coraz chłodniej, bezchmurnie jak na razie, więc myślę, że to jest dobra prognoza. No i jutro, z tego co widzę, cały dzień ma być słońce, temperatura od 17 do 21 stopni nawet, więc raczej będzie ciepło. Deszczu raczej nie powinno być, może jakieś chmurki ewentualnie małe, ale nie za dużo. Jakość powietrza bardzo dobra. Ciśnienie dzisiaj to 1029 hektopaskali, no i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę.

0: co tygodnia. Dziewczyny górą.
1: Dziewczyny górą.
2: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
3: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Val Harper.
4: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
5: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: na fali w czwórce.
1: Dobry wieczór, 6 minut po godzinie 21. Ja nazywam się Michał, zwą mi również numer raz, a kiedyś wołali Bob, a jeszcze wcześniej wołali Wiciu. Tych pseudonimów faktycznie trochę przez chyba swoje życie mamy, w zależności od tego, gdzie się wychowujemy, to po pierwsze, czy na osiedlu, czy na jakimś ewentualnie ekskluzywnej willi, ale faktycznie zawsze mamy kolegów, którzy potrafią złośliwie czasami nasz pseudonim wymyśleć po to, żeby było fajnie i żeby była beka. Ja chyba nigdy nie wymyśliłem żadnej ksywki takiej złośliwie na nikogo, próbuję sobie przypomnieć, ale ja dostałem ksywkę Bob, która potem jakoś tak przylgnęła do mnie i było okej. Do tej pory mam przyjaciół moich, którzy mówią do mnie Bob z tych starych czasów, no bo tak się przyzwyczaili, że teraz mi jest nawet miło, jak tak do mnie mówią, bo czuję się młodszy. I w ogóle. No ale dzisiaj, no myślę, że o ksywkach też będziemy gadać, ale przede wszystkim będziemy gadać o muzyce, o rapie, o kulturze hip-hopowej, z którą jestem najbardziej związany i do której jest mi najbliżej, i oczywiście audycje numer raz na fali o tym traktują, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi. Dzisiaj gościni, która już za chwilę pojawi się na naszej antenie, Sista Flo, która dzisiaj nas odwiedziła, no i opowie parę słów na pewno o nowych rzeczach od niej, ale myślę, że pogadamy w ogóle o życiu, o tym, co się dzieje w rapie na przełomie tych parunastu, nawet parudziesięciu lat, dobrze? No i czy w ogóle hip-hop, bo coraz bardziej się nad tym zastanawiam, czy ma taką świetlistą przyszłość, czy po tym boomie, który teraz jest, po prostu spadnie gdzieś na dno i znowu będzie w undergroundzie, co akurat myślę, że mi by się bardzo podobało, bo ja trochę z tego undergroundu nigdy chyba nie wyszedłem mentalnie, tak, myślę, że to się zgadza. Dobrze, ale zaczynamy amerykańskim kawałkiem Apollo Brown, Sky Zoo, Hear Me Out na początek, no a potem już rozmowa.
2: The Bible speaks of the good shepherd, the good shepherd. And the Bible says that when the wolves attack the sheep, attack the flock, that the good shepherd is a responsible shepherd, and that shepherd works indeed to protect the flock from the attacking wolves.

0: throw up. 15 minut po godzinie 21. No i wbijamy na antenę od razu z naszą gościnią, z Sista Flo w naszym studiu. Witam cię serdecznie, moja droga.
1: Witam również, dobry wieczór.
0: Jak tam twoje rapowe życie przebiega, powiedz?
1: Boże, takim pytaniem otwartym.
0: Takim otwartym pytaniem od razu. Jak tam twoje rapowe... Nie, bo wiesz co, no trochę też się tym zajmujesz, więc chciałem się zapytać, jak przez te lata zmieniła się może twoja zajawka, może twoje podejście, bo na pewno się zmieniło w jakimś tam stopniu. Nie mówię tutaj o zaprzedawaniu własnych wartości, chociaż to też w rapie jest bardzo częste po czasie, ale chciałem się zapytać właśnie, jak to się zmieniło, no bo początki są zawsze atrakcyjne, trochę jak z miłością, że jest to takie wszystko fresh, fajne, a jednak życie weryfikuje troszeczkę, tu nie mamy czasu, tutaj troszkę sobie odpuszczamy, a jednak ten rap w nas cały czas jest, w tobie również, więc opowiedz mi tak pokrótce tak naprawdę, jak to

0: u ciebie jest z tym rapem? Teraz jak było kiedyś?
1: Dorosłam i dorosła zajawka, to trochę chyba tak wygląda. Jak zaczynałam, no, będąc jeszcze nastolatką w sumie, czyli to było już bardzo dawno temu, no to wydawało mi się, że będę się mogła z muzyki utrzymywać i jakby granie, pisanie, wydawanie albumów to będzie jakby core mojego życia i tak to będzie wyglądało, więc było to takie mocno idealistyczne podejście i no, życie na zajawce, to miało być to.
0: Tak jest.
1: Życie to zweryfikowało oczywiście bardzo szybciutko. Po studiach, kiedy trzeba było pójść do pracy, nagle okazało się, że tego czasu jest troszkę mniej. Później było go coraz mniej i trzeba było trochę godzić jedno z drugim. W tym momencie wydaje mi się, że jestem w dość takim szczęśliwym dla siebie punkcie swojego życia, gdzie już jakby ze złudzeń zostało to wszystko odarte i nie utrzymuję się z muzyki. Muzyka jest po prostu pięknym, kolorowym, ale jednak dodatkiem do tego życia. Stanowi jego bardzo taką ważną część i powiedziałabym, że na poziomie jakichś, nie wiem, wartości czy jakiejś wrażliwości to wręcz zasadniczą część mojego życia. Natomiast no, robię ją po godzinach. Mam na szczęście ten komfort, że w tym momencie, bo wcześniej tak nie było, kiedyś pracowałam bardzo dużo, teraz pracuję po prostu sobie w miarę w takich regulowanych godzinach od tej przysłowiowej 8 do 16 i dzięki temu jest czas na zajawkę i mam też wolną głowę, jest przestrzeń dla pewnej kreatywności. Ale jest to jednak już tylko hobby. Jeżeli chodzi o tworzenie, bo muszę tutaj dodać, że muzyka jako muzyka dała mi też przyjaciół, dała mi też jakby najważniejsze osoby w moim życiu i jakby muzyka jest też trochę, znaczy przede wszystkim hip-hop, ale nie tylko, jest takim spoiwem między nami i jakby bardzo sobie to cenię i samą muzykę robię po godzinach, ale dookoła muzyki kręci się jakby zasadnicza część mojego życia po prostu.
0: A co było tym głównym elementem w rapie, który cię najbardziej przyciągnął? Czy to były bity, czy to był tekst? Chociaż też trochę się zastanawiam, no nie wiem, jak ja byłem mały, to nie znałem angielskiego i w wieku 14-15 lat, gdzie zaczynałem, no to coś tam rapowali, ale nie widziałem za bardzo o czym. Tłumaczyłem sobie to oczywiście ze słownikiem, siedziałem i byłem ciekaw, o czym oni rapują. Ale to też jest niesamowite, że no, ten rap w zależności od naszego wieku przyciąga nas czymś innym. W ogóle muzyka chyba, gatunkowość. Tak. A co było dla ciebie takie najważniejsze, jak pierwszy raz usłyszałaś rap i mówisz, kurczę, no to jest ciekawe, nie? To jest inne.
1: No dokładnie to, co teraz powiedziałeś. To jest ciekawe, to jest inne. Chyba podobało mi się to, jak to płynie, ta pewna melodyka, ten groove, ten rytm. Oczywiście mówimy o tych zagranicznych piosenkach, których no, też również nie rozumiałam wtedy, znaczy jeżeli chodzi o teksty. Natomiast to się w moim przypadku płynnie nałożyło też już na te pierwsze składy rapowe w Polsce, więc no, tam już rozumiałam, o czym w większości koledzy nawijają.
0: Chyba, że ci ze Śląska, to czasami było ciężko.
1: Tak. W sumie tak. Spodobało mi się to, że tyle rzeczy można powiedzieć, wyrazić no, słowem. Słowo zawsze było mi bliskie, zawsze jakby słowo lubiłam.
0: Polskiego byłaś dobra.
1: Byłam dobra, ja w ogóle jestem polonistką z wykształcenia,
0: no to
1: więc też
0: się
1: poszłam w tym kierunku i było super i wciąż jest super, że mogę gdzieś tam to swoje wykształcenie łączyć no, z zajawką.
0: Tak jest. To jest najważniejsze. Posłuchajmy utworu PIN z Agatą Kapalską i Zuo, a za chwilę opowiem o tym kawałku również.
1: Dobrze.

0: 23-24 minuty po godzinie 21. Sista Flo w czwórce w audycji numer raz na fali. Mówiliśmy o tym początku amerykańskich rapach, ale też o polskich. A co było pierwszym amerykańskim rapem, który do ciebie trafił? I czy to był rap kobiecy na przykład, czy właśnie nie?
1: To zależy, jak to rozpatrywać, bo pamiętam, że pierwsze coś, nazwijmy to, rapowanego, co do mnie trafiło, to Technotronic.
0: O.
1: Tak, chyba to był Pop Up The Jam albo no któryś tam z tych numerów.
0: Tak, mieli parę numerów.
1: Get Up albo, no nie wiem, któryś. Tylko, że wtedy byłam malutka, miałam z 8-9 lat, to siostra też nami puściła. Już wtedy mi się to podobało, bo była tam nawijka, to było fajne. Natomiast tak bardziej, no nazwijmy to jakoś tam świadomie, to chyba był Nas. Na Vivie niemieckiej zasłyszany. To były te czasy, kiedy...
0: A to Illmatic czy później?
1: Wiesz co, to był Illmatic. No to był Illmatic, no. Tak. Więc tak jakbym miała wskazać, ale to się, wiesz, to się gdzieś tam przenikało, nie? Bo to jakby nie tylko, no nie wiem, był, nie wiem, Cypress Hill, tak? Jakby te rzeczy gdzieś tam... Bontax and Harmony, więc jakby, no dużo tego było. I tak jak mówię, to się gdzieś tam pokrywało już tym, co się działo tutaj w Polsce, nie wiem, oczywiście z Leroyem, ale też, nie wiem, z Kalibrem, no przecież z Warszawskim Deszczem tak samo, więc wiesz, Molesta, jakby to wszystko tutaj się elegancko, ładnie trochę zapętliło.
0: A właśnie wiesz co, bo tak zadaję raperkom pytanie zawsze, jaki był ten pierwszy styczność z tym polskim rapem. Bardzo dużo osób mówi na przykład Peja, nie? Peja albo Kaliber, to są takie dwa, mało kto mówi na przykład Molesta, no chyba, że ktoś jest z Warszawy stricte, no to wtedy ta Molesta jest ważna. Mało pojawia się Wzgórze, zauważyłem, to też jest dziwne.
1: No, Wzgórze tak, tu też jeszcze dodam Wzgórze u siebie.
0: Bo tego nie było dużo, można było wtedy tak naprawdę sobie, no może nie było można wybierać, bo wszystko, co wychodziło, było w miarę ciekawe, było inne, bo pochodziło z innych miast, więc to też było fajne. Oczywiście tutaj lokalnie, warszawsko, wiadomo, że człowiek był związany z tym miejscem i zupełnie inaczej, przynajmniej my podchodziliśmy do tych rapów za naszej granicy miasta, no ale było dużo koloru. Czy masz wrażenie, że dzisiaj tego koloru nie ma? Tak tyle, co... Wiem, że to jest takie znowu gadanie dziadowskie, znowu wracanie do...

0: 90-tki, o, bo kiedyś to było, ale nie.
1: Kiedyś były czasy, dzisiaj nie ma czasu.
0: Tak, kiedy ja się zawsze zastanawiam, który czas był bardziej kolorowszy, bo z jednej strony lata 90, rozkwit w Polsce kapitalizmu, wszystko fajne, zaczęło się kolorowo, ubrania, muzyka, telewizja. No a tak naprawdę gdzieś tam dzisiaj mamy dostęp do wszystkiego i można powiedzieć, że jest więcej koloru, bo możemy już robić wszystko, nawet łączyć z disco polo. Niektórzy
1: można,
0: robią.
1: Granica jest już cieniuteńka, powiedziałabym, że nawet
0: nie ma tej granicy.
1: Właśnie nie ma. No. Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to zależy, jak na to spojrzeć i trochę też od perspektywy, od podejścia. No niestety sentyment też tutaj robi swoje.
0: Tak.
1: No nie da się ukryć, że ja jestem dzieckiem też tamtych czasów, więc jakby to miało wszystko smaczek. Ja, wiesz, ja nie jestem z Warszawy, tak? Ja, znaczy, co prawda, no niedaleko Warszawy jest mój dom rodzinny, ale jakby styl, to jakby ja nie miałam tego podanego na tacy, tak? Myśmy się musiały z Milą, którą serdecznie pozdrawiam, bo razem zaczynałyśmy, no musiałyśmy mocno nagimnastykować, żeby w ogóle dotrzeć do czegokolwiek, wiesz, tu było kombinowanie, nagrywanie teledysku, wiesz, na VHS-y, słuchanie audycji jakiś, wiesz, wygrzebywanie tam, nie wiem, audycji Drucha Sławka czy coś, więc wiesz, jakby było trudno, ale jak już się dotarło do tych rzeczy, to smakowało 300 razy bardziej. Wszystkie płyty, do których się wtedy dotarło, no znam na pamięć i znam je do dzisiaj, tak? Może w nocy o północy budzisz mnie i ja recytuję ci te rapsy, nie?
0: Tak,
1: więc to było coś po prostu pięknego, nie? Jakby każda wiedza, do której się dotarło, no, była na wagę złota i chciało się to robić, tak? Bo chciałeś poszerzać horyzonty. Teraz paradoksalnie, mając dostęp do wszystkiego, masz trochę dostęp do niczego. To trochę zaczyna tak
0: działać. Trochę nas ogranicza, nawet bym powiedział.
1: Tak,
0: w sensie
1: tak.
0: Niby mamy tak bardzo dużo, a z drugiej strony no nie, też nie wykorzystamy wszystkiego naprawdę.
1: Tak.
0: Więc
1: jak umiesz z tego korzystać, to jest oczywiście cudowne, no bo mając dostęp do muzyki już w tym momencie z całego świata i jak dobrze działa algorytm, to jest super i podsyła ci jakieś ciekawe rzeczy, no to ja fajnie, ja sobie bardzo cenię, że mogę rozwijać swoje horyzonty, mogę poznawać nowe rzeczy, mogę się tym wymieniać i też mam do tego dostęp w każdej chwili, wiesz, o każdej porze. Natomiast no trochę jest tak, złapałam się dzisiaj na tym, bo zastanawiałam się, jakie pytania możesz mi zadać. Na przykład, wiesz, rzeczy, które ja teraz słucham. Słucham tego tak dużo, że ja nawet nie wiem, czy jestem w stanie ci tak powiedzieć, co tak, naprawdę największe wrażenie na mnie zrobiło, bo tego jest po prostu dużo. A kiedyś, no wiesz, było tego, nie wiem, na palcach, dwóch rąk można było policzyć.
0: No tak, ale dostawało się płyty i to właśnie to, co mówisz, że słuchało się jej, dopóki tak naprawdę, nie wiem, no bateria w oknie się nie skończyła,
1: albo
0: w dyskmenie.
1: Albo ta, czy w sensie
0: albo się taśma nie wkręciła, oczywiście. No i to było faktycznie magiczne. Dzisiaj trochę tej magii nie ma, no ale może dla tych młodych ludzi, artystów, ta magia też gdzieś tam jest. Ale my posłuchamy kolejnego kawałka od ciebie, Gorset, w wersji ocenzurowanej.
1: Super.
0: Poproszę.

0: Dobrze, czyli epka, która nadchodzi.
1: Nie, to już się ukazała.
0: Ta już się ukazała, dobrze, tak. A wychodzą następne, bo to jest tryptyk.
1: To jest tryptyk.
0: Założyłaś sobie fajną akcję, lubię takie rzeczy powiązane ze sobą. No a myślę, że dzisiaj wydawanie w ogóle epek jest dosyć korzystne chyba dla artysty, bo no bo jednak ludzie potrzebują krótkich form, żeby słuchać.
1: Tak,
0: no.
1: Zmienił się sposób konsumpcji muzyki zdecydowanie. Numery muszą być krótsze, bo nasze skupienie też do... krócej trwa, więc trzeba zapewnić odpowiednią różnorodność, więc tak, krótkie formy, krótkie numery. Nie, żebym jakoś wielce się tym kierowała, ale no tak trochę wyszło, że się wpasowałam w ten trend, czy tam w ten aktualny sposób tworzenia i słuchania. Mhm. Więc tak, będzie tryptyk.
0: Dobrze, bitowo. Kto tutaj odpowiada za bity, bo widzę, że jest Temcki, który tak. Ostatnio też mi coś wysłał ciekawego, ale też jak, w jaki sposób sobie do tego bity dobierałaś? Czy w ogóle ty robisz bity? W ogóle robisz
1: Nie. Okay. Ja akurat tutaj to mam, powiedziałabym, zero skilla. Okay. Znaczy nie wiem, nie próbowałam, może by się okazało,
0: no właśnie,
1: że jest...
0: tak wszystko proste, słuchaj, że naprawdę trzeba próbować.
1: Ale wiesz co, ja trochę też wychodzę z założenia, że ja wiem jakby na czym się znam i w czym jestem dobra mhm. i wcale nie muszę być, wiesz, omnibusem, już jakby oduczyłam się tego. Są ludzie, którzy znają się na tym lepiej i jakby czemu mam im zabierać
0: chleb? Ja też tak wrócę do takiego założenia, niech robią tak.
1: Dokładnie, a znam trochę tych uzdolnionych producentów i mogę wciąż z nimi współpracować, to jest super. No i tak, ja nigdy, znaczy inaczej, pracując w ogóle nad każdym nowym materiałem, na dzień dobry nie zakładam sobie, co to będzie. Mhm. Trochę czekam, aż się samo rozwinie. I tak było w przypadku tego tryptyku. Dostałam jeden bit, drugi, trzeci, zaczęły powstawać numery i nagle okazało się, że one wszystkie są w ogóle od czapy. Znaczy, może nie od czapy, mhm. ale reprezentują trochę inne mhm. style. Ale później doszedł kolejny klasyczny bit i mówię, później jakiś kolejny bardziej new schoolowy i tak mówię, a jakby z tego zrobić właśnie, bo ja jestem trochę w takim rozkroku, już mówiąc potocznie, trochę wciąż zakochana w tych 90s-ach, ale też lubię bardzo jakby, wiesz, eksperymentować, lubię nowe rzeczy, lubię te new schoolowe niektóre wajby. To mi jakby w duszy gra i wydaje mi się, że gdzieś tam całkiem nieźle się odnajduję w każdej z tych stylistyk. No i stwierdziłam, że dobrze, no to czemu nie zrobić tej wersji pierwszej, czyli takiej bardziej mhm. jakby hołd dla klasyki,
0: tak
1: drugiej trochę takiej pomiędzy, a trzecia już będzie, no powiedziałabym, dość wiksiarska, mhm. Bardzo elektroniczna i taka, nie wiem, drum and bassowa, tam różne rzeczy. I to się ładnie złożyło tymi trójkami, że jakby tryptyk będzie miał trzy epki, każda będzie miała trzy numery,
0: okay.
1: Więc to się jakoś tak ładnie zaczęło, no nie wiem, składać w całość mhm. jakoś, mhm. więc... Mhm. Więc jeżeli chodzi o epkę Dobrze, która się ukazała na początku września, no to tutaj mamy tak, Temskiego i on wyprodukował Pin, którego już słuchaliśmy. Gorset wyprodukował Saint Elmo i tutaj skrecze i katy są autorstwa DJ-a Fingera, więc pozdrawiam chłopaków.
0: Tak, pozdrawiamy.
1: A jeszcze dodam w Pinie też gościnnie Agata Kapalska i Zło. Super dziewczyny, bardzo zdolne. Dusia, no robimy dużo rzeczy razem.
0: No
1: więc...
0: ale Dusia to przecież kochana dziewczyna.
1: No dokładnie, więc dodam, że też jest autorką okładek i w ogóle oprawy całej wizualnej mhm. w tych rzeczy, które ja robię, więc Dusiu, bardzo ci dziękuję. A trzeci numer, którego pewnie posłuchamy niebawem, to będzie Przedpokój i tutaj za produkcję odpowiada Alki Alks.
0: Okay.
1: Więc to są producenci tej pierwszej części.
0: To są wszystkie utwory z pierwszej epki
1: tak,
0: Dobrze.
1: Dokładnie.
0: Jak
1: tak,
0: na razie.
1: Tak.
0: Kończymy na Przedpokoju, potem tak. jeszcze mamy coś ekskluzywnego.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze. No to ja lubię ekskluzywy. Zawsze

0: Przedpokój, sista floor, nie salon, nie kuchnia, nie spokój, nie stołowy. Przedpokój.
1: Nie, przedpokój. Tak.
0: Słuchamy utworów do tej pory z EP, która się ukazała, ale przed nami jeszcze kawałki z rzeczy, które się jeszcze nie ukazały oficjalnie.
1: Tak.
0: A ja chciałem jeszcze zapytać ciebie o poziom raperek dzisiaj w Polsce.
1: No ja wiedziałam, że będziesz.
0: No wiesz co, no bo chcę się zapytać, bo dla mnie na przykład zawsze takim nieodzownym jednym z najważniejszych elementów była Wdowa.
1: Mhm.
0: I Wdowę jakoś zawsze mówię, to jest dobra raperka i zawsze tak szedłem z tym, że to jest dobra raperka. Pojawiło się raperek mnóstwo i myślę, że nie tylko Wdowa jest teraz dobra, no ale są też te raperki, nie wiem, nazwać je nowoszkolnymi, czy po prostu artystki, raperki, które reprezentują trochę inny poziom, nie wiem, czy rapu, czy kultury samej w sobie, czy po prostu coś innego. Oliwka Brazit, bo o nią chcę zapytać, bo jest to raperka, która, no nie gryzie się w język i dla wielu jest dobrą raperką. I ja po jakimś czasie tak słuchanie nawet tych kawałków przypadkowo, mówię faktycznie, ona coś w sobie ma. Ma parę w głosie, jest taka, no jest wulgarna, ale dzisiaj wulgarność się sprzedaje, dramy się sprzedają, więc myślę, że to jest w latach 90-tych, 2000-tych raperki się nie gryzły w język w ogóle w Stanach Zjednoczonych. To były hardkorowe teksty, Lil Kim, Foxy Brown, potem Nicki Minaj, no było ich miliard. U nas to przynosi zgorszenie, że o Jezu, Oliwka Brazil, ona rapuje o takich rzeczach. Jak ty się odnajdujesz w tym dzisiaj tym hip-hopowym środowisku, które jest zupełnie inne niż to, co nas ukształtowało tak naprawdę?
1: Trochę...

0: nawiążę i to jest jakby powiązane z tym, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej. Korzystam z tego, że mam wybór i po prostu słucham tego, co mi podchodzi, co gdzieś tam mi w duszy gra i co wydaje mi się ciekawe z mojej perspektywy, więc wiem, że jakby nie muszę też wszystkiego słuchać, tak? Nie musi mi się wszystko podobać. Ja się w dużej mierze nie czuję targetem wielu tych artystek. Mimo, że one sobie są i fajnie i wykonują duże...
1: Ale jesteś
0: duże...
1: oburzona i mówisz, nie, to w ogóle nie powinno mieć miejsca.
0: Nie. Wiesz co, ja sobie, nie wiem, Blank Losia, czy na przykład Bambi, tak? Czy nawet Oliwka Brazyl. Jakby nie jest to moja stylistyka, tak? Jakby nie trafia to do mnie, ja nie do końca może lubię takie przekombinowanie trochę na głosach, na tych wokalach. To jest taka specyficzna jakaś stylistyka nowoszkolna tych, tych młodszych artystów. Tylko wiesz, no to się sprzedaje jakby i co mi do tego? No jakby ja nie będę z tym dyskutować, tak? No jeżeli tak, jest słuchacz na to, no to okej, no jakby śmiało, droga wolna, tak? Jakby jest mnóstwo zdolnych, fajnych dziewczyn, które wydają mi się... no nie wiem, stoi za nimi autentyczność, jakaś historia, jakieś, nie wiem, no jakieś serducho takie, które no po prostu czujesz. Nie mówię, że tamtym dziewczynom tego brakuje, po prostu, nie wiem, no bardziej słyszę to, nie wiem, w wydaniu oczywiście Ryfery, w wydaniu Maggie Moros, w wydaniu, nie wiem, Kary, tak, jeżeli mówimy o tych, nie wiem, teraz dziewczynach na... które są gdzieś tam na fali, nie wiem, czy Adma, jakby wiesz, jest tego sporo, nie? Najda, tak, to też jest dziewczyna, która teraz tam, jakby trochę więcej o niej słychać, więc jakby wiesz, jest tego trochę, to się dzieje, no są no, cały czas Dusia robi, no oczywiście też nie tylko rapowe stricte rzeczy, tylko tam dookoła, więc jakby jest tego dużo, jest z czego wybierać i ja sobie z tego korzystam i sobie to chwalę, że mogę się skupić i słuchać tego, co mi przynosi frajdę i cieszy moje ucho, tak, więc...
1: No właśnie, nie mieć tej, wiesz co, mnie trochę zaskakuje, jeszcze mnie zaskakuje, ta zgryźliwość i ta taka nienawiść w stosunku do tych innych ludzi, w sensie mówię tutaj, że coś nam się nie podoba, musimy bardzo mocno to skrytykować. Ja uważam, że niech każdy robi swoje i oczywiście ktoś dostanie po nosie, bo jest zbyt może atrakcyjny, a dla kogoś zbyt, nie wiem, totalnie odwrotność. Dajmy sobie tą przestrzeń, to co mówisz, nie musimy słuchać, tak? A jak słuchamy, no to możemy posłuchać i powiedzieć, no nie podoba mi się.
0: Tak, znaczy wiesz, tu jeszcze wchodzi w grę to, co gdzieś, na czym ja się też wychowałam i co dla mnie zawsze było ważne, no ten element autentyczności, nie? Tego no, posiadania swojego stylu, no kiedyś nie do pomyślenia były zespoły, czy artyści, czy artystki, no kreowane przez innych, tak? Teraz trochę mamy z tym do czynienia, tak? Że
1: tak jest.
0: To nie jest, wiesz, no jakby rap też stał się modną formą i wokalistki, które nagle stwierdzają, że zostaną raperkami, no jakby też z tym dealujemy trochę, tak? Więc mi się to nie do końca może podoba.
1: No a ale... Doda, że zostanie raperką teraz, jest okej?
0: Słucham?
1: Doda, bo ona teraz będzie rapować.
0: No to też to nie do końca jest jakby ten wątek. Znaczy inaczej, ona sobie może rapować, byle nie nazywała się raperką, no tak? No bo to jest trochę w moim odczuciu termin zarezerwowany, no jednak dla kogoś, nie mówię, że tam trzeba teraz, wiesz, odrobić pracę domową.
1: 30 lat.
0: Tak, w undergroundzie, bo to też nie chodzi o to, tylko no jakby no to cię gdzieś tam wydało, wychowało tak i to jest. Przez ciebie przemawia, więc to wtedy jest okej. Okay. Natomiast przyjmowanie pewnej formy, bo jest modna i można to ładnie spieniężyć,
1: no,
0: a to teraz się zgadza.
1: Tylko o to chodzi.
0: No nie jest do końca w zakresie moich zainteresowań. Mhm. Jeżeli ktoś to chce tak robić, niech tak robi, natomiast no nie ma w tym mojej jakiejś tam wielkiej
1: wolność
0: akrobaty.
1: Tomku w swoim domku.
0: Trochę tak, tak no, trochę tak.
1: Posłuchajmy w takim razie utworu Luty i pogadamy o tym utworze po utworze.
0: Dobrze.
1: Posłuchajmy.

0: Sista flow bardziej na klubowo, tak, można powiedzieć. Można głową pobujać i nóżką potupać. No właśnie, nie ograniczam, staramy się nie ograniczać też w swojej przestrzeni, w swojej wyobraźni, ale czy są te kroki, które można postawić za daleko, jeżeli chodzi o kulturę hip-hop? No bo disco polo, wiadomo, jak dla mnie jestem totalnie anty, że disco, rap disco polo, nie. Ale są gatunki, które można łączyć, które nie brzmią źle.
1: Wiesz co, to chyba wszystko zależy od twojej wrażliwości jakiejś muzycznej. Ja na przykład jestem najgorsza w nazywaniu gatunków. Ja w sumie nie wiem, jakby co ja z czym miksuję, po prostu dokładnie, więc jeżeli to dobrze brzmi, jeżeli to się klei, jeżeli w sumie mi to pasuje, to wciąż to jest okej, tak? Jeżeli komuś to nie odpowiada, no to po prostu niech tego nie słucha, jakby tak, krótko. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że no już z disco polo jest taki chyba, mam nadzieję, że tak jest, jakieś ogólne pojęcie, że to jest złe.
0: No ale widzisz, ale jak jeden z ważniejszych raperów w Polsce robi taki miks, no to wtedy trochę ludzie zaczynają się, faktycznie może można. Wiesz, no bo to jest takie przyzwolenie, no bo jeżeli on to zrobił, no to...
1: Tak, niektórzy robią trochę pastisz, a później ten pastisz jest trochę jednak na poważnie.
0: To często tak jest.
1: Tak, więc...
0: Często tak jest.
1: No, to już wiesz, to pozostawiam sumieniu każdego.
0: Tak. Słuchaj, czy jak zaczynałaś wchodzić w to środowisko, to było coś, co cię na maksa wkurzało? Bo też jako kobiety, dziewczyny trochę byłyście w mniejszości.
1: No to właśnie to mnie wkurzało.
0: To cię wkurzało, tak? Ale co, miałaś taką złość do facetów, że oni są, nie wiem, że mają większą siłę przebicia w tym rapie, no bo jednak, chociaż ja z drugiej strony, jak słuchałem Queen Latify, która była przyjaciółką Nori by Nature od zawsze i pamiętam, oni się tam bujali i tak dalej. Dla mnie to było takie fajne. Mają dziewczyny w ekipie w ogóle, fajne. Nie? U nas tych dziewczyn to było, tych rapujących trochę, ale to nie było aż tak, bo jednak one były jakoś tak dla margines spychane.
1: Tak, no,
0: nie?
1: Marginalnie też traktowane. Tak. No to jest odwieczny problem, tak? To jest też, no, jakby nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale też po prostu jakoś tak kulturowo, no jednak to, no, ten patriarchat jednak gdzieś tam w nas mocno tkwi, mimo że to się zmienia, dzięki Bogu, natomiast...
0: Dzięki Oliwce Brazylii, dzięki Bogu.
1: No nie wiem, czy dzięki niej, raczej dzięki, wiesz, pracy u podstaw wielu innych kobiet. Ale też facetów, którzy są coraz bardziej otwarci na to, tak? No, w tamtych czasach było trochę tak, że okej, dziewczyny rapowały, ale jak przychodziło co do czego, to jednak tak różnie było z tym zapraszaniem, z tym dzieleniem sceny.
0: Tak, to tylko koncerty, nie? Nie tak, było dziewczyn, nie grały koncerty
1: tak,
0: w ogóle.
1: No nawet jak miały grać, to było przyjęte, że tak, no nie wiem, ale dziewczyny to może jednak do garów i nikt ten koncert nie przychodził, więc skoro klub wie, że nie sprzeda, to po co je zapraszać? I wiesz, to takie błędne koło było, nie? Więc trudno się było przebić, żeby tę swoją wartość...
0: Czyli parę słów tych dróg nie do końca tak udało im się przetrzeć.
1: No nie, ale znaczy super dziewczyny, fajnie, fajnie, obie Doroty bardzo pozdrawiam, bo też, tak, też się znamy i się kolegujemy. Zrobiły mnóstwo, ja nie mówię, właśnie to są te dziewczyny, które te szlaki przecierały, natomiast

0: niestety no, jeszcze sporo wody musiało płynąć, zanim no, doszliśmy do tego momentu, gdzie, no nie wiem, no, Bambi kręci największe liczby, tak?
1: No.
0: Więc no, no trochę... To się trochę zmieniło, ale wciąż uważam, że dla tych, no nie wiem, dla takiej Ryfy na przykład więcej powinno być miejsca, tak?
1: No więc, ale Ryfka i tak sobie całkiem chyba nie,
0: ona
1: sobie,
0: nie, ona też nie narzeka na pewno, tak? Jakby nie, ja nie, absolutnie nie chcę być jakimś adwokatem, ale ja osobiście życzyłabym sobie, żeby, nie wiem, raperką roku została taka Ryfa, tak?
1: No,
0: na przykład,
1: oczywiście.

0: jest mi bliżej po prostu może do tego kierunku.
1: Ja myślę, że wszystko przed nami, myślę, że to jak historia zatoczy koło, muzyka zatoczy koło, to kiedyś na tyle to zatoczy, że trochę myślę, że odzyskacie wy to miejsce tak. Należne troszeczkę przez lata tak pomijane. Słyszysz jakieś koncerty w ogóle? Pytasz o koncerty? Czy, no bo koncerty to jest w ogóle dla mnie jest jakaś masakra, ja sam za dużo tych koncertów nie gram. Będę grał pewnie, ale na razie nie gram. Czy ty sobie radzisz z tymi koncertami? Czy coś grasz w ogóle? Czy to jest w ogóle tak trochę podeszłaś do tego, a co będzie, to będzie?
0: Co będzie, to będzie. Okay. Kocham grać koncerty. Uwielbiam po prostu tę energię, którą się daje, a później którą się dostaje. To jest nie do podrobienia nigdzie. Natomiast trochę nie mam czasu za tym chodzić, więc jeżeli ktoś mnie zaprosi, chętnie przyjmuję zaproszenie i gram i wtedy jest super. Natomiast to nie jest tak, że ja gdzieś dzwonię i sama sobie to załatwiam. No nie, tak jak mówię, trochę już z czasem nie bardzo.
1: A ja też mam to samo, już po prostu tak mi się tego nie chce robić, ale z drugiej strony mamy też po to te nowe czasy, mamy media społecznościowe, mamy reklamę za darmo, jeżeli dobrze to robimy, a myślę, że się też uczymy tego robić, pomimo, że za chwilę pewnie zastąpią inne technologie, takie jak AI. No ale do tego jeszcze myślę, jest trochę czasu. Myślę, że nas jako ludzi tworzących muzykę nigdy nie zastąpią. Nawet jak to będzie najlepiej wygenerowane,
0: mam nadzieję.
1: To nie będzie to co stworzy człowiek.
0: Mam nadzieję, że tak będzie, że jakby wciąż będzie gdzieś tam mimo wszystko jakieś zapotrzebowanie na prawdziwego człowieka za mikrofonem.
1: Dobrze. Słuchaj, po tryptyku cię zaproszę chyba, no, żeby skomentować całą...
0: koniecznie. Polecam się, słuchaj, polecam się.
1: Dobrze, wydawaj, baw się dalej tym, tak jak się bawiłaś. No i tyle, no. I powodzonka na tej artystycznej drodze.
0: Tak, ja bym tylko chciała...
1: A jeszcze o tą kropkę zapytać. O tym zapomniałem. Co to za kropka będzie? Czy to będzie kropka na D?
0: To będzie trochę kropka na D, tak. To jest singiel z drugiej epki. Singiel wychodzi oficjalnie 6 października, czyli za tydzień, więc tutaj jak zagramy, to jest przedpremierowo. Nabicie Crow Wavy z duetu Wavy, więc ktoś nowy, pierwszy raz z nim współpracowałam. I no już jest takim trochę już romansem z czymś bardziej nowoczesnym i fajne to jest, a cała epka będzie się nazywać Lekko i wychodzi 13 października.
1: Okej, okay. Czyli dobrze, lekko i na koniec będzie...
0: W tempo. Dobrze, cudownie. Lekko, w tempo.
1: Dziękuję serdecznie. Sista Flo dzisiaj była naszą gościnią. Jeżeli nie zdążyliście odsłuchać, zapraszamy na naszą stronę, tam będzie tej audycji można posłuchać. A my mamy 5 minut do godziny 22. No i słyszymy się tuż po.
2: Jasność, choć nie do powiedzenia, też mają swój czar. Zapal lub zgaś to, ale nie trzymaj w niepewności, bo energii mi żal. Kocham się.

0: Kropka. Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
4: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia Czwórka.

0: kosztuje cały 1%.
1: Minęła godzina 22.
0: Pogoda.
1: 16 stopni Celsjusza w Warszawie, czyli jak na razie jeszcze w miarę przyjemnie, ale w nocy ta temperatura niestety spadnie do 9, a nawet może i do 8, gdzie nie gdzie. I mapa Polski wygląda podobnie, najcieplej z tego co widzę w Warszawie. Najcieplej w Warszawie, ale taka sama temperatura i w Koszalinie, i w Poznaniu, i w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast im dalej na południe, tym chłodniej, bo w Zakopanem tylko 11 stopni już. Natomiast północ, tam 15 stopni i raczej noc będzie również pogodna. Ciśnienie dzisiaj jest dosyć wysokie, 1023 hektopaskale, no i obecnie dosyć szybko rośnie.
0: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji?

0: audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano. Przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
1: Ruskie czy z mięsem?
2: Z mięsem.
1: Gotowane czy smażone?
2: Smażone.
1: Pierogi na słodko, genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
2: Genialny pomysł.
1: Lepić ręcznie czy maszynowo?
2: Ręcznie. Skąd?
0: Zacznij dzień najlepiej.
3: Autopromocja.
0: Tak jak my.

0: Tom Cross with Selector.
1: Numer raz na fali.
2: Na fali.
3: 6-7 minut po godzinie 22.

Dobry wieczór tym wszystkim, którzy jeszcze nie słyszeli mnie dzisiaj, bo włączyli odbiorniki. Ja nazywam się Numeras i prowadzę dla was audycję Numeras na fali w każdy poniedziałek. I to jest ważna informacja, moi drodzy, od godziny 21 do 23, ale już od 1 września to się wszystko, przepraszam, października, już to wszystko się zmieni. A mianowicie pierwszą audycję w październiku będę miał 7 października. Tak, 7 października, to jest pierwsza środa, no i wtedy się będziemy słyszeć, więc będzie taka delikatna przerwa, 2 dni później niż normalnie, natomiast audycja Numeras na 4 łapy, czyli Numeras i wariaty, audycja na 4 łapy, w każdą niedzielę od godziny 18 do 22, oczywiście mówię o tych psich naszych kochanych wariatach. I oczywiście do tej audycji również wpadają goście, artyści, piosenkarze, aktorzy, więc jest bardzo ciekawie i kolorowo. No oczywiście psy dodają jeszcze więcej takiego, takiej sympatii w ogóle i wszystko jest takie fajniejsze i naprawdę patrząc się na pieska, nawet rozmawiając z gościem, no to mam takie wrażenie, że ten piesek też tak wszystko rozumie i prawie mi odpowiada. Tylko, że nie do końca umie, no ale po to jest pani. Dobrze, zaczęliśmy od Dilated Peoples, utwór produkowany przez DJ-a Premiera, Premier. A teraz będzie Jeezy, JFK z gościnnym udziałem Ty Dolla Sign. Jest to totalna nowość, a potem będzie IBY i Moshpit w ogóle, tak powinienem powiedzieć od samego początku, a zacząłem sobie utrudniać niepotrzebnie. W każdym razie posłuchajcie Jeezy, IBY.

IBY, chyba tak to się czyta. Moss Ship. Dobrze, Moss Ship. No i znowu źle powiedziałem. Holender, trudna nazwa, ale kawałek bardzo ciekawy. Inny, ja lubię, jak coś się wyróżnia czymś dany kawałek, a tutaj zaciekawiło mnie no przede wszystkim ta warstwa muzyczna. Dosyć taka szalona nawet miejscami, ale też słychać było takie afrykańskie bębny jednak, które gdzieś tam biją jak serducho. No i ta nowoczesność, ta przestrzeń też, to naprawdę ciekawe. Sprawdzę sobie więcej utworów od tych artystek, bo to chyba są dwie panie, bo za dużo informacji niestety nie zdobyłem. Producent to Naomi Diaz i Michael Brun. Cokolwiek i komukolwiek to coś znaczy, to dobrze, jeżeli tak, to możecie mi napisać, bo ja niestety tych panów nie kojarzę. Dobrze, a my przechodzimy do kolejnych kawałków. Divin the Dude, i tu mamy dwa razy DJ Premier, uwielbiam to robić. Divin the Dude, który oczywiście jest kojarzony raczej z bardzo chilloutowych kawałków nagrywanych razem ze swoimi ziomkami z zachodniego wybrzeża, no ale DJ Premier wziął na warsztat jego kawałek i wyszło całkiem niezłe połączenie, bo i można chillować i kiwać głową jednocześnie, a to jest chyba najlepsze w słuchaniu muzyki. Ten utwór pochodzi z roku 2002, Doobie Ashtray, tak nazywa się, z albumu Just Trying to Live, a jako drugi będzie Demigods i Worst Nightmare, też produkcja DJ Premier, i to są moi biali bracia, jak mogę powiedzieć w sumie. Czarnoskórzy mówią o sobie czarny bracie, to ja mogę powiedzieć moi biali bracia z 2013 roku, bo ten kawałek ukazał się w 2013 roku. Uwaga, gatunek metal. To teraz się delikatnie zaniepokoiłem. Nie no, słuchałem tego kawałka, nie jest metalowy. Możliwe, że panowie wcześniej grali na gitarach elektronicznych i robili muzykę na żywca, siekali na perkusji, mieli swojego, jak się nazywał ten Muppet Show, nie wariat, tylko ostatnio nawet zwierzak. O, zwierzak, to był zwierzak. Mają swojego zwierzaka, ale tak naprawdę całkiem przyjemny rap. No a DJ Premier zadbał o to, żeby to jednak było odpowiednio klimatyczne i odpowiednio hip-hopowe. Divin the Dude, a później Demigods.

No, mocno oldschoolowo, ale tak naprawdę nie bardzo oldschoolowo, bo to jednak rok 2013, czyli dopiero co było, 13 lat. No, myślę, że to nie jest tak dużo, jakbyśmy słuchali utworów z 93. No bo tak, wcześniej też można by było jeszcze posłuchać, ale ten rap już jest taki mniej dostępny, przynajmniej dla takiego normalnego słuchacza, który za bardzo tego rapu nigdy nie liznął aż tak bardzo, więc myślę, że to jest też zderzenie się, jak wchodzimy na przykład w świat pewnej muzyki od okresu, który jest teraz, a no ja to z ciekawości zawsze sprawdzam, co artysta nagrał wcześniej, jak ta jego historia się zaczęła, od czego, od jakiej muzyki, od jakiej płyty. No i wtedy się okazuje, że no tak naprawdę ten przy niektórych artystach, bo niektórzy bardzo mocno idą swoją drogą i tak naprawdę ich muzyka nie zmienia się przez lata. Chociaż też na pewno się troszeczkę zmienia, no ale w przypadku DJ-a Premiera, bo słucham go ostatnio znowu dużo, to się tak zmienia i pewnie jeszcze się będzie trochę zmieniać, ale zawsze jest to DJ Premier. I to jest chyba najwspanialsze w produkcjach tego oto gentlemana. Wcześniej oczywiście Divin the Dude, a teraz będzie Daniel Son. Tak, muszę to sobie jeszcze raz tutaj sprawdzić, jak to jest napisane, bo to znowu trudne. Daniel Son, Asun Eastwood i Future Wave.

O, nawet udało mi się ładnie przetłumaczyć. Déjanté Marais. Tak. Może tak dwujęzyczno można to przeczytać, ale nie mam pojęcia finalnie jak. A potem będzie, moi drodzy, Cooking Soul i niejaki ST Neck, utwór Hear Me. No i tutaj Cooking Soul w roli producentów, no w innej roli ciężko by ich było pewnie umiejscowić, natomiast w roli producentów, ponieważ często słyszymy remiksy Cooking Soul. No i te remiksy są oczywiście bardzo fajne. No mieli grać, kurczę, na kempie. No tak też chciałem iść. Mój człowiek mózg chciał na to iść. No i nie poszliśmy. Może jeszcze kiedyś będzie okazja, bo panowie mieszkają, są z Hiszpanii, więc myślę, że może w Hiszpanii gdzieś na nich trafić można. Estinek, no ale ja bardziej mnie zaciekawił ten Danielson, Asun, Eastwood, no i Future Wave. Także mam nadzieję, że was też zaciekawi. Posłuchajcie.

Cooking Soul! No właśnie, tego tutaj nie było, no ale kawałek przez nie wyprodukowany, nie remiksowy, więc przypuszczam, że tak właśnie miało być. A już za chwilę przylatujemy trochę bardziej na południe. Tam spotkamy pana Bana B, który ostatnio swoje klipy kręci w swojej burgerowni, która nazywa się... czy chyba Trap Burger, z tego co już chyba nie pamiętam, ale chyba Trap Burger chyba. Z chęcią bym pojechał, jakbym był akurat gdzieś tam obok niego, to na pewno bym zajrzał, wyglądają smakowicie. No ale to w Ameryce tylko na razie takie cuda, nie wiem czy Bambi jest, chce więcej otworzyć takich miejsc, może w Europie, może w Polsce. Fajnie by było taką tutaj zrobić budeczkę od Banabi, takie trap burgery. Myślę, że dla małolatów byłoby to dobre. No, można by było na tym pewnie zarobić niezły klops. No, jak ktoś jest, potrafi się dobrze zakręcić, no to pewnie to może ogarnąć w trybie dosyć szybkim. No, ale trzeba z Banabi na pewno dogadać, bo on jest szefem. Także już za chwilę. Bambi pod beat DJ-a premiera Let Them Know 2010 rok, a potem będzie Baldy James i to nowość totalna. Baldy James z Nicolasem Cravenem, Beautiful Snow z gościnnym udziałem Dave'a Hilla. Teraz mi się Danielson mi się znowu tu wyświetlił. No tak, chodzi mi po głowie, teraz będzie mi chodził Danielson. Taka japońska ksywka mocno. Baldy James, Nicolas Craven, piękny śnieg, w zasadzie tak można powiedzieć, nie wiem czy jest to swego rodzaju przenośnia liryczna, czy po prostu już zbliża się gwiazdka, no i ten śnieg będzie się pojawiał już gdzieś ponoć w Tatrach, czy nawet nie gdzieś, tylko w Tatrach po prostu spadł, nawet chyba tam do 20 cm mówili, że ma spaść, więc no zbliża się zima, niestety nie uciekniemy, nie, możemy uciekać, możemy wyjechać gdzieś do ciepłych krajów, na przykład na parę miesięcy, jeżeli kogoś na to stać i może pracować zdalnie, no to myślę, że to jest świetne rozwiązanie. Ja chyba nie byłbym gotowy na takie aż duże wyzwania, chociaż nie wiem, zobaczymy co los przyniesie. Posłuchajcie kawałka, najpierw Bambi i Primo, a potem Baldy James, Nicolas Craven i Dave Hill. R.I.P. Guru.

James. Scary. Boldy James, czyli łysiejący Jan chyba, czy no jakoś taki, Nicholas Craven we wspólnym utworze. Piękny śnieg, beautiful snow, a tutaj gościnnie udzielał się również niejaki Dave Wzgórze, czyli po prostu Dave Hill. A już za chwilę artysta, o którym już mówiłem, ponieważ zaintrygowała mnie oczywiście, może nie nazwa, no bo 1K Few nie za bardzo intryguje, chociaż jest to ksywka, której wcześniej nie widziałem, nie słyszałem. No ale jak zobaczyłem jeszcze obok, że jest pseudonim Timbaland, no to mówię, sprawdzę. No i sprawdzam nowe trzy Timbalanda, nie zawsze mi się to podobało, ale posłuchałem tego kawałka, mówię, kurczę, naprawdę ciekawa rzecz, tym bardziej, że Timbo widzę, że wrócił do swoich to jest akurat świetne i to jest najbardziej rozpoznawalny chyba, jeżeli chodzi o Timbalanda, więc ten kawałek z miłą chęcią wam zaprezentuję, z chęcią go sam jeszcze raz posłucham, a potem też będzie bardzo fajna rzecz i gratka, można powiedzieć, dla fanów old oldschoolowego rapu. Znowu się ten oldschoolowy rap pojawia, ale oczywiście no tutaj w takim wydaniu grupowym, ponieważ muszę tylko to do końca wpisać, żeby mi się wszystko tutaj wyświetliło. Wiadomo, się człowiek spieszy, to wiadomo, co się dzieje. O dobrze, Nothing Without. To jest ten kawałek. 1999 WTF, Souls of Mischief, Dame Dola w utworze Nothing Without You z gościnnym udziałem Brookfield Deuce. I to jest fajne, bo tutaj mamy całą ekipę właśnie teraz nagle zapomniałem nazwy, nie Humanistics, pozdrawiam MCJ Tegera, tylko Hieroglyphics, jest, mam. No i tutaj właśnie mamy współczesne odtworzenie rzeczywistości z lat 90. Mogę tak powiedzieć, nie wiem, czy trochę nie zabrzmiało jakoś patetycznie, ale tego kawałka z chęcią posłucham i mam nadzieję, że wam też się spodoba, no bo to kawał dobrego rapu. Safe, najpierw 1K Few, Timbaland, a potem 1999 WTF, Souls of Mischief, czy ja się żegnam już, czy to ostatnie wejście? Dobrze, posłuchajcie tych dwóch utworów, no, a za chwilę jeszcze krótkie pożegnalne wejście.

Bardzo przyjemny kawałek z powiewem takiego naprawdę przyjemnego oldschoolowego grania, no nie boom-bopowego, po prostu takich fajnych, ciepłych, przyjemnych lat, chciałem powiedzieć 70-tych, 90-tych, 1999, WTF, Souls of Mischief, Dame Dolla, Nothing With You, z gościnnym udziałem Brookfield, Deuce, no i przyjemnie się tego słucha. Jestem fanem, żeby takie utwory, żeby tacy artyści wracali z takimi utworami.

nie silili się na to, co jest współczesne, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu, a my, fani, czekamy właśnie na takie numery, no bo są niesamowite. Tak samo jak numer, który pojawi się za chwilę, bo jeden numer, czyli ja już powoli się z wami żegna, natomiast numer, który za chwilę się pojawi, to jest numer Exhibita, jeden z moich ulubionych, WordMS, też na

minut niecałe już do godziny 23. Audycja numer raz na fali się kończy, no ale wy zostańcie z czwórką. No, my słyszymy się w niedzielę w audycji na cztery łapy, a później w środę już w październiku. Także trzymajcie się, dobrej nocki i buziaki. Pa!

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

Ten czas minął bezpowrotnie. Z groźną miną w iluzji, bo celowa w oknie. W deszczu moknie miasto rapu, miasto przestępstw. Nie wiem jak długo, ale wiem po co

Co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc

Więc jej bowiem tu nie zdarcie, aby to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

w radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał, może tajne częstotliwości z neta.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

Mic check. BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mnie się szukam tylko ciebie, bo takich

do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, król.

Paryż. Lecz jak teraz myślę o istocie sprawy, to ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad, więc taki finish. Dla świata jest ta runda, a wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje.

bierz mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

0: Polskie Radio. Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Robię to dla ziomów na szaro, robię to dla ziomów na krzyż. Każdy z nas tu się stał.

Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic. Maka zeżre, będę tyć. Może skrobne nowy beat, może kilka słownych zbić. W takie dni kiedyś szybko.

jak saszetą. Pyta, czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź kolego. A przytel Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi robić. Może Tomasz, przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie

0: Nie pytasz jak nam idzie, wiesz, że tu nutę nagrano. Czekasz już w domu, ale wiesz, że ja wrócę tam rano. Nazajutrz wracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.